0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, witajcie. Dziś w programie wstrzymana produkcja samochodów w Rumunii, jaki napęd w autach preferują różne pokolenia kierowców i sposoby, czy też sposób na odcinkowy pomiar prędkości. Arek Włodarski, zaczynamy.
0: Autoradio.
1: Jeszcze do niedawna OPP były rzadkością, dziś na polskich drogach jest ich sporo, takich urządzeń jest już ponad 100, obejmują one ponad 600 km dróg, nie tylko krajowych i wojewódzkich, ale też ekspresowych i autostrad. Ich celem jest jedno, skuteczne ograniczenie prędkości kierowców na dłuższych odcinkach, a nie jedynie punktowo, jak w przypadku tradycyjnych fotoradarów. Auta wielu producentów ostrzegają przed właśnie radarami, emitując sygnał dźwiękowy i zaznaczając lokalizację na mapie nawigacji. To samo robią popularne aplikacje na smartfony. Kia poszła o krok dalej. System pokładowy auta nie tylko dźwiękowo informuje o zbliżaniu się do OPP, ale również zmienia kolor wyświetlanego wskazania prędkości, jeśli przekraczamy obowiązujące na nim ograniczenie i to na zestawie wskaźników oraz na wyświetlaczu na przedniej szybie.
0: Autoradio.
1: To nie wszystko. Na środkowym ekranie pojawia się także obowiązujący limit oraz długość kontrolowanego odcinka i co najważniejsze, aktualna średnia prędkość naszego pojazdu. Dzięki temu kierowca może na bieżąco kontrolować swoją jazdę i zareagować, jeśli wcześniej się zagapił. Wjazd i wyjazd z odcinkowego pomiaru prędkości są sygnalizowane różnymi dźwiękami, co dodatkowo ułatwia orientację. Teraz wstrzymana produkcja aut w Rumunii.
0: Aktualności.
1: Największe zakłady motoryzacyjne w tym kraju, Daci w Mjoweni i Forda w Krajowie, zdecydowały się na czasowe zawieszenie produkcji. Powód? Kryzys energetyczny wywołany falą upałów i rekordowo niskiego poziomu wody w Dunaju. Rumuńskie władze musiały podjąć decyzję o częściowym wyłączeniu elektrowni, co nałożyło presję na cały krajowy system energetyczny. Premier kraju Ilie Bolojan poinformował, że decyzja została podjęta przez producentów dobrowolnie. Przerwa w wytwarzaniu aut potrwa co najmniej do 19 sierpnia. I na koniec, jaki napęd w autach preferują różne pokolenia kierowców?
0: Ciekawostki.
1: Blisko 1/4 szoferów w wieku od 40 do 49 lat przy zakupie auta weźmie pod uwagę napęd elektryczny. W grupie wiekowej od 50 do 65 lat odsetek takich odpowiedzi sięgał 20% i były to wyniki rekordowe. Wśród pokolenia Z, a więc w grupie wiekowej od 18 do 29 lat, zainteresowanie elektrykami sięgnęło 20%. Jednocześnie aż 55% kierowców zadeklarowało chęć zakupu samochodu wyłącznie spalinowego. Wniosek? Co mocno zaskakujące z uwagi na wysokie ceny paliw, łaskawszym okiem na pojazdy w pełni elektryczne zaczynają patrzeć nie młodsi, a starsi kierowcy. Arek Włodarski, Szerokości, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: W Wałbrzychu nowa dyscyplina sportu przyciąga tłumy młodych adeptów koszykówki.
2: 3x3 niedawno stała się dyscypliną olimpijską.
1: Upały dają się we znaki. Na szpitalnych oddziałach ratunkowych przybywa pacjentów z odwodnieniem i zasłabnięciami.
3: Szczególnie to dotyczy osób starszych, obciążonych kardiologicznie, obciążonych chorobami nerek.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
1: Szczegóły za chwilę, na początek kronika policyjna. Najpierw zaatakował partnerkę, potem rzucił się z rozbitą butelką na policjantów. 37-latek ze Szklarskiej Poręby trafił do aresztu. A wszystko zaczęło się od zgłoszenia, że mężczyzna wszedł na teren prywatnej posesji i odmawia jej opuszczenia. Relacjonuje Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
4: Funkcjonariusze natychmiast pojechali we wskazane miejsce. Na posesji zauważyli 37-latka, który trzymał przy szyi rozbitą butelkę tak zwanego tulipana i groził, że odbierze sobie życie. Policjanci zachowali spokój i rozpoczęli z nim rozmowę. W odpowiednim momencie podjęli próbę odebrania mu rozbitej butelki. Wówczas mężczyzna stał się wyjątkowo agresywny. Zaczął grozić policjantom pozbawieniem życia, wymachiwał rozbitą butelką w ich kierunku i zranił interweniujących funkcjonariuszy. Pomimo realnego zagrożenia mundurowi zachowali zimną krew, obezwładnili napastnika, uniemożliwiając mu dalszy atak, a następnie zatrzymali go i przewieźli do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Jak ustalili policjanci, nie było to pierwsze przestępstwo, którego dopuścił się 37-latek. Kilka dni wcześniej funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie zatrzymali go podczas interwencji domowej. Kobieta zgłosiła, że partner zachowywał się agresywnie i zranił ją nożem. Gromadzony materiał dowodowy wykazał, że od około 2 miesięcy mężczyzna stosował wobec partnerki przemoc psychiczną i fizyczną. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zastosował wobec 37-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
1: Wysokie temperatury oznaczają więcej pracy na szpitalnych oddziałach ratunkowych, gdzie najczęściej trafiają seniorzy z odwodnieniem, zaburzeniami elektrolitowymi, po omdleniach i zasłabnięciach. Szpitalny oddział ratunkowy Szpitala Powiatowego w Bolesławcu odwiedził Andrzej Stefańczyk.
5: Fala upałów przekłada się na większą liczbę interwencji medycznych. Przykładem jest Szpital Powiatowy w Bolesławcu. Jak podkreślają lekarze tutejszego szpitalnego oddziału ratunkowego, w gorące dni wyraźnie wzrasta liczba pacjentów wymagających pomocy. Są to przede wszystkim osoby starsze, cierpiące na choroby serca, nerek czy cukrzycę, u których wysokie temperatury prowadzą do odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych, informuje Katarzyna Barska, lekarz specjalista chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej.
3: W okresie

0: wysokich temperatur obserwujemy wzrost ilości pacjentów hospitalizowanych w szpitalnych oddziałach ratunkowych z różnymi objawami związanymi właśnie z tymi wysokimi temperaturami. Najczęściej są to pacjenci po omdleniach, po zasłabnięciach. Szczególnie to dotyczy osób starszych, obciążonych kardiologicznie, obciążonych chorobami nerek. Część tych hospitalizacji związana jest z tym, że starsi ludzie nie mają uczucia pragnienia, więc piją mało.
1: Większość takich chorych nie zgłasza się do szpitala samodzielnie.
0: Są to pacjenci przewożeni przez zespoły ratownictwa medycznego.
1: Lekarze zwracają uwagę, że problemem nie jest wyłącznie samo przegrzanie organizmu. U seniorów odwodnienie często pogłębia już istniejące choroby przewlekłe.
0: Dlatego, że u tych starszych ludzi często to, że oni nie piją, odwadniają się, tracą elektrolity, dochodzi do zaburzeń tych elektrolitów, dochodzi często do zaburzeń funkcjonowania nerek, później często do osłabienia, łącznie z zaburzeniami świadomości.
1: Specjaliści ostrzegają, że bagatelizowanie objawów może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne.
0: Tak, dlatego, że często przegrzanie, zaburzenia elektrolitowe, odwodnienie może prowadzić do takich stanów jak udar cieplny lub też, jeśli chodzi o zaburzenia elektrolitowe, może prowadzić do zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza u pacjentów obciążonych kardiologicznie.
1: Jak przyznają lekarze, podczas gorących dni liczba hospitalizacji na SOR wyraźnie rośnie.
0: Tak, w tych gorących dniach obserwujemy znacznie zwiększoną ilość hospitalizacji u nas w oddziale. Jesteśmy przygotowani na dłuższy okres ciepłych, gorących dni.
1: Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: I na koniec Wałbrzych, gdzie coraz większą popularność zdobywa nowa, bardzo dynamiczna odmiana koszykówki. Czym jest i skąd taka popularność? O to pytał w Wałbrzychu Jacek Zych.
3: Rzeczywiście koszykówka 3x3, która niedawno stała się dyscypliną olimpijską, w Wałbrzychu cieszy się naprawdę sporym zainteresowaniem. Skąd ten fenomen i co różni ją od tradycyjnej koszykówki? O to zapytałem Rafała Glapińskiego, koszykarza, byłego kapitana Górnika Wałbrzych.
4: Jest zdecydowanie bardziej kontaktowa, sędziowie pozwalają na agresywniejszą grę. Z tego właśnie tytułu ta dynamika i przebieg całego meczu jest po prostu szybsza.
5: Teraz taka moda się zrobiła w ogóle na tę koszykówkę 3-3. Nawet przez Szkolny Związek Sportowy są zawody organizowane szkolne, międzyszkolne, wojewódzkie, Mistrzostwa Polski. Dużo tych dzieci trenuje. Szukają siebie. U mnie w szkole takich trenujących dzieci trenuje z jakieś 150 dzieci.
4: To jest dużo?
5: Bardzo dużo. Jak na szkołę to bardzo dużo.
3: To Ewa Smaglińska, nauczycielka WF i trener koszykówki, a przed nią właśnie były kapitan Górnika Wałbrzych, Rafał Glapiński. Popularność tej dyscypliny sportu zauważyli też mieszkańcy Wałbrzycha. W ubiegłym roku projekt budowy dwóch boisk do koszykówki 3x3 wygrał wałbrzyski budżet obywatelski. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559 www.topsteel.com.
2: Po reklamie.
3: Poranek z Muzycznym Radiem.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Było prawie 40 stopni, upał zapełnia szpitalne Sory. Tragedia nad wodą, dwóch 13-latków utonęło w Jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Piłkarze Górnika przegrali z Ferencvaroszem w eliminacjach Ligi Europy. Dzisiaj w pucharach mamy jeszcze 4 polskie drużyny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ucieczka z gorącego miejsca i słabsza koncentracja. Tak reagowaliśmy zwykle na upał, który zalał wczoraj całą Polskę. Prawie 40 stopni na termometrach. Na szpitalne oddziały ratunkowe trafiają osoby po omdleniu, zasłabnięciu, z udarem cieplnym, a także odwodnione. To przede wszystkim osoby starsze, często z chorobami przewlekłymi, mówi szef szpitalnego oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie, dr Łukasz Pańko.
3: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, gdzie te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku, gdzie jednak to uczucie pragnienia jest mniejsze.
2: I łatwiej może dojść do odwodnienia, a do nawodnienia oprócz wody, wody z solą albo elektrolitów dobre są też na przykład arbuzy. Dzisiaj też temperatura będzie trudna do zniesienia. 38 stopni, tyle będzie na południowo-wschodnich krańcach Polski. Ulga powinna przyjść jutro, wtedy temperatura spadnie mniej więcej o 10 stopni. Fala upałów nie tylko w Polsce, na Słowacji przyniosła wczoraj nowy absolutny rekord temperatury, wynosi 41,4. Zarejestrowano go podobnie jak pod koniec czerwca w Kamenicy pod Chronem. W Czechach na południu Moraw też regionalny rekord 41 stopni. Tragedia nad wodą. Dwóch 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Do zdarzenia doszło na dzikim, niestrzeżonym kąpielisku, mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.
4: Mieli wejść do jeziora Durowskiego i niestety nie wypłynęli.
2: A konkretnie jeden z chłopców miał się utopić, a drugi ruszył mu na pomoc. Służby po dotarciu na miejsce natychmiast zaczęły poszukiwania, mówi Piotr Kaczmarek ze Straży Pożarnej w Wągrowcu.
5: Do działań został włączony również płetwonurek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zszedł pod wodę i wspólnie udało się podjąć poszkodowanych na brzeg.
2: Resuscytacja nastolatków trwała blisko godziny, ale ich życia nie udało się uratować. 10-letnie śledztwo nie wykazało zdrady dyplomatycznej. Prokuratura umorzyła ostatnie 5 wątków postępowania dotyczącego działań polskich władz po katastrofie smoleńskiej. Według śledczych rządzący nie działali na szkodę Polski, współpracując ze stroną rosyjską przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy. Współpraca w ramach konwencji chicagowskiej była najkorzystniejszą możliwą opcją. Tak stwierdził rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
6: Przede wszystkim była ona najkorzystniejsza dlatego, iż jako jedyna zapewniała możliwość działania polskim ekspertom bezpośrednio po katastrofie. Na miejscu zdarzenia. Jako jedyna dawała możliwość dostępu do wraku samolotu, do zabezpieczonych dowodów i jako jedyna dawała Polsce prawo uczestniczenia w działaniach eksperckich strony rosyjskiej. Mieliśmy tam swojego przedstawiciela.
2: Główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej wciąż trwa. Prokuratura otrzymała niedawno opinię Międzynarodowego Zespołu Biegłych, który ma odpowiedzieć na pytanie, co było przyczyną katastrofy. Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvaroszem Budapeszt 0-1. To pierwsze spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Dzisiaj w tych samych rozgrywkach Lech zagra z Klaksvík z Wysp Owczych, a Jagiellonia z Glasgow Rangers. W lidze konferencji natomiast Raków podejmie szwedzkie Hammarby, a GKS na Węgrzech zagra z izraelskim Hapoelem. Rewanże za tydzień.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: Z muzycznym radiem po deszczu, a nawet nocnych burzach. Było chwilami elektryzująco. To 6 sierpnia, to czwartek, 4 minuty po godzinie 6 w Muzycznym Radiu. Kłania się Zbyszek Daka. Dzień dobry.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za czwarty najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: 11 minut po godzinie 6, piosenka zatytułowana Bez końca. A co, tak na początek dnia? To był zresztą jeden z naszych hit-typów w tym tygodniu.

0: Kalendarium regionu.
1: Tak, to ta pora, by przypomnieć kilka dat związanych z historią naszego regionu. Mamy 6 dzień sierpnia, a 6 sierpnia w XIII wieku, dokładnie w roku 1292, do Krzeszowa przybyła z klasztoru w Henrykowie grupa 12 zakonników cystersów wraz z opatem Teodorykiem. Zakonników sprowadził książę Bolko, pierwszy świdnicko-jaworski. Teraz rok 1945, 6 sierpnia pełnomocnik rządu RP na miasto Jelenią Górę wystąpił z pismem do biskupa wrocławskiego, powołując się na przywilej miasta z 1520 roku, upoważniający władze miasta do wyboru proboszcza kościoła miejskiego. W piśmie poinformował, że odwołuje dotychczasowego proboszcza Niemca i w jego miejsce powołuje zakonnika Piara Tytusa Suligę. Jest to chyba jedyny przykład, gdzie późno średniowieczne prawo zastosowano we współczesnym postępowaniu administracyjnym. Tego samego dnia, 6 sierpnia 1945 roku, rozpoczęła działalność Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu. Jej pierwszym prezesem został mistrz ślusarski Karol Lazar, a jego zastępcą mistrz krawiecki Franciszek Juszczak.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Autostrada 1 na 180 km między Włocławkiem a Toruniem. Tam, jak donosi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, miało miejsce zderzenie pojazdu z przeszkodą. Na czwórce póki co bez zdarzeń, co nie znaczy, że możemy pozwolić sobie na zupełną beztroskę. Jedziemy z uwagą, szczególnie tam, gdzie prowadzone są aktualnie różnego rodzaju roboty drogowe, a z taką sytuacją mamy do czynienia m.in. na 134 km między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi w kierunku Zgorzelca. Tutaj mamy naprawę barier energochłonnych, lewy pas zablokowany, ruch odbywa się pasem prawym, teraz 137 km między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi w kierunku Wrocławia. Tutaj koszenie pasa rozdziału, zablokowany lewy pas. Jeszcze dalej w stronę Wrocławia, 142 km między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami, z tym, że tym razem w kierunku Zgorzelca, naprawa barier energochłonnych, lewy pas zablokowany. Przeskakujemy na S-Trójeczkę, gdzie też mamy roboty drogowe, tym razem 282 km między węzłami Lubin Południe i Legnica Północ w kierunku Wrocławia, wymiana barier energochłonnych, zablokowany prawy pas. Ruch odbywa się pasem lewym, bez utrudnień na S8, A8 czy A18.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Po reklamie.

0: w konsekwencji nawet do całkowitego wyłączenia obiektu z ruchu.
1: W Wałbrzychu koniec rewaloryzacji salonu włoskiego w Zamku Książ.
2: Zakres prac objął konserwację stropu i polichromii, renowację stolarki, rekonstrukcję kominka.
1: A w Pieszycach kończy się budowa nowej drogi dla rowerów.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
1: Zapraszam na informacje. Remont mostu Tolerancji sparaliżował Głogów. Kierowcy przejeżdżający drogą krajową numer 12 od poniedziałku zmagają się z ogromnymi utrudnieniami. To wszystko z powodu remontu dylatacji na moście Tolerancji, jedynej drogowej przeprawie przez Odrę w mieście. Wprowadzony ruch wahadłowy spowodował wielokilometrowe korki po obu stronach mostu.
4: Choć dla pojazdów powyżej 3,5 tony wyznaczono objazdy, część kierowców ciężarówek nadal próbuje przejechać przez Głogów. Dodatkowo wielu kierowców samochodów osobowych usiłuje włączyć się do ruchu od strony Starego Miasta, co jeszcze bardziej spowalnia przejazd. Magda Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu podkreśla jednak, że remont był konieczny.
0: Remont dylatacji na moście Tolerancji w Głogowie jest działaniem niezbędnym. Wcześniej przeprowadziliśmy ekspertyzę, która wykazała, że istniejące dylatacje nie spełniają w pełni obowiązujących wymagań bezpieczeństwa. Dalsze jej użytkowanie mogło doprowadzić do poważnego uszkodzenia, a w konsekwencji nawet do całkowitego wyłączenia obiektu z ruchu. Nie mogliśmy dopuścić do takiej sytuacji, więc wykonanie tej naprawy było konieczne, a obecne utrudnienia są najmniejszymi, jakie mogliśmy zastosować przy tego typu pracach.
4: Po pierwszym dniu obowiązywania nowej organizacji ruchu drogowcy zdecydowali o zmianach w kierowaniu ruchem.
0: Przeanalizowaliśmy sytuację na drodze i dostrzegliśmy potrzebę wprowadzenia korekt. Dlatego też zapadła decyzja, że wydłużamy czas sterowania ręcznego od godziny 5 rano do godziny około 20. Uprawnieni pracownicy będą na bieżąco dostosowywać sposób przepuszczania pojazdów do aktualnego natężenia ruchu.
4: Jak wyjaśnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ruch wahadłowy jest nieunikniony ze względu na zakres prowadzonych robót.
0: Ruch wahadłowy dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony prowadzony jest na całej długości mostu, ponieważ oprócz remontu dylatacji wymieniamy także nawierzchnię jezdni. Pojazdy ciężarowe zostały skierowane na objazd, ponieważ roboty prowadzone są na zwężonym odcinku jezdni, a co za tym idzie, mogłoby to stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu.
4: Drogowcy odpowiadają również na pytania kierowców, dlaczego prace nie są prowadzone wyłącznie nocą.
0: Musimy je etapować ze względów technologicznych.
4: Wszystko wskazuje na to, że utrudnienia na moście Tolerancji będą towarzyszyć kierowcom przez jeszcze najbliższe dni. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: W Pieszycach kończy się budowa nowej drogi dla rowerów. Nowoczesna asfaltowa trasa połączy docelowo Dzierżoniów z Górami Sowimi. Materiał Jacka Zycha.
5: Tak, nowa droga dla rowerów to nieco ponad 2-kilometrowy odcinek w samym środku tej trasy. Trasa budowana jest w śladzie dawnej linii kolejowej łączącej Dzierżoniów z Pieszycami. Prace przekroczyły już pół metek.
6: Ona jest uzupełnieniem ścieżek rowerowych, które już dzisiaj funkcjonują i dzisiaj bardzo bezpiecznie można przyjechać z Dzierżoniowa, przejechać przez Pieszyce, dojechać do Bielawy albo pojechać w Góry Sowie właśnie tą budowaną ścieżką rowerową, ponieważ ona jest od ulicy Bielawskiej, od Nowego Ronda do Gór Sowich, a tam kolejna ścieżka, która prowadzi już do Kamionek.
5: Powiedziała mi Dorota Konieczna-Nozel, burmistrz Pieszyc, która dodaje, że nowa droga dla rowerów ma być uzupełnieniem już istniejącej sieci dróg w zamieszkałym przez niemal 60 tysięcy mieszkańców w Trójmieście, Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce.
6: Ale oczywiście z tych ścieżek również korzystają nasi turyści, bo Pieszyce, Brama do Gór Sowich, miasto w Górach Sowich, jesteśmy mocni rowerami. Chcemy, żeby rowery nie tylko te górskie, nie tylko na szlakach, ale również szosowe były u nas mile widziane.
5: Tak jak powiedziałem, prace przekroczyły już pół metek, a otwarcie wartej ponad 2 miliony złotych drogi rowerowej planowano na wrzesień, październik tego roku. Z Pieszyc Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Zamek Książ w Wałbrzychu zakończył rewaloryzację salonu włoskiego, pierwszego wnętrza, w którym odtworzono historyczny wystrój sprzed 1944 roku. To zarazem pierwszy zakończony etap największego od ponad 50 lat programu remontowego i konserwatorskiego prowadzonego w zamku.
2: Salon włoski znajduje się w południowym skrzydle barokowej części zamku. Jego najcenniejszym elementem jest sprowadzony z Włoch strop z plafonem przedstawiającym boginię Florę. Badania wykazały, że centralne malowidło powstało po 1758 roku. Tym samym wykluczono powtarzaną dotąd atrybucję dzieła Feliksowi Antonowi Schefflerowi. Zakres prac objął konserwację stropu i polichromii, renowację stolarki, rekonstrukcję kominka, odtworzenie historycznych tkanin, zasłon i elementów oświetlenia oraz przygotowanie aranżacji nawiązujących

0: raczej do wyglądu wnętrza z czasów księżnej Daisy i księcia Jana Henryka XV Hochberg von Pless. Otwarcie salonu włoskiego zainaugurowało 3-letni cykl prac w zamkowych amfiladach. Remonty mają być prowadzone stopniowo i w sposób dogodny dla odwiedzających. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Cześć, tu Blanka. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.

0: Dua Lipa, Muzyczne Radio w czwartek za 10 minut, godzina 7.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany mogą być dziś nerwowe, rozkojarzone. Trzeba skoncentrować się na jednej sprawie. Byki będą załatwiać różne sprawy i sprawki. Silniej mogą odczuwać się wszystkie emocje. Bliźnięta. To dobry dzień na przełamanie własnych słabości lub wyjaśnianie zatargów i kłótni. Raki, nie można się dziś poddawać. Cel jest tuż, tuż na wyciągnięcie przysłowiowej ręki. Lwy, czeka nowy, nieoczekiwany zwrot w starej sprawie. Czas na zmianę i poprawę samopoczucia. Panny, ktoś wystawi na próbę waszą cierpliwość. Lepiej wszystko przemilczeć niż zaogniać. Wagi będą nadrabiać zaległości, by najbliższy weekend spędzić spokojnie i bez problemów. Skorpiony odczują przychylność gwiazd. Dodatkowo mogą liczyć na wsparcie rodziny. Strzelce załatwią pozytywnie niejasną, trudną sytuację. Ktoś czeka na wyciągnięcie ręki. Koziorożce będą zadowolone z siebie i z ostatnich działań. Teraz czas na nowe rozdanie. Wodniki odczują przypływ letniej energii, ale nie można za dużo szaleć, zwłaszcza za kierownicą. A rybom przyda się odrobina ostrożności. W myśl starej zasady lepiej zapobiegać niż leczyć. Co do osób urodzonych 6 sierpnia, to chętnie zdobywają wiedzę, zawsze stają w obronie ukochanej osoby, są też uczuciowe i wrażliwe, podziwiają wszystko, co piękne i wzniosłe, okazują też skłonności idealistyczne i mistyczne. Zazwyczaj są wiernymi przyjaciółmi, zawsze służącymi pomocą i radą. Szczęśliwa cyfra 5, kamień szlachetny, opal, sprzyjający znak zodiaku to wodnik. Imieniny obchodzą dzisiaj Jakub, energiczny, kulturalny i wnikliwy, oraz Oktawian, inteligentny, ambitny, spokojny. W takim razie spokojnego dnia, spokojnego świętowania. Wszystkiego co najlepsze. 6 dzień sierpnia to dzień, który jest krótszy od najdłuższego dnia w roku już o godzinę i 27 minut. Na zegarach 6:52.
2: Muzyczne Radio Lato.

0: promocja.
1: Muzyczne radio.
0: Więcej o nas.
1: O naszej muzyce i pasmach programowych.
0: O wydarzeniach w regionie.
1: Możliwościach odbioru naszej stacji w twojej okolicy.
0: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
1: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i sobotę od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Wisła wysycha, w Sandomierzu ma tylko pół metra, stanęła żegluga. Coraz więcej ofiar wysokich temperatur, to także młodzi ludzie. Lada moment decyzja, na którą czekają kierowcy, stawką są ceny paliw. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Upały obniżają poziom polskich rzek. Przykład na Wiśle, w Sandomierzu rzeka ma tylko pół metra głębokości. Żegluga pasażerska niemal zamarła. Pływa jeden z czterech statków, ten o najmniejszym zanurzeniu.
3: Wczoraj było 50 cm wody w Wiśle, więc...
4: Przeraża mnie poziom wody. Wszędzie wody mamy mało, ale tutaj chyba szczególnie, prawda?
5: Pół metra znaleźć to jest trudno. Pół metra wody na całej szerokości Wisły, żeby znaleźć.
2: Na znaczące wzrosty stanu wód w najbliższych tygodniach nie ma co liczyć. Ostatnie dni to też czas wytężonej pracy ratowników pogotowia, są wzywani do ofiar upałów. Pomocy potrzebują głównie osoby starsze i te z chorobami układu krążenia, ale też coraz więcej jest wyjazdów do ludzi młodych i w średnim wieku. To są typowe objawy przegrzania organizmu, mówi Joanna Sieracka, rzeczniczka krakowskiego pogotowia ratunkowego.
6: Mniej więcej od godziny 11 do 15-16 odnotowujemy najwięcej wyjazdów do omdleń, zasłabnięć, duszności, problemów kardiologicznych, bo wtedy jest najgoręcej.
2: Pomocy potrzebują też ludzie względnie młodzi, którzy w tych godzinach biegają albo intensywnie jeżdżą na rowerze. To w ostatnich dniach także często klienci pogotowia. Do jutra powinniśmy dowiedzieć się, czy będzie rządowa interwencja na rynku paliw. Tak wynika z zapowiedzi Donalda Tuska. Paliwo jest drogie z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Donald Trump zapowiada, że lada chwila zostanie otwarta cieśnina Ormus, ale to już nie pierwsza taka zapowiedź, więc jeszcze trochę, mówi premier.
7: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
2: Interwencja byłaby mniejsza niż ostatnio, mówi wiceminister finansów Jarosław Nenek.
8: Tak na szybko można rozporządzeniem stawki VAT-u obniżyć, natomiast prosty powrót do CPN-u wymagałby...
9: procesu legislacyjnego.
8: Tak, to w okresie wakacji parlamentarnych raczej jest trudne do wyobrażenia sobie.
2: Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa. Dziś mija pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Kadencję charakteryzuje spór z rządem Donalda Tuska. Dotyczy m.in. programu pożyczki wojskowej SAFE, sądownictwa, nominacji ambasadorskich i światopoglądu. Prezydent podkreśla, że broni konstytucji i wzmacnia relacje ze Stanami Zjednoczonymi. W polityce zagranicznej Nawrocki zareagował też na gloryfikowanie przez ukraińskie władze nacjonalistów UPA. Odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. Rząd przede wszystkim krytykuje prezydenta za wielokrotne wetowanie reform. W Maroku ruszyły procesy po kryzysie migracyjnym w Ceucie. Przed sądami stanęło 86 osób oskarżonych o udział w masowym przekraczaniu granicy hiszpańskiego miasta na wybrzeżu Afryki. Niektórzy trafili do aresztu. Według Hiszpanów do Ceuty wtargnęły 72 tysiące migrantów, ale 70 tysięcy już wróciło do Maroka. Przy czym ponad 140 osób zmarło, większość utonęła. To może być przełom w leczeniu wzroku wcześniaków. Szwedzcy naukowcy dowiedli, że zwykłe krople do oczu z deksametazonem mogą niemal o połowę zmniejszyć ryzyko groźnej choroby prowadzącej do ślepoty. Żeby to jeszcze potwierdzić, naukowcy planują obecnie długoterminowe obserwacje.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Na wakacjach.
2: Reklama.
3: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
4: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Gargol, podajesz się do plota.
7: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, witajcie. Dziś w programie wstrzymana produkcja samochodów w Rumunii. Jaki napęd w autach preferują różne pokolenia kierowców? I sposoby, czy też sposób na odcinkowy pomiar prędkości. Arek Włodarski, zaczynamy.
0: Autoradio.
1: Jeszcze do niedawna OPP były rzadkością, dziś na polskich drogach jest ich sporo, takich urządzeń jest już ponad 100, obejmują one ponad 600 km dróg, nie tylko krajowych i wojewódzkich, ale też ekspresowych i autostrad. Ich celem jest jedno, skuteczne ograniczenie prędkości kierowców na dłuższych odcinkach, a nie jedynie punktowo, jak w przypadku tradycyjnych fotoradarów. Auta wielu producentów ostrzegają przed właśnie radarami, emitując sygnał dźwiękowy i zaznaczając lokalizację na mapie nawigacji. To samo robią popularne aplikacje na smartfony. Kia poszła o krok dalej. System pokładowy auta nie tylko dźwiękowo informuje o zbliżaniu się do OPP, ale również zmienia kolor wyświetlanego wskazania prędkości, jeśli przekraczamy obowiązujące na nim ograniczenie i to na zestawie wskaźników oraz na wyświetlaczu na przedniej szybie.
0: Autoradio.
1: To nie wszystko. Na środkowym ekranie pojawia się także obowiązujący limit oraz długość kontrolowanego odcinka i co najważniejsze, aktualna średnia prędkość naszego pojazdu. Dzięki temu kierowca może na bieżąco kontrolować swoją jazdę i zareagować, jeśli wcześniej się zagapił. Wjazd i wyjazd z odcinkowego pomiaru prędkości są sygnalizowane różnymi dźwiękami, co dodatkowo ułatwia orientację. Teraz wstrzymana produkcja aut w Rumunii.
0: Aktualności.
1: Największe zakłady motoryzacyjne w tym kraju, Daci w Mjoweni i Forda w Krajowie, zdecydowały się na czasowe zawieszenie produkcji. Powód: kryzys energetyczny wywołany falą upałów i rekordowo niskiego poziomu wody w Dunaju. Rumuńskie władze musiały podjąć decyzję o częściowym wyłączeniu elektrowni, co nałożyło presję na cały krajowy system energetyczny. Premier kraju Ilie Bolojan poinformował, że decyzja została podjęta przez producentów dobrowolnie. Przerwa w wytwarzaniu aut potrwa co najmniej do 19 sierpnia. I na koniec, jaki napęd w autach preferują różne pokolenia kierowców?
0: Ciekawostki.
1: Blisko 1/4 szoferów w wieku od 40 do 49 lat przy zakupie auta weźmie pod uwagę napęd elektryczny. W grupie wiekowej od 50 do 65 lat odsetek takich odpowiedzi sięgał 20%. I były to wyniki rekordowe. Wśród pokolenia Z, a więc w grupie wiekowej od 18 do 29 lat, zainteresowanie elektrykami sięgnęło 20%. Jednocześnie aż 55% kierowców zadeklarowało chęć zakupu samochodu wyłącznie spalinowego. Wniosek, co mocno zaskakujące z uwagi na wysokie ceny paliw, łaskawszym okiem na pojazdy w pełni elektryczne zaczynają patrzeć nie młodsi, a starsi kierowcy. Arek Włodarski, Szerokości, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.

0: spokojny poranek póki co. Popołudnie z bardzo ważnym wydarzeniem, które będzie miał wpływ też na nasze poruszanie się drogami powiatu karkonoskiego. Przecież dzisiaj Tour de Pologne wita w Karkonoszach. Będziemy dużo na ten temat mówić. Tymczasem...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Póki co spokój bez zdarzeń na S8. Na A8 czy A18 nie mamy też sygnałów o jakichś kolizjach, wypadkach na A4, za to jest trochę utrudnień związanych z robotami drogowymi, na przykład na 137 km w kierunku Wrocławia między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. Tutaj mamy koszenie pasa rozdziału, zwężenie do prawego pasa, natomiast w stronę granicy na 134 między Kostomłotami a Kątami naprawa barier energochłonnych i zablokowany lewy pas robót drogowych i zablokowanego lewego pasa. Można się też spodziewać odrobinę dalej na wschód, na 142 między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. Bardziej na zachód z kolei, na 54 w stronę Zgorzelca, między Krzyżową a Krzywą. Tutaj prowadzone są prace naprawcze na wierzchni, zablokowany prawy pas ruchu. Roboty też na S3, na 282 kilometrze, jak już informowaliśmy, między węzłami Lubin Południe i Legnica Północ w kierunku Wrocławia. Tutaj z powodu trwającej wymiany barier energochłonnych, zwężenie do lewego pasa. I wracamy jeszcze na A1, gdzie na 180 km między Włocławkiem a Toruniem doszło do wypadku. Tutaj miało miejsce zderzenie pojazdu z przeszkodą. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646. Muzyczne radio.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage.

0: Rekord temperatury na Śnieżce to teraz 25,8 stopnia Celsjusza. Aktualnie mamy tam 17 stopni, wiatr wiejący z prędkością do 40 km na godzinę z zachodu, na dolnośląskich nizinach zaś od 21 do 24. Popołudnie z temperaturą dochodzącą do 29 stopni na przeważającym obszarze, ale w Legnicy i w okolicach może być to 30-31.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Dzisiaj zachmurzenie będzie zmienne. W pierwszej części dnia więcej pogodnego nieba, a po południu można się spodziewać opadów i burz. Czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
3: No tak, dzisiaj takich upałów nie będzie, ale za to wilgotność pójdzie do góry. Tak naprawdę ta pogoda ustabilizuje się dopiero na ten najbliższy weekend. Tymczasem dziś etap czwarty Tour de Pologne z metą w Karpaczu na kultowym Orlinku. Wyścig rozpocznie się w Żaganiu, a teren, w którym będą rywalizowali kolarze najlepszych drużyn świata, stopniowo będzie się wznosił. Na trasie znajdą się dwie premie specjalne, hotel Gołębieski i hotel Seydorf, a także trzy premie górskie w Antoniowie, Borowicach i w Karpaczu, tylko 4 km przed metą. Końcówka etapu jest pełna trudności, a zawodnikom dadzą się jeszcze we znaki podjazdy, jak i finałowa ścianka pod Orlinek w Karpaczu, gdzie kolarze pojawią się około godziny 17, mówi Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne.
4: Czwarty etap wystartuje z Żagania. Przepiękne miejsce przy zamku takim startujemy. No i jedziemy malowniczymi drogami dolnośląskiego województwa. Finiszowali będziemy na Orlinku, ale to ostatnie te 60 km, no zahaczamy tam wszystkie góry dookoła właśnie Karpacza, które są tylko możliwe. Michałowice, Sosnówki i tak dalej. Także na pewno to będzie pierwszy etap górski, gdzie już będziemy widzieli, kto przygotował formę na wygranie całej klasyfikacji generalnej, bo teraz widzimy te pierwsze trzy etapy, to są etapy bardziej sprinterskie. Widzieliśmy wczoraj przepiękny finisz Milana, który finiszował w koszalinie. Widzieliśmy piękną jazdę Polaków. Kamil Małecki zdobył koszulkę najbardziej aktywnego kolarza. Także no myślę, że naprawdę wyścig dopiero zaczyna się rozkręcać, ale już przyjedziemy rozkręceni na czwarty etap i zaczną się góry.
3: Kierowcy i piesi niestety muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w ruchu na trasie wyścigu. W samym Karpaczu dziś od rana wyłączony jest odcinek ulicy Olimpijskiej od skrzyżowania z ulicą Świerkową aż do ulicy Turystycznej.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: W gminie Lubin stale podejmowane są działania mające podnieść bezpieczeństwo jej mieszkańców. Jednostka strażaków z OSP Księginica otrzymała nowoczesny sprzęt i środki ochrony indywidualnej.
5: Na ich stan trafi także nowy kład. Zakupiono 3 komplety ubrań specjalnych do działań bojowych, 3 pary specjalnych butów oraz torbę medyczną PSP R1 z kompletem szyn do unieruchamiania poszkodowanych.
6: To wyposażenie, które wykorzystywane jest podczas pożarów, wypadków drogowych i innych akcji ratowniczych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo strażaków, jak i skuteczność udzielanej pomocy. OSP Księgienice należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i to właśnie te jednostki dysponowane są do najważniejszych zdarzeń i na co dzień wspierają Państwową Straż podczas akcji ratowniczo-gaśniczych w całym powiecie, także w mieście Lubinie.
5: To Sylwia Rozkosz, rzecznik gminy. W gminie jest coraz więcej punktów z AED. Część tych urządzeń sołectwa zakupiły w ramach Funduszu Sołeckiego. Inne dzięki wspólnym działaniom mieszkańców. Defibrylatory znajdują się na świetlicach przy szkołach i remizach. Do ich grona dołączył teraz Chrustnik i Niemstów.
6: W Chrustniku ogólnodostępny sprzęt został zamontowany na zewnętrznej ścianie świetlicy wiejskiej. Automatyczny defibrylator zewnętrzny, w skrócie AED, jest dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu i ma służyć wszystkim mieszkańcom oraz osobom przebywającym na terenie miejscowości w sytuacjach nagłego zagrożenia życia. Również Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie montuje taki ogólnodostępny AED. Umieszczone na ścianie remizy urządzenie będzie połączone z syreną i od razu będzie wzywał odruchów do pomocy.
5: W ubiegłym roku z dotacji w ramach ćwiczeń z pierwszej pomocy gmina zakupiła zestawy szkoleniowe do wszystkich szkół podstawowych. Ważną częścią ich wyposażenia jest ćwiczeniowy defibrylator. Choć nie ratuje bezpośrednio życia, to uczy najmłodszych działania i zachowania się w sytuacji wymagającej jego użycia. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: A na koniec sprawy związane z pogodą. Wysokie temperatury oznaczają więcej pracy na szpitalnych oddziałach ratunkowych, gdzie najczęściej trafiają seniorzy z odwodnieniem, zaburzeniami elektrolitowymi oraz po omdleniach i zasłabnięciach. Szpitalny oddział ratunkowy Szpitala Powiatowego w

0: Sławcu odwiedził nasz reporter Andrzej Stefańczyk.
1: Fala upałów przekłada się na większą liczbę interwencji medycznych. Przykładem jest szpital powiatowy w Bolesławcu. Jak podkreślają lekarze tutejszego szpitalnego oddziału ratunkowego, w gorące dni wyraźnie wzrasta liczba pacjentów wymagających pomocy. Są to przede wszystkim osoby starsze, cierpiące na choroby serca, nerek czy cukrzycę, u których wysokie temperatury prowadzą do odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych, informuje Katarzyna Barska, lekarz specjalista chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej.
2: W okresie wysokich temperatur obserwujemy wzrost ilości pacjentów hospitalizowanych w szpitalnych oddziałach ratunkowych z różnymi objawami związanymi z tymi wysokimi temperaturami. Najczęściej są to pacjenci po omdleniach, po zasłabnięciach. Szczególnie to dotyczy osób starszych, obciążonych kardiologicznie, obciążonych chorobami nerek. Część tych hospitalizacji związana jest z tym, że starsi ludzie nie mają uczucia pragnienia, więc piją mało.
1: Większość takich chorych nie zgłasza się do szpitala samodzielnie.
2: Są to pacjenci przewożeni przez zespoły ratownictwa medycznego.
1: Lekarze zwracają uwagę, że problemem nie jest wyłącznie samo przegrzanie organizmu. U seniorów odwodnienie często pogłębia już istniejące choroby przewlekłe.
2: Dlatego, że u tych starszych ludzi często to, że oni nie piją, odwadniają się, tracą elektrolity, dochodzi do zaburzeń tych elektrolitów, dochodzi często do zaburzeń funkcjonowania nerek, później często do osłabienia, łącznie z zaburzeniami świadomości.
1: Specjaliści ostrzegają, że bagatelizowanie objawów może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne.
2: Tak, dlatego że często przegrzanie, zaburzenia elektrolitowe, odwodnienie może prowadzić do takich stanów jak udar cieplny lub też, jeśli chodzi o zaburzenia elektrolitowe, może prowadzić do zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza u pacjentów obciążonych kardiologicznie.
1: Jak przyznają lekarze, podczas gorących dni liczba hospitalizacji na SOR wyraźnie rośnie.
2: Tak, w tych gorących dniach obserwujemy znacznie zwiększoną ilość hospitalizacji u nas w oddziale. Jesteśmy przygotowani na dłuższy okres ciepłych, gorących dni.
1: Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
0: A dzisiaj przygotujmy się na opady deszczu. To przede wszystkim po południu miałoby się pojawić. W nocy już trochę pokropiło. Mogą pojawić się burze, nawet grad, a temperatura maksymalna w granicach 30, nawet 32 stopni w Legnicy, jak mogliśmy się dowiedzieć z prognozy pogody. Tak więc chyba jeszcze dzisiaj od tych upałów nie odpoczniemy. Ale jutro zobaczymy, jak będzie. Kolejny raport o 8.30.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Hello, we're Smith and Tell and you're listening to Muzyczne Radio. Cheers from Sweden.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559 www.topsteel.com.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
10: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
11: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

0: Skóra pachnąca latem w piosence Bobskiej. Barometr za 11 minut, godzina 8.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Za 3 tygodnie ma być jasne, czy rząd zaproponuje podniesienie od stycznia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Pod koniec sierpnia poznać mamy projekt budżetu na przyszły rok. Okaże się wówczas, na co Polskę stać. Wcześniej rządząca koalicja zapowiadała podniesienie kwoty wolnej w czasie pierwszych 100 dni rządów. Szacunkowy koszt zmian dla budżetu byłby ogromny, mógłby sięgnąć 60 miliardów złotych. Tymczasem już teraz mamy rekordowy deficyt i najszybciej w historii rosnące zadłużenie. Według rządu części winy za problemy finansowe ponosi prezydent. Jak wyliczono, gdyby nie jego weta, do kasy państwa w tym roku mogłoby trafić dodatkowe 7 miliardów złotych. To, co jest dobre dla budżetu, bije po kieszeni obywateli i odwrotnie, każda ulga dla podatników to coraz większa dziura w państwowej kasie. Właśnie dlatego rząd wciąż nie zdecydował, czy wróci do rozwiązań obniżających ceny paliw. Ostateczna decyzja ma być znana najpóźniej jutro. Rozważane jest przynajmniej częściowe przywrócenie pakietu CPN, który obowiązywał od marca. Przypomnijmy, obejmował on obniżone stawki VAT-u i akcyzy. Wiele zależy od decyzji Donalda Trumpa, które mogą wpłynąć na światowe ceny ropy. Ich wahania w ostatnich miesiącach są wyjątkowo duże i odbijają się na cenach na stacjach. Obecnie za litr benzyny 95 płacimy średnio 7,55 zł, o 11 groszy więcej niż tydzień temu. Na rynku pracy najlepiej być mężczyzną z dużego miasta, pracującym w dużej firmie. Najnowsze dane o pensjach potwierdzają, że ta grupa zarabia zdecydowanie najlepiej. Według GUS w lutym mediana wynagrodzeń wśród zatrudnionych w przedsiębiorstwach z co najmniej 1000-osobową załogą wyniosła prawie 9150 zł i było o blisko 1500 zł wyższe od mediany wyliczonej dla wszystkich pracujących. Generalnie zarobki Polek i Polaków rosną. W porównaniu ze styczniem mediana skoczyła aż o 250 zł. To tempo szybsze od inflacji. Wciąż jednak co dziesiąty zatrudniony nie dostaje miesięcznie więcej niż 4800 zł.
1: Pora dla inwestora.
2: Na warszawskiej giełdzie główne indeksy musiały wczoraj odpocząć po biciu rekordów. Środową sesję zakończyły z niewielkimi stratami. WIG20 zjechał w dół o 0,29% i ma obecnie 3985 punktów. Dwie dolnośląskie spółki, KGHM i Modivo, finiszowały jednak nad kreską. Na rynku walutowym bez większych zmian. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,32 zł. Za dolara 3,74 zł, a za funta 5,03 zł. Frank w kantorach kosztuje zwykle 4,63 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,90 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Poranek z muzycznym radiem.
3: Uczymy przebojem.

0: słoneczne granie, wakacyjne granie, 7.54.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Przypominaliśmy i przypominać będziemy jeszcze nie raz, że dzisiaj przez Jelenią Górę powiat karkonoski przejedzie czwarty etap 83. Tour de Pologne. Na mieszkańców i kierowców czekają utrudnienia, czasowe zamknięcia dróg. Dlatego warto wcześniej przemyśleć, jak odbyć podróż. Etap poprowadzi z Żagania do Karpacza, finisz przy ulicy Olimpijskiej, zaplanowano około godziny 17. Trasa liczy 175,5 km, będzie pierwszym górskim etapem tegorocznego wyścigu. Na terenie powiatu karkonoskiego peleton przejedzie m.in. przez Kwieciszowice, Antoniów, Chromiec, Kopaniec, Kromnów, Szklarską Porębę, Piechowice, Górzyniec, Sobieszów, Cieplice. Przejedzie nam tam peleton koło Parku Norweskiego między innymi w kierunku Stawów Podgórzyńskich i dalej Podgórzyn oczywiście, i zacznie się wspinanie. Sosnówka, Borowice, Karpacz. Największe utrudnienia na drodze krajowej numer 5 w godzinach od 14.30 do 16.00. Wtedy to ma być ona zamknięta całkowicie. W Piechowicach, Sobieszowie, Cieplicach, Podgórzynie, Sosnówce, Borowicach i Karpaczu utrudnienia będą występować mniej więcej od godziny 14.00 do 17.00. Światowa czołówka kolarzy na drogach naszego regionu to nie zdarza się codziennie, dlatego warto kibicować. Kibice jak najbardziej mile widziani, jednak warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Nie wchodzić na jezdnię, trzymać psy na smyczy. Zwracać szczególną uwagę na dzieci. Tour de Pologne, czwarty etap już dzisiaj zawita w Karkonoszach, zawita w górach. Uważajcie na siebie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: I bądźcie z nami z Muzycznym Radiem. Za chwilę Radek Bajor. Ja urywam się dziś wcześniej. Dziękuję za poranek. Do usłyszenia w niedzielę.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 8.
0: Czas na wiadomości.
5: Absurdalnie długie dyżury lekarzy są zgodne z prawem, mówi audyt. Dwaj nastolatkowie utonęli, jeden próbował uratować drugiego. Hala Gąsienicowa już się cała zaróżowiła, zakwitła wierzbówka kiprzyca. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet 400 godzin w miesiącu miał teoretycznie pracować lekarz w jednym z warszawskich szpitali. Po wielkiej aferze w Szpitalu Południowym są pierwsze wyniki audytu w pozostałych stołecznych placówkach. Lekarze pracowali według grafików kilkaset godzin miesięcznie, nie było nad tym żadnej kontroli. I to wszystko legalnie. Błażej Kulesza.
6: Tam, gdzie to możliwe, stolica zamierza walczyć o zwrot pieniędzy, ale przypadki pełnienia dyżurów przez 5 dni non-stop są, jak się okazuje, zgodne z prawem, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
7: W związku z tym nie mamy do tego żadnych podstaw, żeby tutaj się domagać jakiegokolwiek zwrotu finansowania.
6: Dlatego potrzeba zmian w zasadzie od podstaw, mówi Izabela Marcewicz-Jędrysik, zastępczyni Trzaskowskiego, odpowiedzialna w ratuszu za zdrowie.
8: Audyty pokazały, że w kilku miejscach doszło do pewnych zaniedbań.
6: Audyt wykazał też, że stawka godzinowa Dawida Kacprzyka rosła w ekspresowym tempie, tak samo jak kolejki karetek z pacjentami do szpitala Południowego i za to NFZ wlepił karę w wysokości blisko 1,5 miliona złotych.
5: Szczegóły audytu poznamy jutro. Policja wyjaśnia tragedię w Wągrowcu. Dwaj 13-latkowie utonęli w jeziorze. Według wstępnych ustaleń pływali w trudno dostępnym miejscu. Jeden z nastolatków zaczął się topić, a drugi próbował go uratować, mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.
9: Mieli wejść do jeziora Drowskiego i niestety nie wypłynęli. Chłopcy zostali wyciągnięci na brzeg. Niestety mimo prowadzonej akcji reanimacyjnej ich życia nie udało się uratować. Policjanci będą wyjaśniali dokładnie okoliczności tego bardzo tragicznego zdarzenia.
5: To była niestrzeżona plaża. Premier zapewnia, że mimo upałów nie grożą nam przerwy w dostawach prądu. Dwie elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle. W ciągu dnia eksportowano energię, a magazyny są niezagrożone, dodał premier.
10: Generalnie mamy za sobą bardzo trudny okres dla polskiej elektroenergetyki. Z kilku powodów mogę zapewnić o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o system energetyczny. Polska akurat miała nadwyżkę i eksportowała energię.
5: We wtorek polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły procedurę uzupełniania rezerw. W tym czasie energię kupowaliśmy od Niemców i Czechów. Uwaga, w Czasowicze i mieszkańcy Słupska, przed południem usłyszycie syreny alarmowe. To będzie test systemów ostrzegania. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa roześle też SMS-y. Syreny zawyją między 10 a 11. Rusza największy rzeczny festiwal w Polsce od jutra. Przez tydzień festiwal Wisły odwiedzi 9 miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim. Tradycyjne drewniane statki i łodzie przepłyną około 160 km królową polskich rzek. W programie darmowe rejsy, parady, koncerty, rekonstrukcje historyczne i jarmarki. A to jeden z najbardziej malowniczych pejzaży w Tatrach. Na hali Gąsienicowej zakwitła wierzbówka kiprzyca. Tworzy spektakularne różowe kobierce na tle górskich szczytów. Turyści od świtu fotografują jeden z najpiękniejszych letnich widoków. Tatrzański Park Narodowy prosi tylko, by dla zrobienia zdjęć nie schodzić ze szlaków i nie deptać roślin.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hubert Hurkacz znów w niezłej formie. Polski tenisista awansował do trzeciej rundy tysięcznika w Montrealu, pokonujący Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-4, 7-6.
12: Był to bardzo zacięty mecz, też Alejandro Tabilo prowadził dwa razy z przełamaniem i w pierwszym, i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę z tego zwycięstwa, że zwyciężyłem w dwóch setach i myślę, że doda mi pewności siebie na kolejne mecze, także dobrze się tutaj czuję w Montrealu i cieszę się z tego, że moja gra coraz lepiej wygląda.
11: Gorzej poszło naszym tenisistkom w Toronto. Magdalena French przegrała w drugiej rundzie z rozstawioną z trójką Jessicą Pegulą 6-3, 3-6, 2-6, a Magdalinette z Amerykanką Iwą Jowicz 3-6, 5-7. W trzeciej rundzie zagra zatem jedynie Iga Świątek, która dziś zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz. Górnik Zabrze przegrał pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Wicemistrzowie Polski ulegli w Budapeszcie Ferencvaroszowi 0-1. Rewanż za tydzień w Zabrzu. A dziś mecze kolejnych czterech polskich drużyn. W Lidze Europy Lech Poznań zmierzy się z Klaksvik, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. W Lidze Konferencji Raków Częstochowa podejmie szwedzkie Hammarby. Wejście w sezon na razie jest dla nas rozczarowujące, mówi trener Dawid Kroczek.
4: Myślę, że nie można być zadowolonym, jeżeli ma się 0 punktów po dwóch meczach. To by było też nienaturalne i takie niespójne z nami i z naszą jakby chęcią wygrywania i tym, co próbujemy tutaj budować. Jesteśmy z tego zadowoleni, ale też zdajemy sobie sprawę, że jest obszar, który należy poprawić. Przede wszystkim na przykład ostatniego meczu gotowość do gry przez 90 minut pod kątem utrzymania naszego skupienia.
11: Jedyną drużyną, która dziś zagra na wyjeździe, będzie GKS Katowice. W Miszkolcu zmierzy się z Hapoelem Tel Awiw. Brazylijczyk Bruno Guimaraes idzie do mistrza Anglii Arsenalu. Londyńczycy zapłacili za niego 75 milionów funtów. 28-letni pomocnik w ostatnich latach był największą gwiazdą Newcastle United. Rozegrał tam 195 spotkań i zdobył 31 bramek.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Wally Lopez, Jamie Scott, You Can't Stop the Beat. Dzień dobry, to jest poranek z muzycznym radiem, a w muzycznym radiu ciągle jest lato. Lato sobie zrobiło przerwę, znaczy temperaturowo będzie całkiem, tylko deszczu będzie więcej. Ale może i o to chodzi. Susza wywarła przecież wielkie spustoszenie, że zacytujemy klasyka. Czy mówiliśmy, że to 9 po 8? Jeżeli nie, to mówi, to właśnie powiedzieliśmy. Jeżeli mówiliśmy, no to wiadomo, że szczęśliwi czasu nie liczą, a Polak szczęśliwy specjalnie nie jest, więc jak powtórzymy, to się nic nie wydarzy. Kłaniamy się raz jeszcze niezwykle nisko. Bądźcie z nami.
1: Tak gra muzyczne radio po poranku.
0: I grać będzie, budząc przebojowo. Za moment.
2: Reklama.
3: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Najlepszy wojownik to Cezaro.
5: Jaki wojownik?
4: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający 3 substancje aktywne, w tym flufenacet.
5: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
4: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
5: Dlaczego?
4: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
5: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon.
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
7: Cezaro!
8: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
9: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. To liczy się człowiek. To kupuje.
1: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
2: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump, blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
2: W tym tygodniu gramy dla Was

Jeśli nie do budzenia, to na pewno do dobudzania. Idealny numer. Morandi, Miss Scully, Hallelujah. Na zegarze to jest 16 minut po 8. Słuchajcie, czwartek jest. Dyskretnie przypominamy, jeśli wśród waszych znajomych są Jakub albo Oktawian, to złóżcie im najlepsze życzenia. Uściskajcie ich również od nas, od Muzycznego Radia. Niechże im się darzy. A my mamy piosenkę, która już raz się sprawdziła. Piosenkę, która ma jakże ładny tytuł, że stygnie lato. Dzisiaj tak, wystygnie o kilka, no może nawet i 10 stopni w stosunku do tego, co było wczoraj. I na pewno będzie lekko deszczowa. Przecież nie o to chodzi w całej tej zabawie. Kuba i Kuba, polecajmy się.

Set One, Never Stop the Party. Właśnie, jak chodzi o jakiekolwiek przyjęcie, jakąkolwiek barangę, jakąkolwiek imprezę, to nie, w czwartek stanowczo odradzamy, chyba że macie urlop, chyba że jesteście na wakacjach tutaj, nie wiem, w Karkonoszach, Górach Izerskich, czy gdziekolwiek indziej w naszym pięknym regionie. To tak, to wtedy tak, ale czy o 8.25 to jest dobry pomysł, to my tego nie wiemy.

0: z końca.
1: Ale próbować można. No dobrze, teraz zupełnie inna beczka, beczka muzyczna. Sanach w niej się znajduje i Dawid Podsiadło, którzy wyskakują, żeby zaśpiewać nam piosenkę delikatniejszą od poprzedniej o tytule Ostatnia nadzieja. Jakże to optymistyczny tytuł jest. Dzień dobry raz jeszcze. Miau.

Klasyczne Radio Lato. Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Citauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.naszemyślnikzoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Gargol, podajesz się do plota.
3: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.

0: reklamie. Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca, bez końca.
2: A na zegarze 8.30 pora na raport regionalny i prognozę pogody.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
2: No to sobie sprawdzamy, ile o tej porze pokazują nasze termometry, a one się mieszczą między 20 na ziemi kłodzkiej, a 25 stopniami w Legnicy. Później w ciągu dnia od 26 do 29, a nawet według niektórych serwisów meteo do 31 stopni Celsjusza. Zobaczymy. Wiemy natomiast, że na niebie będzie i słońce, i chmury, a z tych chmur możliwe są burze, którym towarzyszyć mogą bardzo silne opady deszczu do 30, nawet 40 litrów na metr kwadratowy. Wiatr normalnie jest słaby i umiarkowany, ale w burzy jak powieje, łohoho!
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Ciśnienie nie jest najwyższe, to 1015 hektopaskali, ale w ciągu dnia delikatnie pójdzie do góry. Biometr natomiast i teraz jest niekorzystny, później będzie bardzo niekorzystny.

0: Katarzyna Zięba, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu i wieloletnia nauczycielka matematyki. Pomysł narodził się z potrzeby wsparcia uczniów w czasie wakacji.
1: Niestety w tym roku mieliśmy kilkunastu takich uczniów, a ze względu na to, że nauczyciele są w tej chwili na urlopach wypoczynkowych, w związku z tym narodził się taki pomysł, żeby tym wszystkim, tej młodzieży pomóc i zorganizować dla nich taki kurs, podczas którego będą mogli jeszcze lepiej przygotować się do poprawkowego egzaminu maturalnego.
0: To właśnie pani Katarzyna Zięba prowadzi zajęcia. Jak przyznaje, wakacyjny termin nie ułatwia frekwencji.
1: Niestety nie cieszy się on takim dużym zainteresowaniem, bo jest to taki też sezon, kiedy uczniowie i pracują, i wyjeżdżają na wakacje. Jednak mimo to są tacy, którzy chcą korzystać i bardzo się cieszą, że bezpłatnie mogą z tych zajęć.
2: Czyli nawet na stanowisku dzisiaj urzędnika przeszłość nauczyciela matematyki się w praktyce bardzo przydaje.
1: Dokładnie tak. Poza tym przeszłość nauczycielska jakby tkwi w człowieku cały czas, niezmiennie. Jeżeli się to lubi, jeżeli jest to pasją człowieka, to się to wykorzystuje, kiedy tylko można.
0: Dlatego terminy spotkań są dostosowane do możliwości maturzystów. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, najczęściej po południu, ale jeśli trzeba, to także wcześniej rano.
1: Rzeczywiście jest tak, że no nie zawsze przychodzą wszyscy, czasami to jest 4 osoby, 3 osoby nawet, ale warto inwestować w każdego człowieka, w jego wiedzę, więc nawet jakby przyszła jedna osoba też, postarałabym się mu pomóc.
0: Podczas kursu uczniowie rozwiązują przede wszystkim arkusze z poprzednich lat i ćwiczą zadania, które regularnie pojawiają się na egzaminie maturalnym. Otrzymują także pracę do samodzielnego wykonania w domu, aby jak najlepiej przygotować się do sierpniowej poprawki. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: A teraz informacja. Wysokich lotów, ponad 700 tysięcy pasażerów w lipcu. Trwa intensywny sezon letni na wrocławskim lotnisku.
4: Dokładnie 713 413 podróżnych obsłużyło w lipcu wrocławskie lotnisko, tym samym po raz pierwszy w swojej historii, przekraczając barierę 700 tysięcy pasażerów w ciągu jednego miesiąca. Największe wzrosty odnotowali przewoźnicy niskokosztowi. Z ich usług skorzystało niemal 450 tysięcy pasażerów, a średnie wypełnienie samolotów przekroczyło 91%. Wśród najpopularniejszych kierunków typowo wakacyjnych znalazły się Malta, Zadar i Barcelona. Znakomite wyniki osiągnęło też połączenie z Wrocławia do Seulu, a jedną z nowości w tegorocznej letniej siatce połączeń są loty z Wrocławia do islandzkiego Keflaviku. Połączenie, które po kilku latach wróciło do rozkładu, od razu zyskało duże uznanie pasażerów. Loty z Wrocławia na Islandię są niemal zawsze pełne. Beata Nowicka, Muzyczne Radio.
3: Na koniec Wałbrzych, gdzie coraz większą popularność zdobywa nowa, bardzo dynamiczna odmiana koszykówki grana w systemie 3x3. Czym jest i skąd taka popularność? O to pytał w Wałbrzychu Jacek Zych.
5: Tak, dzień dobry. Rzeczywiście koszykówka 3x3, która niedawno stała się dyscypliną olimpijską, w Wałbrzychu cieszy się naprawdę sporym zainteresowaniem. Skąd ten fenomen i co różni ją od tradycyjnej koszykówki? O to zapytałem Rafała Glapińskiego, koszykarza, byłego kapitana Górnika Wałbrzych.
6: Jest zdecydowanie bardziej kontaktowa, sędziowie pozwalają na agresywniejszą grę. Z tego właśnie tytułu ta dynamika i przebieg całego meczu jest po prostu szybsza.
7: Teraz taka moda się zrobiła w ogóle na tę koszykówkę 3x3. Nawet przez Szkolny Związek Sportowy są zawody organizowane, szkolne, międzyszkolne, wojewódzkie, Mistrzostwa Polski. Dużo tych dzieci trenuje, szukają siebie. U mnie w szkole takich trenujących dzieci trenuje z jakieś 150 dzieci.
6: To jest dużo?
7: Bardzo dużo. Jak na szkołę to bardzo dużo.
5: To Ewa Smaglińska, nauczycielka WF i trener koszykówki, a przed nią właśnie były kapitan Górnika Wałbrzych, Rafał Glapiński. Popularność tej dyscypliny sportu zauważyli też mieszkańcy Wałbrzycha. W ubiegłym roku projekt budowy dwóch boisk do koszykówki 3x3 wygrał wałbrzyski budżet obywatelski. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Kolejny raport o 9.30, a teraz to, na co czekają turyści, mieszkańcy, którzy lubią wędrówki po górach. Górska prognoza pogody.
8: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Pogoda w górach.
10: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 16 do 12 stopni, czyli temperatura będzie w ciągu dnia spadać. Wiatr w tej chwili zachodni na Śnieżce 11 metrów na sekundę. Widzialność 50 km, zachmurzenie umiarkowane. W ciągu dnia mogą występować przelotne opady deszczu i burze. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 20 do 26 stopni, bez

0: bezpiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie umiarkowane, w ciągu dnia możliwe opady deszczu i burze. Proszę pamiętać, przy takich warunkach atmosferycznych, jak teraz są w najbliższych dniach, one są zmienne, należy odpowiednio planować trasę, tak aby trasa nie była za długa, nie za bardzo wymagająca, bo warunki są trudne dla naszych organizmów. Pamiętamy o nakryciach głowy, o zabezpieczeniu przed słońcem, jak i również o nawodnieniu. Też śledzimy prognozy pogody odnośnie właśnie komórek burzowych. Życzę Państwu przyjemnego i bezpiecznego dnia. Dziękuję.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Hi, I'm Russell from Freemasons. You're listening to Muzycznie Radio. They love music.

0: Region na gorąco.
1: Tę informację podajemy najprawdopodobniej jako pierwsi. Wczoraj po wielu portalach, a także różnych fanpage'ach na Facebooku gruchnęła wiadomość od czeskiej policji. Wiadomość, w której informowała czeska policja o tym, że trwają poszukiwania tożsamości człowieka, który był uwidoczniony na zdjęciu. Ktoś na szczęście wpadł na pomysł, żeby opublikować również to wezwanie czeskiej policji po polskiej stronie, bo być może ten mężczyzna mógł być Polakiem. Okazało się, tak jest w istocie. Został rozpoznany przez małżonkę. Jest to mieszkaniec Wrocławia, który oddalił się z jednego z zakładów opiekuńczych. Jest to osoba chora. Tak donosi nasz reporter Jacek Zych. Na szczęście udało się, tak jak mówimy, ustalić tożsamość tego mężczyzny. No i mamy nadzieję, że z powrotem wróci jak najszybciej i do zdrowia, i do Polski, do swojej małżonki.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Reklama.
2: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
3: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
6: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio o poranku.
7: Sprawdzamy godzinę.
1: Sprawdzamy. Jest punktualnie kwadrans przed 9:00. Plan na najbliższe chwile jest taki, że teraz Kacperczyk i Vito Bambino z piosenką Mam Talent, a za moment swoje talenty będzie przedstawiał Krzysztof Szwałek w programie Portfele.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Za 3 tygodnie ma być jasne, czy rząd zaproponuje podniesienie od stycznia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Pod koniec sierpnia poznać mamy projekt budżetu na przyszły rok. Okaże się wówczas, na co Polskę stać. Wcześniej rządząca koalicja zapowiadała podniesienie kwoty wolnej w czasie pierwszych 100 dni rządów. Szacunkowy koszt zmian dla budżetu byłby ogromny, mógłby sięgnąć 60 miliardów złotych. Tymczasem już teraz mamy rekordowy deficyt i najszybciej w historii rosnące zadłużenie. Według rządu część winy za problemy finansowe ponosi prezydent. Jak wyliczono, gdyby nie jego weta, do kasy państwa w tym roku mogłoby trafić dodatkowe 7 miliardów złotych. To, co jest dobre dla budżetu, bije po kieszeni obywateli i odwrotnie, każda ulga dla podatników to coraz większa dziura w państwowej kasie. Właśnie dlatego rząd wciąż nie zdecydował, czy wróci do rozwiązań obniżających ceny paliw. Ostateczna decyzja ma być znana najpóźniej jutro. Rozważane jest przynajmniej częściowe przywrócenie pakietu CPN, który obowiązywał od marca. Przypomnijmy, obejmował on obniżone stawki VAT-u i akcyzy. Wiele zależy od decyzji Donalda Trumpa, które mogą wpłynąć na światowe ceny ropy. Ich wahania w ostatnich miesiącach są wyjątkowo duże i odbijają się na cenach na stacjach. Obecnie za litr benzyny 95 płacimy średnio 7 zł i 55 groszy, o 11 groszy więcej niż tydzień temu. Na rynku pracy najlepiej być mężczyzną z dużego miasta, pracującym w dużej firmie. Najnowsze dane o pensjach potwierdzają, że ta grupa zarabia zdecydowanie najlepiej. Według GUS w lutym mediana wynagrodzeń wśród zatrudnionych w przedsiębiorstwach z co najmniej 1000-osobową załogą wyniosła prawie 9150 zł i było o blisko 1500 zł wyższe od mediany wyliczonej dla wszystkich pracujących. Generalnie zarobki Polek i Polaków rosną. W porównaniu ze styczniem mediana skoczyła aż o 250 zł. To tempo szybsze od inflacji. Wciąż jednak co dziesiąty zatrudniony nie dostaje miesięcznie więcej niż 4800 zł.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie główne indeksy musiały wczoraj odpocząć po biciu rekordów. Środową sesję zakończyły z niewielkimi stratami. WIG20 zjechał w dół o 0,29% i ma obecnie 3985 punktów. Dwie dolnośląskie spółki, KGHM i Modivo, finiszowały jednak nad kreską. Na rynku walutowym bez większych zmian. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,32 zł. Za dolara 3,74 zł, a za funta 5,03 zł. Frank w kantorach kosztuje zwykle 4,63 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,90 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Seca, Liz Beckman, Not Looking For You i 6 minut przed godziną 9. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Cisza, spokój na głównych krajowych trasach, korki w tych miejscach, gdzie są zazwyczaj ruch. Ruch całkiem spory, zwłaszcza na czwórce, jeżeli będziecie jechali od Rzeszowa albo do Rzeszowa w tamtym kierunku. No to tak, sam Rzeszów bardzo fajnie później, Kraków też bardzo fajnie, długo nie postoicie. Aglomeracja katowicka bez większych problemów, a tylko A1 w kierunku do Tarnowskiej Góry, tam jakiś koreczek. Krapkowice też bez problemu, Opolszczyzna bez problemu, ale tradycyjnie od zjazdu z autostradowej obwodnicy Wrocławia na 4 zakąty wrocławskie. Tam kłopot, tradycyjny kłopot, bo po pierwsze robione są prace przy barierach, a po drugie znowu są koszone trawy, lewy pas jest zajęty, poza tym natężenie ruchu i inne tego typu rzeczy klasyczne dla tego odcinka autostrady A4 znów mają miejsce. Spowolnienie również w rejonie Kostomłotów. Pędzimy dalej, pędzimy do granicy w Zgorzelcu. Tutaj, o dziwo, korka, brak przy przejściu granicy. Chociaż z tego, co słyszeliśmy rano, kontrole są nadal prowadzone. Podobnie są prowadzone kontrole na A18. Tam też możecie przez moment postać. A jeśli wy, drogie lub drodzy, wiecie o czymś, o czym my nie wiemy, no to dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
2: Cześć, tu Paula Roma. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
0: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
3: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
4: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
5: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 10.
0: Czas na wiadomości.
6: Wróć, 9.
7: Polska między skwarem a nawałnicami, ale jutro już spokojniej. Kleszcze atakują coraz więcej dzieci, trafia do szpitali. Najbogatsi kolekcjonerzy zjeżdżają już do Janowca Podlaskiego. Za chwilę słynna aukcja koni arabskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Za nami burzowa noc. W wielu regionach Polski grzmiało i silnie wiało, między innymi w zachodniopomorskim. Strażacy nie mieli spokojnej nocy, mówi rzecznik straży w Szczecinie, aspirant Dariusz Szakt.
8: Działania strażaków dotyczyły przede wszystkim usuwania powalonych drzew, konarów i gałęzi blokujących drogi oraz stwarzających zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.
7: A dziś znowu burze są możliwe prawie w całej Polsce, z wyjątkiem północnego zachodu właśnie. Jutro znaczne ochłodzenie, mniej więcej o 10 stopni. 40 pękła, tyle pokazały wczoraj termometry w Lublinie. Na szpitalne oddziały ratunkowe od kilku dni trafia wielu pacjentów z udarem cieplnym, a także z odwodnieniem. Szczegóły Anna Gmiterek-Zabłocka.
9: Są to przede wszystkim osoby starsze, w tym z chorobami przewlekłymi, mówi szef szpitalnego oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie, dr Łukasz Pańko.
10: W starszym wieku to uczucie pragnienia jest mniejsze. Często lądują u nas właśnie z powodu odwodnienia.
9: Kłopot ze zniesieniem upału jest w samych szpitalach, bo niejednokrotnie temperatura w salach chorych i w innych pomieszczeniach jest nie do wytrzymania, przyznaje kardiolog Robert Błaszczyk.
11: Nasz szpital ma już 62 lata. Staramy jakoś sobie radzić w tych trudnych warunkach.
9: Wiatraki chodzą?
12: Jest przewiew. Panie otwierają drzwi na przemian.
9: Klimatyzację mają jedynie niektóre szpitale w Polsce. Tam jest zdecydowanie inaczej niż na większości sal chorych w całej Polsce.
7: Kleszcze zbierają swoje żniwo. Lekarze ze szpitala Żeromskiego w Krakowie alarmują, że na oddział trafia coraz więcej dzieci z ciężkimi powikłaniami boreliozy. W samym w lipcu na hospitalizację przyjęto 25 małych pacjentów. Jak podkreśla dr Lidia Stopyra, ordynator zakaźnego oddziału dziecięcego w szpitalu Żeromskiego, choroba coraz częściej ma ciężki przebieg i może atakować układ nerwowy.
13: Na pewno mamy ocieplenie klimatu, na pewno mamy coraz więcej tak zwanych chorób wektorowych, czyli przenoszonych przez komary, przez kleszcze. Mamy też przesunięcie wektorów, czyli owadów, bardziej na północ, dlatego że klimat się ociepla.
7: W porównaniu z poprzednimi latami liczba przypadków boreliozy i pokleszczowego zapalenia opon mózgowych w całej Polsce wzrosła o 10%. Donald Trump zapowiadał na dziś otwarcie cieśniny Ormus. Prezydent USA oświadczył, że strategiczny szlak żeglugowy zostanie odblokowany bardzo szybko, a porozumienie z Iranem miało być osiągnięte właśnie do czwartku. I jak zwykle dodał, że jeśli to się nie stanie, Biały Dom przeprowadzi bardzo mocne uderzenie. Cieśnina Ormus jest kluczowa dla transportu ropy, a w praktyce też dla ceny paliw. Janów Podlaski, znowu stolicą koni arabskich. Jutro zaczynają się Dni Konia Arabskiego, a kulminacją będzie słynna aukcja Pride of Poland. Zaprezentuje się blisko 130 koni. Gwiazdą aukcji ma być klacz Poganinka ze stadniny w Michałowie. Organizatorzy spodziewają się gości i kupców z całego świata. W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 13 koni za łączną kwotę ponad 1 300 000 euro.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Górnik Zabrze przegrał 0-1 w Budapeszcie z Ferencvarosem i jeśli chce awansować do decydującej rundy eliminacji Ligi Europy, to będzie musiał odrobić straty za tydzień przed własną publicznością. Dziś kolejne mecze polskich drużyn. Lech Poznań podejmie Klaksvik. Oczywiście w starciu z drużyną z Wysp Owczych jest faworytem, ale to nie musi być łatwy mecz, mówi trener Nils Frederiksen. Nie, to nie będzie łatwy mecz. Ten zespół ma przecież doświadczenie w grze z drużynami dużo lepszymi nawet od siebie, więc wiedzą, jak się do takiego meczu przygotować. Na pewno będą bronić nisko i prawdopodobnie oddadzą nam piłkę, więc kluczowe z naszej strony będzie dobre operowanie nią. Do tego musimy grać szybko. Dużo trudniejsze zadanie przed Jagiellonią Białystok, która podejmie Rangersów. Na ekipę ze Szkocji bardzo chciał trafić kapitan Jagi Taras Romańczuk.
15: No i widzieliśmy, że trafimy przede wszystkim na jakiegoś ciężkiego przeciwnika, bo nie byliśmy w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy rozstawieni, także każdy ten przeciwnik był z wysokiej półki. Kiedy zostałem zapytany o Rangersów, to chciałem zmierzyć się akurat z tym zespołem, bo nigdy akurat w swojej karierze nie mierzyłem się z zespołem z wojsk brytyjskich.
14: Dwie pozostałe polskie ekipy zagrają w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. GKS Katowice zagra w Miszkolcu z HPL-em Tel Awiw, mówi trener Rafał Górak.
16: Zdajemy sobie sprawę, że już same wyeliminowanie drużyny bułgarskiej było ogromną, też mi się wydaje, w jakiś sposób może nawet na początku niespodzianką, bo Bułgarzy mieli jeden z najwyższych współczynników poza Ajaxem w tych drużynach rozstawionych, także to świadczy już jakby o klasie rywala. Dostrzegamy wiele indywidualności zawodników na bardzo dobrym poziomie.
14: Natomiast Raków Częstochowa podejmie szwedzkie Hammarby. Magdalena Fręch i Magda Linet odpadły z turnieju w Toronto. Fręch przegrała w trzech setach z Jessica Pegulą, a Linet w dwóch z Iwą Jowicz. W trzeciej rundzie tysięcznika w Kanadzie zagra zatem tylko Iga Świątek. Dziś zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz. A w Montrealu w trzeciej rundzie Hubert Hurkacz zagra jutro z Holendrem Bodikiem van der Zandschulpem, bo wczoraj Polak pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo. Karpacz po 16 latach wraca na trasę Tour de Polonii. Dziś czwarty etap z metą na Orlinku. Trzy pierwsze padły łupem włoskiego sprintera Jonathana Milana, który jest liderem wyścigu.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Jedna z nowości w muzycznym radiu w tym tygodniu. Gregor Sal, to fajnie się gość nazywa swoją drogą. Vero. Bardzo ładna piosenka, fajna taka z pętlą, którą już kiedyś w życiu słyszałem. Ale przecież Polak jest jak inżynier Mamoń. Podobają mu się tylko te piosenki, które już raz przynajmniej kiedyś w życiu słyszał. Dzień dobry, raz jeszcze kłaniamy się nisko w ten piękny czwartek. Jest 6 sierpnia. Jakub i Oktawian, oni mają imieniny. Ja nazywam się Radek Major i razem z wami będę do godziny 13. A będzie i mi, i całej stacji. Niezwykle miło, jeżeli to nas wybierzecie do spędzenia tego przedpołudnia i popołudnia. Niskie ukłony, wyrazy szacunku, uśmiechy i energia. Do was i dla was.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
3: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
4: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek, tu kupuje.
5: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: w centrum.
1: Do środy mleko UHT łaciate litr złoty 99 przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W delikatesach centrum.
0: Milk Patrol.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Comfort Zone, to jest piosenka od Dipenda i Sunsetsa, tacy panowie stoją za tym numerem, a każdy z nas ma swoją właśnie strefę komfortu i fajnie jak ta strefa komfortu jest klimatyzowana i w środku jest przyjemnie, nie za duszno, nie za gorąco, nie jakoś upalnie. Dzisiejszy dzień, owszem, duszno, gorąco, ale za to słońce jest niepalące i bardzo dobrze, że rzuciło palenie przynajmniej na dzisiejszy dzień, no chyba, że u was jest inaczej. A jak będzie wyglądała dalsza część tego dnia, no to pozwólcie, teraz będziemy sprawdzali, bowiem jest kwadrans po dziewiątej.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany mogą być nerwowe i rozkojarzone, trzeba skoncentrować się na jednej sprawie. Byki będą załatwiać różne sprawy i sprawki, silniej mogą odczuwać wszystkie emocje. Bliźnięta to dobry dzień na przełamanie własnych słabości lub wyjaśnianie zatargów i kłótni. Raki, nie można się dziś poddawać. Cel jest tuż na wyciągnięcie przysłowiowej ręki. Lwy czeka nowy, nieoczekiwany zwrot w starej sprawie, czas na zmiany i poprawę samopoczucia. Panny, ktoś wystawi na próbę waszą cierpliwość, lepiej wszystko przemilczeć niż zaogniać. Wagi będą nadrabiać zaległości, by najbliższy weekend spędzić spokojnie i bez problemów. Skorpiony odczują przychylność gwiazd, dodatkowo mogą liczyć na wsparcie rodziny. Strzelce załatwią pozytywnie niejasną, trudną sytuację, ktoś czeka na wyciągnięcie ręki. Koziorożce będą zadowolone z siebie i z ostatnich działań, teraz czas na nowe rozdanie. A wodniki? Wodniki odczują przypływ letniej energii, ale nie można za dużo szaleć, zwłaszcza za kierownicą. Rybom przyda się odrobina ostrożności. W myśl starej zasady lepiej zapobiegać niż leczyć. A dzisiaj jest czwartek, dzisiaj imieniny ma Jakub, energiczny, kulturalny i wnikliwy człowiek. No i Oktawian też ma, spokojny, inteligentny i ambitny jest taki Oktawian. A osoby urodzone 6 sierpnia chętnie zdobywają wiedzę, zawsze stają w obronie ukochanej osoby, są też uczuciowe i wrażliwe. Podziwiają wszystko, co piękne i wzniosłe. Okazują też zdolności idealistyczne i mistyczne. Zazwyczaj są wiernymi przyjaciółmi, zawsze służącymi pomocą i radą. Szczęśliwa cyfra 5, kamień szlachetny opal, a sprzyjający znak zodiaku wodnik.
2: Cześć, tu Ewelina Lisowska. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Mamy informacje od naszych słuchaczy o zakłóceniach w działaniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Jeleniogórskiego Szpitala Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. Mamy też oficjalne stanowisko szpitala w tej sprawie. Za kilka chwil dosłownie przedstawimy Wam najnowsze informacje na ten temat. A teraz na zegarze 22 minuty po godzinie 9. To jest Muzyczne Radio Lato w czwartek. Informacje na temat SOR za moment.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Region na gorąco.
1: Szpitalny oddział ratunkowy w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej chwilowo wstrzymał przyjmowanie pacjentów. Niewykluczone, że zostanie uruchomiony jeszcze dzisiaj. Natomiast pacjentów, którzy do nas trafiają, obsługują lekarze dyżurni, wyjaśnia Rafał Dyjur, dyrektor placówki.
2: Na ten moment pracujemy nad tym, żeby nawet ten jeden dzień był obłożony dyżurowo, w związku z czym istnieje realna szansa, że uda się pozyskać lekarza, który będzie w tym czasie dyżurował. Natomiast tutaj życiu i zdrowiu pacjentów nic nie zagraża, bo na wypadek takich sytuacji jesteśmy tutaj w stałym kontakcie ze szpitalem i w Legnicy, i w Wałbrzychu, więc w sytuacjach trudnych pacjenci będą przekierowywani do tych właśnie szpitali. Natomiast ci, którzy trafią bezpośrednio na SOR Jeleniogórski, będą zaopatrywani przez lekarzy dyżurujących na oddziałach. Zgodnie z procedurą, wczoraj musiałem podpisać taką informację, natomiast cały czas pracujemy na tym i na ten moment udało się obłożyć dyżur piątkowy, a dzisiaj pracujemy jeszcze nad tym, żeby ta sytuacja nie miała miejsca w kolejnych dniach. Robimy wszystko, aby zabezpieczyć przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentom.
1: Przypomnijmy, szpitalny oddział ratunkowy w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej chwilowo wstrzymał przejmowanie pacjentów. Nasza słuchaczka, która nas o tym poinformowała, została skierowana do szpitala we Lwowku Śląskim. Taka informacja wpłynęła do nas tuż przed godziną 9 na gorącą linię Muzycznego Radia.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
3: Gotowi na coś więcej niż zwykła wizyta w salonie? Już 7 i 8 sierpnia zapraszamy na dni otwarte o Moda i Jayku w Jeleniej Górze. Czekają na Was jazdy testowe, gadżety, niespodzianki i wyjątkowa atrakcja. Robopies na czterech mechanicznych łapach. Zapraszamy na ulicę Cieplicką 106C w Jeleniej Górze. W piątek od 8 do 17, a w sobotę od 9 do 14. Świętujcie z nami oficjalne otwarcie salonu. O Moda i Jayku Ultima Auto. Do zobaczenia
4: po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
6: 9.32, od 21 na ziemi kłodzkiej aż do 28 stopni teraz na naszych termometrach, później od 26 w Wałbrzychu do 31 nawet może być w Legnicy, przy czym ostrzegamy, mogą być znowu burze, one teraz są gdzieś nad Dzierżoniowem i Oławą. A te burze mogą towarzyszyć, tym burzom mogą towarzyszyć opady do 30, a nawet 50 litrów na metr kwadratowy, a wiatr w tym czasie może powiać siłą do 90 km na godzinę. Grad też lokalnie jest niewykluczony.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis dpf.com.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Sprawdzamy jeszcze wartość

0: Pracujemy nad tym, żeby nawet ten jeden dzień był obłożony dyżurowo, w związku z czym istnieje realna szansa, że uda się pozyskać lekarza, który będzie w tym czasie dyżurował. Natomiast tutaj życiu i zdrowiu pacjentów nic nie zagraża, bo na wypadek takich sytuacji jesteśmy tutaj w stałym kontakcie ze szpitalem i w Legnicy, i w Wałbrzychu, więc w sytuacjach trudnych pacjenci będą przekierowywani do tych właśnie szpitali. Natomiast ci, którzy trafią bezpośrednio na SOR Jeleniogórski, będą zaopatrywani przez lekarzy dyżurowych na oddziałach. Zgodnie z procedurą, wczoraj musiałem podpisać taką informację, natomiast cały czas pracujemy na tym i na ten moment udało się obłożyć dyżur piątkowy, a dzisiaj pracujemy jeszcze nad tym, żeby ta sytuacja nie miała miejsca w kolejnych dniach. Robimy wszystko, aby zabezpieczyć przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentom.
1: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Dzisiaj czwarty etap tegorocznego Tour de Pologne. Kolarze zmierzą się z wymagającymi malowniczymi trasami Dolnego Śląska. Zawodnicy wystartują w Żaganiu, by już po chwili wjechać na Dolny Śląsk i przez Lubań i Mirsk dojechać do Jeleniogór, a następnie finiszować w Karpaczu na Orlinku. Do przejechania będą mieli 176 km. Na mecie spodziewani są około godziny 16:30. Kierowcy i piesi muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w ruchu na trasie wyścigu w samym Karpaczu. Od rana wyłączony jest odcinek ulicy Olimpijskiej od skrzyżowania z ulicą Świerkową aż do ulicy Turystycznej. Informuje Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
3: Uczestnicy wyścigu wjadą na teren powiatu karkonoskiego od strony powiatu lwóweckiego. Trasa poprowadzi przez Kwieciszowice, Antoniów, Chromiec, Kopaniec i Kromnów, skąd zawodnicy przez Piastów wjadą na drogę krajową nr 5. Odcinek Krajowej Piątki będzie zamknięty dla ruchu w przybliżeniu od godziny 14:30 do 16:00. Następnie peleton skieruje się w stronę Szklarskiej Poręby, skąd skręci do Piechowic i Górzyńca. Przez Piechowice kolarze przejadą ulicą Kryształową. W tej części trasy utrudnienia mogą występować w godzinach od 14:00 do około 17:00. Kolejno zawodnicy pojadą przez Sobieszów i Cieplice, następnie ulicami Cieplicką, Pułaskiego i Staszica w kierunku Term Cieplickich oraz Podgórzyna. Dalej trasa poprowadzi przez Sosnówkę i Borowice, następnie ponownie przez Podgórzyn i okolice Zalewu do Sosnówki, gdzie wyznaczono pętlę. Ostatni odcinek wyścigu poprowadzi główną drogą przez Karpacz, ulicę Karkonoską do Białego Jaru i ulicy Olimpijskiej, gdzie około godziny 17:00 zaplanowano finisz etapu. Apelujemy do kierowców o wcześniejsze zaplanowanie podróży oraz korzystanie z alternatywnych tras przejazdu.
2: Piątego dnia zmagań w 83. Tour de Pologne kolarze będą mieli do pokonania 218 km, a etap rozpocznie się w piątek, z tym, że już w Opolu. Tymczasem rekord pobity. Na Śnieżce zanotowano 25,8 stopni Celsjusza, czyli o 0,1 stopnia więcej niż podczas rekordowego pomiaru w czerwcu tego roku. Jak informuje meteorolog i klimatolog Karkonoskiego Parku Narodowego Krzysztof Karkowski, jest to nowy rekord temperatury maksymalnej na Śnieżce. Z kolei na stacji meteorologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego na Szalenicy zabrakło zaledwie 0,1 stopnia do wyrównania czerwcowego rekordu. Najwyższa temperatura w historii pomiarów na tej stacji wynosi 28,9 stopni Celsjusza, mówi rzecznik Karkonoskiego Parku Narodowego Piotr Słowiński.
4: 25,8 stopnia Celsjusza to najwyższa temperatura zanotowana na szczycie Śnieżki kiedykolwiek. Piotr Słowiński, rzecznik Karkonoskiego Parku Narodowego. Nowoczesnymi narzędziami pomiarowymi, bo jeszcze są takie pomiary starsze, które mogą świadczyć, że było cieplej, ale dzisiejsi naukowcy nie do końca dowierzają tamtym pomiarom, tak po prostu rzecz ujmując. Więc 25,8. Najcieplej w historii, najwyższy pomiar odczytany, bo też żeby była jasność, nie? Jest urządzenie i na tym urządzeniu pojawia się taki odczyt bardzo dokładny, precyzyjny i wiadomo, wszystkie urządzenia mają jakiś błąd pomiarowy, ale nie było wyższego odczytu na Śnieżce. Co to znaczy? To znaczy, że kolejne ultraciepłe masy powietrza dotarły w nasz rejon Polski. Co widać, co czuć, ale dla Śnieżki, gdzie dla lat, powiedzmy, pierwszych dwóch dekad XXI wieku i ostatniej dekady wieku XX, to średnia temperatura to pół stopnia, średnia temperatura roczna, pół stopnia, a tu mamy 25,8 najwyższą zanotowaną. To oczywiście są dwie różne miary, średnia i najwyższa, ale jednak pokazuje to, że to jest to miejsce chłodne zwykle, mokre, gdzie powinno dużo

0: padać deszczu i powinno być nawet w lipcu i sierpniu chłodno, a opady śniegu zdarzały się także w sierpniu, w lipcu, wiadomo, i przymrozki też. I nagle się robi tak bardzo gorąco. Gorące są dwie noce z rzędu, gdzie gdyby nie takie krótkie ochłodzenia, to mielibyśmy noce tropikalne. Ja nie znalazłem w historycznych odczytach takich danych, żebyśmy mieli dwie prawie tropikalne noce z rzędu, gdzie przez wiele godzin w nocy temperatura jest ponad 20 stopni Celsjusza na szczycie Śnieżki, 1603 metry nad poziomem morza. To się wydaje niemożliwe.
1: A dzisiaj rekordów temperatury na pewno nie odnotujemy, ale uważajcie, bo mają być burze, deszcze, silny wiatr, czyli jeżeli ktoś wybiera się w góry, to powinien na bieżąco sprawdzać prognozę pogody. Kolejny raport o 10.30, a my teraz rzeczywiście zaglądamy w góry.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Pogoda w górach.
4: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 16 do 12 stopni, czyli temperatura będzie w ciągu dnia spadać. Wiatr w tej chwili zachodni na Śnieżce 11 metrów na sekundę. Widzialność 50 km, zachmurzenie umiarkowane. W ciągu dnia mogą występować przelotne opady deszczu i burze. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 20 do 26 stopni. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie umiarkowane. W ciągu dnia możliwe opady deszczu i burze. Proszę pamiętać, przy takich warunkach atmosferycznych, jak teraz są w najbliższych dniach, one są zmienne, należy odpowiednio planować trasę, tak aby trasa nie była za długa, nie za bardzo wymagająca, bo warunki są trudne dla naszych organizmów. Pamiętamy o nakryciach głowy, o zabezpieczeniu przed słońcem, jak i również o nawodnieniu. Też śledzimy prognozy pogody odnośnie właśnie komórek burzowych. Życzę Państwu przyjemnego i bezpiecznego dnia. Dziękuję.
5: Cześć, tu ratownik dyżurny Grupy Sudeckiej GOP. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Spodziewamy się opadów deszczu i burz. Burze mogą wystąpić nawet z gradem. Temperatury troszkę niższe niż wczoraj, maksymalnie do 29 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, ale w czasie burz porywy nawet do 80 km na godzinę. W szczytowych partiach Sudetów również będziemy mieli opady i znacznie chłodniej, bo w okolicach 14 stopni, a wiatr tak jak w dolinach. Dziękuję.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Hey guys, my name is Graham Candy and you are listening to Muzyczna Radio. They really love music.

0: Ostrzeżenia przed burzami, to wiecie z naszej anteny, ostrzeżenie przed tym, że może grać się w czasie tych burz pojawić, też oczywiście jest. Te burze teraz gdzieś sobie przemykają właśnie nad Dzierżoniowem i przemykają również w jakim kierunku? A w kierunku na Wrocław, teraz sobie śmigają nad Namysłowem, też są później mogą się pojawić praktycznie na obszarze całego regionu. I ciekawe, czy kolarzy 83. Tour de Pologne, czyli największego narodowego polskiego wyścigu kolarskiego, jednej z największych tego typu imprez na świecie, też złapie na trasie z Żagania do Karpacza. A na razie może złapać coś innego.
1: Drogi na gorąco.
0: Ale tylko tych, którzy jadą drogą Wojcieszów w kierunku na Kaczorów, albo z drugiej strony od Kaczorowa do Wojcieszowa. Słuchajcie, zagubiły się. Są ponoć piękne, czerwone, ładne, uśmiechnięte nawet w pewien sposób, tyle że są groźne, bo są bezpańskie. Krowy sobie spacerują tam drogą. Taką informację otrzymaliśmy od naszego słuchacza. Trochę się uśmieliśmy, a z drugiej strony, no to nie jest bezpieczne, jeżeli zwierzę w sumie gospodarskie, ale dalej w jakiś sposób dzikie sobie samopas biega po drodze między Wojcieszowem a Kaczorowem. Więc jeżeli jest właściciel albo właścicielka krów, to bardzo prosimy w imieniu kierowców, którzy będą podróżowali tą drogą. Zabierzcie krowy swe. Ciekawe, skąd one w ogóle się tam wzięły i ile przeszły. Może to są krowy wędrowniczki. Tego nie wiemy. A gdybyście wy z kolei wiedzieli o czymś, o czym my nie wiemy, dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Swoją drogą, lepiej krowy niż taki bubr gigant.
1: Drogi na gorąco.
2: Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrocool. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
4: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Gdzie mi z tym klaksonem, aż człowiek podskakuje w tym samochodzie i się rozgląda? Dobrze, o to chodzi. Sprawdzamy, co na drogach. Jeżeli byście chcieli jechać nad morze, to proszę bardzo, bez większych korków, bez większych utrudnień. W zasadzie śmiga się z trójką na samopomorze w fantastycznych warunkach. Również zjazd za trójki na szóstkę. W Szczecinie też bez korka. Jeżeli będziecie chcieli jechać na Warszawę, to też bez większych utrudnień. Ale jadąca czwórką, musicie wiedzieć, obwodnica Krakowa, ta autostradowa, tam powolutku, spokojnie, czasami się postoi, ale też bez większego gruzu. Podobnie jest w Katowicach. Katowice, cała aglomeracja i A4 przejedziecie na bieżąco, szybciutko, bez większego stresu. Tyle, że jadąc od Zgorzelca w kierunku Wrocławia A4 właśnie postoicie w okolicach 110 km. Na prawym pasie tam stoi ciężarówka po wystrzale opony i tam się korkuje, a jadąc w drugą stronę kąty wrocławskie też korek. On się zaczyna już za zjazdem z autostradowej obwodnicy Wrocławia. A gdybyście wy, drogie lub drodzy, w kierunku na Zgorzelec, wiedzieli o czymś, o czym my nie wiemy, no to dajcie znać, koniecznie 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Jeszcze jedna rzecz, A18, granica z Niemcami, tutaj uzbrojcie się w cierpliwość, ale kilkuminutową, bo tam są kontrole drogowe, tylko że leci to w zasadzie na bieżąco.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Gareth Warki Down Under, czyli mężczyzna przy pracy do góry nogami, bo w Australii jest ten mężczyzna, a ten nie jest do góry nogami.
1: Cześć, z tej strony Michał Szczygieł, słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Ale z kolei ma inne pomysły, delikatnie mówiąc, nie najlepsze, takie jak na przykład noga na gaz, czego nie polecamy wam, drogie i drodzy, zwłaszcza dziś.

0: Alama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 10:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Polska pod alertami. Po nocnych burzach nadciąga kolejna fala nawałnic. Nie szukaj ochłody w fontannie. Sanepid ostrzega przed groźnymi bakteriami. Rok w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki podsumowuje pierwsze 12 miesięcy urzędowania. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po burzowej nocy w niektórych regionach także dziś będzie grzmiało, a temperatury znowu będą wysokie. Ostrzeżenia przed burzami i upałem obowiązują na prawie całym obszarze Polski. Spokojniej będzie tylko na północnym zachodzie. W wyniku nawałnic strażacy interweniowali o poranku już ponad 170 razy, najwięcej w województwie łódzkim. Dziś kolejny, podobno na jakiś czas ostatni dzień upałów. Gdyby przyszło komuś do głowy szukać ochłody w fontannie, specjaliści odradzają.
5: Wiele zanieczyszczeń z ulicy, odchodów zwierzęcych, pozostawionych przez ludzi. Naprawdę to grozi wielkimi tutaj niebezpieczeństwami dla zdrowia, szczególnie małych dzieci.
4: Mówi Aneta Mokosa z sanepidu w Gorzowie Wielkopolskim. Woda w fontannach bywa zanieczyszczona, bo płynie w obiegu zamkniętym. Minął rok prezydentury Karola Nawrockiego. Prezydent narzucił duże tempo, tak mówi jego doradca Sławomir Mazurek.
6: Takie odczucie, że to nie był rok administrowania, tylko rok konkretnych decyzji, konkretnych zmian, realizacji planu 21, szereg inicjatyw legislacyjnych. Prezydent dotrzymał danego słowa wyborcom, jest tarczą wobec złych decyzji rządu.
4: A rząd ocenia prezydenta krytycznie. Donald Tusk mówi, że chciałby mieć lepszy kontakt z prezydentem w tematach dotyczących bezpieczeństwa. Komentował też ostatnie ułaskawienie kibica Legii Warszawa Piotra Starucha Staruchowicza, który otrzymał sądowy zakaz stadionowy.
7: Znakiem szczególnym tej pierwszej rocznicy będzie też bardzo kontrowersyjne ułaskawienie. Ja bym chciał, żeby prezydent Nawrocki był strażnikiem bezpieczeństwa ludzi, a nie faworyzował tych, którzy kojarzą się raczej z bałaganem.
4: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki przedstawi publicznie podsumowanie pierwszego roku swojej prezydentury. Na tańsze paliwo jeszcze poczekamy. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że ewentualna decyzja o obniżce cen może zapaść w przyszłym tygodniu. Rząd analizuje sytuację na rynku paliw, która jest związana z napięciami na Bliskim Wschodzie. Minister energii Miłosz Motyka.
8: W pierwszym kroku sugerowałbym kwestię obniżki VAT. To będzie zależało od oczywiście decyzji ministra finansów, na ile jest w stanie budżet państwa sobie pozwolić, ale ta deklaracja, aby ten pakiet trwał do końca wakacji.
4: Poprzednia tarcza ochronna przewidywała znaczne obniżenie VAT-u na benzynę i olej napędowy, niższą akcyzę i ustalenie maksymalnej ceny paliwa. Teraz sukces w walce z narkotykami. Policja i Straż Graniczna przejęły prawie pół tony narkotyków oraz broń palną. Zatrzymano 41-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Z przejętych narkotyków można by przygotować nawet 500 000 porcji. Ze zmiennym szczęściem rywalizowali polscy tenisiści. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy ATP w Montrealu po wygranej z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-4, 7-6. Ale z rywalizacją w Toronto pożegnały się Magdalena Fręch i Magda Linet. Fręch przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 6-3, 3-6, 2-6, a Linet z Amerykanką Iwą Jowicz 3-6, 5-7. W grze pozostaje jeszcze Iga Świątek, która awansowała do trzeciej rundy ATP w Toronto. Zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubić.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Prawdaż że fajny numer, La Fuente i Barry Smith i Mavis Aqua i Cadaves w takiej wersji, a powiem wam, naprawdę fajnej, wakacyjnej, ciepłej, aż od razu człowiek chce się inaczej ubrać i chce na wakacje, byleby tylko nie chciał się za bardzo rozlęgić, bo skończył się tak jak na Kleczkowskiej we Wrocławiu, gdzie zderzył się samochód transportu, taka karetka, ale nie publiczna, z samochodem osobowym i tam utrudnienia donoszą nasi przyjaciele z Dolnośląskie alarmowo, również kłopoty na A4, jak zwykle 110 km w stronę Zgorzelca, okolice węzła Legnica, Legnickie Pole i również kąty wrocławskie, jadąc w drugą stronę.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
0: Dzień dobry, 7 po 10.
3: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
10: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
13: Rodzice Tymka Kalaty z utęsknieniem wypatrują pomocy finansowej ze strony wrażliwych i hojnych słuchaczy. Chłopca prześladuje bezlitosna choroba, jaką jest dystrofia mięśniowa. Może ją zwalczyć jedynie terapia genetyczna stosowana w Stanach Zjednoczonych, ale jej koszt, około 16 milionów złotych, jest niewyobrażalny dla rodziców, rodziny i znajomych. Aktualnie w celu zahamowania zaniku mięśni Tymek poddawany jest specjalistycznej rehabilitacji. Jednak czas nie jest sprzymierzeńcem dziecka, dlatego prosimy Was o wpłaty w możliwie najkrótszym terminie. Oto pomocowy adres. siepomaga.pl/tymek-kalata siepomaga.pl/tymek-kalata
14: Muzyczne Radio Lato.
15: W tym tygodniu gramy dla

0: Bałtyk, z czym wam się kojarzy? No przede wszystkim morze nasze polskie, narodowe, słowiańskie, prasłowiańskie, fantastyczne. Drugie są tacy, co to pamiętają jeszcze, że alkohol był taki, ale o tym sza. No i był kiedyś taki autobus, Polacy zrobili takie coś ładne, to tak jakoś specjalnie nie było, ale dużo tego nie wyprodukowano. I słuchajcie, jakiś czas temu okazało się, że jeden jedyny ocalały Bałtyk gdzieś został znaleziony na działce i trafił do Muzeum Motoryzacji w Oławie, Muzeum Wena. Fajne tam rzeczy mają swoją drogą, nie żeby jakaś reklama czy coś, ale naprawdę fajne, jeśli ktoś jest fanem motoryzacji. No i oni stwierdzili, wyremontować to się go nie da, bo to jest po prostu kupa rdzy, może coś zrobimy, jakoś poskładamy. Tymczasem okazało się, że jest drugi, stoi gdzieś na działce w Polsce, jest to niebo lepszym stanie, niebieściutki, i właściciel tego drugiego autobusu, Bałtyk, zmienił zdanie i wczoraj bruchnęła wieść, że jednak ten egzemplarz trafi do muzeum w Oławie, gdzie będzie odrestaurowany. Fantastycznie!
1: Cześć, tu Piotr Chupicha z zespołu Phil. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Bo to był praktycznie cały polski pierwszy autobus powojenny. Jeździłby człowiek? Jeździł. Może jeszcze

0: Drunks and Drunks and JP Copper i Fire. 22 minuty po godzinie 10. Czwartek jest ciągle. Nie chce być piątek, nie chce być weekend, za to chce być deszczowo. A na drogach...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No to zaczynamy od A4, jedziemy od granicy w Zgorzelcu, kilometr z numerem 110, na prawym pasie ciężarówka z uszkodzonym kołem, dzięki chłopaki z Dolnośląskiej alarmowo za info, tutaj postoicie trochę, nie że będziecie jechali powoli, postoicie, na czarno jest, jadąc dalej w stronę Opola, czyściutko w stronę Katowic, Krapkowic, Katowic, Gliwic, tutaj wszyściutko też czyste, tylko w okolicach Krakowa spowolnieje, jak zwykle o tej porze natężenie ruchu. Dalej do Rzeszowa bez większych problemów. Podobnie jest, gdybyście chcieli jechać A3 w kierunku na Pomorze, też bez większych problemów. S8 w kierunku Warszawy, też bez większych problemów. Tam dojedziecie drogi i na Pomorze, i w kierunku stolicy, bez większych utrudnień. Ale A4 znów od Wrocławia w kierunku na Kąty Wrocławskie i Kostomłoty. Tam spowolnienie tradycyjne. Tam robią albo bariery, albo znów coś się wydarzyło, typu wypadek na prawym pasie, tak jest pod Kostomłotami, albo koszą znów. A my się przenosimy na drogi regionu jeszcze i informujemy przez naszego słuchacza, iż...
2: Janek z Wałbrzycha. Jest taka sprawa, że ze Strugi na Stare Bogaczewice droga jest zamknięta, drogowcy leją asfalt, ale jest źle oznaczona droga. I kierowcy się mylą, dojeżdżamy do tego pałacu w Strudze i musimy zawracać. Złe oznaczenie.
0: O, mój drogi, żeby tylko tutaj było źle oznakowane. Jak gdzieś jest, to dajcie znać. 757-646-646. Można też nagrać tam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Będziemy bardzo wdzięczni.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

No tak, wczoraj za dużo słońca, dzisiaj stanowczo za mało słońca, ale za to pada i grzmi w wielu miejscach. Tak jest na ziemi wałbrzyskiej, nad Jelenią Górą, również Wrocław, okolice Dzierżoniów, Nowa Ruda. Tu wszędzie burzowo, kierunek Kępno, Wieruszów też w burzach. Uważajcie na siebie, o pogodzie więcej za moment. Teraz Zalia z listem do niej i raport regionalny też będzie. I pewnie o Sorze w Jeleniej Górze też coś powiemy.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
2: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie trzech. A przy zakupie dwóch serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Park Rock w Dworku już wkrótce. 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas którego na scenie zaprezentują się najlepsze amatorskie zespoły rockowe. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Cops, In Free oraz Messalina z Czech. Prawdziwa rockowa energia, której nie da się zatrzymać. Przyjdź, poczuj moc brzmienia, wspieraj swoich faworytów i przeżyj wieczór pełen muzyki, pasji i niezapomnianych emocji. Dołącz do nas i bądź częścią muzycznego święta. Park Rock w Dworku w gminie Lwówek Śląski. Widzimy się 22 sierpnia.
0: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum, kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry, zaprasza na odpoczynek.
4: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
6: 10.31 na termometrach bez większych zmian, od 20 prawie 1 stopni do 28, a temperatury maksymalne na dzisiaj to od 26 w Jeleniej Górze i Wałbrzychu do 29 w Legnicy i Wrocławiu. Mnóstwo słońca miało być na niebie, ale teraz jest więcej chmur, a z nimi możliwe są i deszcze, i burze, w czasie których może spaść do 30, nawet 50 litrów na metr kwadratowy miejscowo. Na szczęście możliwy też jest miejscowy grad, a wiatr w czasie burz może powiać siłą do 90 km na godzinę.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Może boleć Was głowa, możecie być ospali, możecie być rozkojarzeni, więc uważajcie dzisiaj podwójnie i w pracy, i w życiu prywatnym, a to za sprawą tego oczywiście, że biometr mamy przy takiej pogodzie bardzo niekorzystny. Ciśnienie nie wydaje się być najwyższe. 1015 hektopaskali na barometrach w stolicy regionu. W ciągu dnia ma delikatnie pójść do góry. Jakość powietrza? Tu się nic nie zmieniło. Albo jest bardzo dobrze, albo dobrze. To dobrze szczególnie jest we Wrocławiu i w Opolu, a także na ziemi lubuskiej i ziemi wielkopolskiej. Tam obowiązują jasno-żółte alerty smogowe. A teraz Jacek Rogulski, raport regionalny.
7: Na początek Jugowice koło Zagórza Śląskiego, gdzie po niemal dwóch latach od powodzi rozpoczęły się prace remontowe mające ostatecznie zabezpieczyć mur oporowy korytarz rzeki Bystrzyca i drogę zniszczone podczas powodzi w 2024 roku. Tematowi przygląda się Jacek Zech.
8: Tak, ja tylko wyjaśnię słuchaczom spoza regionu, że droga Jugowice-Zagórze Śląskie to najpopularniejsza trasa z nad wijącego się między górami Jeziora Bystrzyckiego a Walimiem i Przełęczą Sokolą. Zniszczony przez powódź fragment drogi jest tam częściowo zamknięty od niemal dwóch lat.
9: Podczas powodzi została zniszczona skarpa, zawalił się mur oporowy i w związku z tym przez pewien czas była zablokowana droga, w związku z czym był bardzo duży objazd. Postaraliśmy się jak

0: które mają się zakończyć jesienią, będę się przyglądał. Z Jugowic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Choć wakacje trwają w najlepsze, dla części tegorocznych maturzystów to czas intensywnej nauki. Chodzi o uczniów, którzy nie zdali egzaminu dojrzałości 24 sierpnia, przystąpią do poprawki. W powiecie bolesławieckim, który w tym roku osiągnął najlepsze wyniki matur na Dolnym Śląsku, są również młodzi ludzie, którym egzamin nie poszedł po prostu po ich myśli. Właśnie dla nich zorganizowano bezpłatne zajęcia z matematyki.
2: Jak wyjaśnia Katarzyna Ziemba, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu i wieloletnia nauczycielka matematyki, pomysł narodził się z potrzeby wsparcia uczniów w czasie wakacji.
3: Niestety w tym roku mieliśmy kilkunastu takich uczniów, a ze względu na to, że nauczyciele są w tej chwili na urlopach wypoczynkowych, w związku z tym narodził się taki pomysł, żeby tym wszystkim, tej młodzieży pomóc i zorganizować dla nich taki kurs, podczas którego będą mogli jeszcze lepiej przygotować się do poprawkowego egzaminu maturalnego.
2: To właśnie pani Katarzyna Ziemba prowadzi zajęcia. Jak przyznaje, wakacyjny termin nie ułatwia frekwencji.
3: Niestety nie cieszy się on takim dużym zainteresowaniem, bo jest to taki też sezon, kiedy uczniowie i pracują, i wyjeżdżają na wakacje. Jednak mimo to są tacy, którzy chcą korzystać i bardzo się cieszą, że bezpłatnie mogą z tych zajęć.
4: Czyli nawet na stanowisku dzisiaj urzędnika przeszłość nauczyciela matematyki się w praktyce bardzo przydaje.
3: Dokładnie tak. Poza tym przeszłość nauczycielska jakby tkwi w człowieku cały czas, niezmiennie. Jeżeli się to lubi, jeżeli jest to pasją człowieka, to się to wykorzystuje, kiedy tylko można.
2: Dlatego terminy spotkań są dostosowane do możliwości maturzystów. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, najczęściej po południu, ale jeśli trzeba, to także wcześniej rano.
3: Rzeczywiście jest tak, że no nie zawsze przychodzą wszyscy, czasami to jest 4 osoby, 3 osoby nawet, ale warto inwestować w każdego człowieka, w jego wiedzę, więc nawet jakby przyszła jedna osoba też, postarałabym się mu pomóc.
2: Podczas kursu uczniowie rozwiązują przede wszystkim arkusze z poprzednich lat i ćwiczą zadania, które regularnie pojawiają się na egzaminie maturalnym. Otrzymują także pracę do samodzielnego wykonania w domu, aby jak najlepiej przygotować się do sierpniowej poprawki. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: A w gminie Lubin stale podejmowane są działania mające podnieść bezpieczeństwo mieszkańców. Jednostka strażaków z OSP Księgnica otrzymała ostatnio nowoczesny sprzęt i środki ochrony indywidualnej.
5: Na ich stan trafi także nowy kład. Zakupiono 3 komplety ubrań specjalnych do działań bojowych, 3 pary specjalnych butów oraz torbę medyczną PSP R1 z kompletem szyn do unieruchamiania poszkodowanych.
6: To wyposażenie, które wykorzystywane jest podczas pożarów, wypadków drogowych i innych akcji ratowniczych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo strażaków, jak i skuteczność udzielanej pomocy. OSP Księgienice należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i to właśnie te jednostki dysponowane są do najważniejszych zdarzeń i na co dzień wspierają Państwową Straż podczas akcji ratowniczo-gaśniczych w całym powiecie, także w mieście Lubinie.
5: To Sylwia Rozkosz, rzecznik gminy. W gminie jest coraz więcej punktów z AED. Część tych urządzeń sołectwa zakupiły w ramach Funduszu Sołeckiego, inne dzięki wspólnym działaniom mieszkańców. Defibrylatory znajdują się na świetlicach przy szkołach i remizach. Do ich grona dołączył teraz Chrustnik i Niemstów.
6: W Chrustniku ogólnodostępny sprzęt został zamontowany na zewnętrznej ścianie świetlicy wiejskiej. Automatyczny defibrylator zewnętrzny, w skrócie AED, jest dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu i ma służyć wszystkim mieszkańcom oraz osobom przebywającym na terenie miejscowości w sytuacjach nagłego zagrożenia życia. Również Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie montuje taki ogólnodostępny AED. Umieszczone na ścianie remizy urządzenie będzie połączone z syreną i od razu będzie wzywane odruchów do pomocy.
5: W ubiegłym roku z dotacji w ramach ćwiczeń z pierwszej pomocy gmina zakupiła zestawy szkoleniowe do wszystkich szkół podstawowych. Ważną częścią ich wyposażenia jest ćwiczeniowy defibrylator. Choć nie ratuje bezpośrednio życia, to uczy najmłodszych działania i zachowania się w sytuacji wymagającej jego użycia. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: I na koniec jeszcze ważna informacja. Szpitalny Oddział Ratunkowy w Jeleniogórskim Szpitalu dzisiaj nie przyjmuje pacjentów. Prowadzone są silne starania, żeby tą sytuację zmienić jeszcze dzisiaj. Tymczasem pacjenci, którzy trafiają na oddział, są obsługiwani przez lekarzy dyżurnych. W cięższych przypadkach trafiają do placówek ościennych. Do tematu na pewno jeszcze dzisiaj powrócimy.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Cześć, z tej strony Gromi. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Szeroki wybór, pełny smak?
3: Tak,
2: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gargol, podaj się do płota.
6: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
7: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
8: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.

0: Ależ to jest przyjemność prezentować takich młodych i zdolnych ludzi na naszej antenie. Niedawno gościła u nas w porannym programie muzycznego radia. Wpadła do nas na kawę, ale z ciastem, co było milutkie. A teraz my gramy jej nowy singiel Rutyna. To Oliwia Socha. A jeśli chodzi o inne nowości, to proszę bardzo.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Jest 6 sierpnia, 6 sierpnia mamy najczęściej grać ten oto utwór premierowo dzisiaj. Martin Garrix, U2 i Fireflies na 14 minut przed godziną 11. Polecamy. Dajcie głośniej.

0: Można się zakochać w kimś, można się zakochać też w piosence, na przykład w tym numerze, słuchajcie, od pierwszej nutki miałem wyobrażenie takie, że to jest gdzieś daleko we Włoszech, że to jest piosenka, która leci sobie gdzieś tam z daleka, gdzie trwa festiwal i ludzie się bawią w tym wielkim amfiteatrze. Kolorowy tłum przyśpiewuje, tańczy i powiewa w pięknych sukniach panie i w pięknych letnich garniturach lnianych, delikatnie pognieconych, bo we Włoszech nikt na to nie zwraca uwagi, panowie. Disco Bambino, Neil Rogers, no i głos Sophie Alice Baxter. Ta piosenka nosi tytuł Dancing With You i jest w remiksie od Carter Head'a. A my patrzymy sobie na zegarek, jest 6 minut przed 11, zjawia się oto ten gość.
1: Hello Poland, my name is Pascal Le Toublon and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.
0: I on przedstawił tak zwany French Glish, czyli połączenie języka francuskiego z angielskim. Time After Time, teraz za chwilę Leniwiec i wiadomości.

0: reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vini Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 11.
0: Czas na wiadomości.
3: Państwo bierze pod lupę lekarzy, rusza monitoring dyżurów i wynagrodzeń. Skończą się fale Dunaju na śląskiej A1, drogowcy zaczynają remont. Miliarder w podzięce za powrót do zdrowia ufundował największy w Europie pomnik Matki Boskiej. Stoi w Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Państwowa agencja weźmie pod lupę grafiki i zarobki lekarzy. Weszły w życie nowe przepisy związane z aferą w warszawskim Szpitalu Południowym i nieprawidłowościami w wielu innych placówkach. Chodzi o to, by wykrywać przypadki skrajnie długiej pracy, jak ten z Warszawy, gdzie jeden z lekarzy miał przepracować nawet 400 godzin w miesiącu. Potrzebne jest jeszcze przygotowanie procesu, mówi prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych Daniel Rutkowski.
4: Będziemy to robić za miesiąc wrzesień, czyli tak naprawdę w drugiej połowie października, bo wtedy będą kompletne dane.
3: Zmiany chwali prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Łukasz Jasek.
5: Dlatego, że kilka czarnych owiec, które zarabiały bardzo duże pieniądze, wielokrotnie niezasłużenie teraz świecą na całe środowisko, a znakomita większość uczciwie ciężko pracujących lekarzy, którzy w życiu takich pieniędzy nie zarobili i zarobić by nie mogli, ponoszą konsekwencje.
3: Szef agencji odpowiedzialnej za monitorowanie dyżurów i zarobków zapewnia, że dane osobowe lekarzy będą chronione właściwie. Polskim szpitalom tymczasem brakuje zwykle klimatyzacji. To ważne przy takich upałach jak dziś. Placówki radzą sobie jak mogą.
6: W pomieszczeniach, w których nie występują przeciwwskazania wynikające z zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, wykorzystywane są wentylatory. Klimatyzacja funkcjonuje w tych obszarach szpitala, w których jest ona niezbędna.
3: Mówi Anna Szafrańska ze Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Skończą się fale Dunaju na autostradzie A1. Drogowcy zaczynają remont. Chodzi o odcinek na Śląsku między Pyżowicami a Piekarami Śląskimi. Garby na drodze są tak duże, że samochody wręcz podskakują, jest niebezpiecznie. Na pierwszy ogień idą 3 km w kierunku Gliwic, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Na czas remontu jezdnia w kierunku Gliwic zostanie zamknięta, a ruch będzie prowadzony dwukierunkowo po jezdni w kierunku Pyżowic z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę.
3: Prace na tym odcinku potrwają rok. To będzie największa w Europie figura Matki Boskiej. Powstaje w Konotopiach w gminie Kikuł w Kujawsko-Pomorskiem. Ma 55 metrów, jest wyższa od Chrystusa w Świebodzinie, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiowska.
8: Wybór tego miejsca jest nieprzypadkowy, gdyż nieopodal jest sanktuarium Matki Boskiej w Konotopiu. Pielgrzymi z tego terenu i osoby wierzące odwiedzają je bardzo często, prosząc o łaski, modlą się.
3: Pomnik został w całości sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia. 15 sierpnia figura zostanie poświęcona. To będzie pierwszy górski etap Tour de Pologne. Może wprowadzić duże zmiany w klasyfikacji generalnej. Dziś kolarze przejadą 176 km z Żagania do Karpacza, gdzie meta została wyznaczona na Orlinku. Liderem wyścigu jest na razie Włoch Jonathan Milan, zwycięzca wszystkich dotychczasowych etapów. Dodajmy, że właśnie na tym podjeździe pod Orlinek, nazywany przez kolarzy Ścianą Płaczu, swoje pierwsze zwycięstwo w zawodowej karierze odniósł Hiszpan Alberto Contador. W 2003 roku wygrał jazdę indywidualną na czas.
0: To były wiadomości.
9: Muzyczne radio.
0: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Słuchajcie, dzisiaj dzień świeżego oddechu jest w kalendarzu. Naprawdę takie święto. Dzisiaj jest czwartek. Dzisiaj też są imieniny Jakuba i Oktawiana. Człowiek może przeczytać na przykład coś takiego, że różnica główna między kobietą a mężczyzną jest taka, że jak kobieta powie powąchaj, to ładnie pachnie. Dobrze, to teraz zupełnie poważnie. Zaczynamy do 13. Ten program.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: Ale zanim zaczniemy go na serio, to jeszcze zaglądamy na czwórkę.
2: Drogi na gorąco.
0: A4 w stronę Legnicy, kilometr z numerem 105. Informacja od naszych przyjaciół z Dolnośląskiej Alarmowo, a także od kierowców z Zello. Tam zdarzył się wypadek. Dwa samochody osobowe zderzyły się. Dwie osoby, według informacji nieoficjalnych, znajdują się poza pojazdem. I tam możecie się spodziewać utrudnień. 105. kilometr w stronę Legnicy. Tam zderzenie dwóch pojazdów. Dwie osoby poza nimi. A na miejsce w tej chwili pędzą służby. Zróbcie im też korytarz życia. A gdybyście wy, drogie lub drodzy, wiedzieli o czymś, o czym my jeszcze nie wiemy, to dajcie znać. 757-646-646 albo głosówka w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
2: Drogi na gorąco.
3: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze

0: Druki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Zapomniane hity wszechczasów.
1: No właśnie, do godziny 13 w Muzycznym Radiu, w naszym letnim programie Niezapomniane hity wszechczasów. Wśród nich również i ten numer napisany przez Sławka Łosowskiego i spółkę. Niektórzy mówią, że to prawdziwe, jedyne kombi, a nie że kombi i słodkiego, miłego życia z takim trochę przekąsem śpiewane i napisane. Poleca się teraz do słuchania właśnie w Muzycznym Radiu. Na zegarze prawie kwadrans po 11:00. Nasza kolejna propozycja to będzie Gabry Ponte Train i Broken Hearted, bowiem nasza stacja to stacja, która łączy pokolenia. Z jednej strony kombi, a z drugiej strony Broken Hearted, czy New Order, czy Dub też będzie. Czyli powrót do pięknych lat 80.

0: Drap i kalejdoskop moich dróg, piosenka, którą wam obiecaliśmy jako powrót do pięknych lat 80. w programie, który nazywa się w Muzycznym Radiu.
1: Muzyczne Radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: O tak, zdecydowanie nie da się zapomnieć o takich numerach jak Dab. 29 po 11 to jest właściwa pora, żeby za moment pojawić się znów z prognozą pogody.
2: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
3: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
2: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com. Pogoda.
0: 11.30, o tej porze termometry pokazują od 21 do 28 stopni, a temperatury maksymalne na dzisiaj to 26 do 29. Być może w Legnicy będzie 31 nawet, ale to raczej być może. Słońce palące i ostre na zmiany z chmurami, a z tych chmur może się pojawić deszcz, a co więcej jest ostrzeżenie przed burzami, w czasie których może spaść punktowo od 30 do 50 litrów na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą sięgnąć 90 km na godzinę, a miejscami może też pojawić się opad gradu. Jeśli chodzi o biometr, to on jest bardzo niekorzystny. Ciśnienie to 1015 hektopaskali i w ciągu dnia pójdzie do góry, a jakość powietrza troszkę się poprawiła, a dalej jest albo bardzo dobre, albo w najgorszym wypadku dobre.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.

0: Mama niby goni, nie, nie goni, szef goni, żeby nie spać, tylko pracować, czyli odwrotnie niż śpiewa Enej. W tej piosence, nie chce spać. A tu się wszystkim spać może chcieć, bo wiadomo, biomet niekorzystny, mocno.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w Muzycznym Radiu.
0: Do nich wrócimy za kilka chwil, bo za moment nasz dzisiejszy hit tape, czyli najczęściej grana piosenka w Muzycznym Radiu.
1: Reklama.
3: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
4: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Gotowi na coś więcej niż zwykła wizyta w salonie? Już 7 i 8 sierpnia zapraszamy na dni otwarte o Moda i Jake'u w Jeleniej Górze. Czekają na Was jazdy testowe, gadżety, niespodzianki i wyjątkowa atrakcja. RoboPies na czterech mechanicznych łapach. Zapraszamy na ulicę Cieplicką 106C w Jeleniej Górze. W piątek od 8 do 17, a w sobotę od 9 do 14. Świętujcie z nami oficjalne otwarcie salonu. O Moda i Jake'u Ultima Auto. Do zobaczenia.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Premiera na Tomorrowland. Martin Garrix zaprezentował ten numer Firefly, a Edge, gitarzysta U2, wyszedł i zagrał na gitarze. Przypadek? Nie sądzę. Niechże zatem będzie. Martin Garrix, U2, Fireflies.

0: Wśród wielu niezapomnianych hitów wszechczasów pojawia się również formacja Ace of Base, co prawda nie jest kultowym dla niektórych numerem The Sign z 94, o ile dobrze pamiętamy, czy 3, ale z Always Have, Always Will. I to się też nadaje do podśpiewywania i do nucenia pod nosem. A teraz pozwólcie...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Klakson obudził tych, którzy prowadzą teraz samochody i są lekko zaspani. Oczywiście, że tak o to chodzi w tym całym dżingielku w muzycznym radiu. A my sprawdzamy, co na 4 przede wszystkim. Będziecie jechali od Zgorzelca w kierunku na Wrocław? To staniecie na 105 kilometrze. Tam doszło do zderzenia osobówki z busem. Najprawdopodobniej nikt w tym zderzeniu nie ucierpiał. Osobówka na pasie znajduje się awaryjnym i kawałek w pasie prawym, bo stoi w poprzek, a bus znajduje się na pasie rozdziału po tym, jak uderzył właśnie w osobówkę. W drugą stronę też korek na 110 w kierunku Wrocławia. Tam też postoicie później na kątach wrocławskich. Wyjątkowo spokój, a jadąc dalej Kędzierzyn-Koźle ze zjazdem na to miasto też postoicie przed Glewicami. Tam zakorkowało się i stoi na Dębowo. Chcecie jechać dalej na Kraków? Bez większych przeszkód, tylko w Krakowie wokół jadąc za 4. Zwolnijcie. Jeśli chodzi o drogę nad morze, bez większych przeszkód, ale musicie wiedzieć, że dzisiaj rozgrywany jest kolejny etap Tour de Pologne. Oni wystartują, to znaczy kolarze i peleton o godzinie 12.15 w Żaganiu z ulicy Szprotawskiej. Tam będzie start honorowy, a później o 12.20 mniej więcej powinni minąć ulicę Tartakową, gdzie będzie start ostry, gdzie zacznie się pomiar czasu. Następnie będą jechali przez Świętoszów, Osiecznicę, Zebrzydową, Nowogrodziec, Gościszów, Lubań, Świeciek, Jebołtów, Mirsk, a także Kwieciszowice, Antoniów, Kopaniec, Piechowice drogą krajową nr 5 w kierunku na Sobieszów, na Jelenią Górę, na Cieplice, no i później na Podgórzyn, na Hotel Gołębiewski, a także przez Borowice, Podgórzyn, Sosnówkę. Raz jeszcze dojadą na premię specjalną w hotelu Seydorf, tudzież jak nie mówią Niemcy, no a później wylądują w Karpaczu około godziny 16.24, najpóźniej o 16.40. W tych miejscach szukajcie się na opóźnienia w waszym przejeździe, szykujcie się na utrudnienia. Największe będą oczywiście na drodze krajowej nr 5, która będzie przez dłuższy czas, praktycznie do godziny 16.30, wyłączona od godziny, o ile pamiętam, 14.30. Więcej na ten temat jeszcze będziemy mówili w muzycznym radiu, a gdybyście wy, drogi i drodzy, wiedzieli o czymś, o czym my jeszcze nie wiemy, to dajcie znać koniecznie 757-646-646 albo wyślijcie głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: nowy plan!
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Po reklamie.
3: Drogi na gorąco.
4: Zaglądamy na Krajową Piątkę w Jeleniej Górze, odcinek od Szklarskiej Poręby w kierunku Wrocławia. Tam za krzyżówką z dawnym Aniluksem, a przed Nowym Rynkiem, przed Galerią 1 pas jest wyłączony z ruchu i to miejsce się korkuje, więc doliczcie sobie kilka minut i dodajcie sobie wewnątrz siebie trochę cierpliwości. Za informację dziękujemy Natalii, pozdrawiamy i ściskamy. A gdybyście wy wiedzieli więcej, dajcie znać 757-646-646. Albo nagrajcie głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
3: Drogi na gorąco. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 12.
3: Czas na wiadomości.
5: Upał trzyma miasta, apelują o odpowiedzialne zarządzanie wodą. Jest akt oskarżenia dla właścicielki pseudohodowli w Łódzkiem. Powiemy też o nowych rezerwatach przyrody, które pojawiły się na Śląsku. Paulina Nawrocka, zapraszam. Znaczna część Polski objęta jest dziś alertami przed upałami. Najwyższe trzeciego stopnia obowiązują w prawie całej południowej połowie kraju. Dodatkowo do upałów dołączą dziś także burze. Włodarze miast i gmin apelują o odpowiedzialne korzystanie z wody. W związku z upałami momentami brakuje jej albo ciśnienie w kranie jest minimalne, mówi wójt podlubelskiej gminy Niemce Marian Golianek.
6: No jest to spowodowane zwiększonym poborem wody z sieci. Głównie to u nas to jest problem podlewania działek i napełniania basenów. Jest to ciśnienie obniżone, no nawet w takich newralgicznych momentach, 2-3 godziny, no jest praktycznie tylko, że ta woda tam się sączy.
5: Jak dodaje jeden z sołtysów, Franciszek Drost, sytuacja jest trudna od kilku lat po tym, jak zmienia się klimat. Jest coraz mniej opadów i coraz większa susza.
7: No w upalne dni to na pewno, no ale ten problem nie istnieje od dziś, tylko to już jest jakiś czas.
8: Od kilku lat?
7: Tak, od kilku lat. No niestety, no jest tak, jak jest, ponieważ jest susza.
8: Duża uciążliwość, te braki wody?
7: No na pewno są uciążliwe, no przeważnie, no wiadomo, kto ma małe dzieci w ogóle, no ale no co zrobimy?
5: Z sołtysem rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka. Jest akt oskarżenia przeciwko 52-letniej kobiecie, która prowadząc hodowlę psów w gminie Piątek w Łódzkiem znęcała się nad nimi, fałszowała dokumentację dotyczącą stanu zdrowia zwierząt oraz zatajała ten stan przed swoimi klientami, informuje prokuratura rejonowa w Zgierzu. Oskarżonej grozi do 8 lat więzienia. W pseudohodowli znajdowały się 44 psy i 3 koty. Podwarszawski Wołomin alarmuje, że gigantyczne, nielegalne składowisko odpadów chemicznych może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ocenił stan pojemników na terenie gminy ze żrącymi substancjami jako krytyczny. Ostrzega przed ryzykiem wycieków, mówi burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
9: Jest wyczuwalny chemiczny opar na całym tym terenie. To już naprawdę nie są żarty i przy takich temperaturach wysokich i tego wycieku może być więcej.
5: Usunięciem składowiska miał zająć się marszałek Mazowsza, ale twierdzi, że nie dostał na to pieniędzy z budżetu państwa. Resort klimatu z kolei zapewnia, że pieniądze są, tylko samorząd musi po nie sięgnąć, a chodzi o 200 milionów złotych. Śląsk ma 2 nowe rezerwaty przyrody. Bogdaniec i Psi Nos objęły łącznie ochroną prawie 220 hektarów jurajskich lasów oraz wapiennych wzgórz z charakterystycznymi ostańcami skalnymi. Dzięki utworzeniu 2 nowych rezerwatów ich liczba w województwie śląskim wzrosła do 70.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Attraction, Mike Crambley razem w dziele, które zwie się Last Train to London i to jest dzieło kiedyś formacji, którą znamy i uwielbiamy i o której zapomnieć się nie da, która nazywa się Electric Light Orchestra. Lubimy, tak, zdecydowanie, a w nowszej wersji też lubimy. Niezapomniane hity wszechczasów, to jest nasza propozycja jeszcze na 53 minuty, czyli do godziny 13, teraz 7 po 12. Słońce na niebie, od czasu do czasu palące, gorące, dzień duszny z temperaturami do 29 stopni, no i z utrudnieniami na drogach, na czwórce, w powiecie karkonoskim i na całej trasie 83. etapu Tour de Pologne. O tym będziemy też mówili, a na razie przywitajmy się oficjalnie z tym programem.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w muzycznym radiu.
0: Dzień dobry.
3: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Park Rock w Dworku już wkrótce. 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas którego na scenie zaprezentują się najlepsze amatorskie zespoły rockowe. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Cops, In Free oraz Messalina z Czech. Prawdziwa rockowa energia, której nie da się zatrzymać. Przyjdź, poczuj moc brzmienia, wspieraj swoich faworytów i przeżyj wieczór pełen muzyki, pasji i niezapomnianych emocji. Dołącz do nas i bądź częścią muzycznego święta. Park Rock w Dworku w gminie Lwówek Śląski. Widzimy się 22 sierpnia.
7: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
10: Rodzice Tymka Kalaty z utęsknieniem wypatrują pomocy finansowej ze strony wrażliwych i hojnych słuchaczy. Chłopca prześladuje bezlitosna choroba, jaką jest dystrofia mięśniowa. Może ją zwalczyć jedynie terapia genetyczna stosowana w Stanach Zjednoczonych, ale jej koszt, około 16 milionów złotych, jest niewyobrażalny dla rodziców, rodziny i znajomych. Aktualnie w celu zahamowania zaniku mięśni Tymek poddawany jest specjalistycznej rehabilitacji. Jednak czas nie jest sprzymierzeńcem dziecka, dlatego prosimy Was o wpłaty w możliwie najkrótszym terminie. Oto pomocowy adres. siepomaga.pl/tymek-kalata. siepomaga.pl/tymek-kalata.
2: Muzyczne Radio Lato.
11: W tym tygodniu gramy dla

0: Pamiętacie tę piosenkę? Oczywiście, że tak. To jest Danny w utworze Emily. Na zegarze jest 13 minut po godzinie 12 i obiecujemy, że to nie jest jedyna piosenka, której nie da się zapomnieć, a trzeba sobie przypomnieć, krótko mówiąc. Niezapomniane hity wszechczasów w muzycznym radiu do godziny 13. Drogie i drodzy, przypominamy raz jeszcze dzisiaj mnóstwo utrudnień związanych z etapem czwartym, tak jest, 83. wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, czyli dookoła Polski. Kolarze jadą z Żagania do Karpacza i tam będą wspinali się pod Orlinek. To będą emocje. Kto jeszcze nie pojawił się w Karpaczu, ten trąba, jak najszybciej trzeba śmigać i w to miejsce, żeby zobaczyć to widowisko, bo takie rzeczy zdarzają się raz w roku tylko.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: Norbi, kobiety są gorące, też się nie da zapomnieć tego numeru. Słuchajcie, facet dzięki tej piosence zrobił się majętnym człowiekiem. Co prawda dużo z tych pieniędzy przegrał, gdyż z hazardzistą była, ale już się wyleczył i z hazardu nic nie zostało, ale za to zostało mnóstwo z jego fantastycznego poczucia humoru, ciepła i takiej jakiejś lekkości. Norbi, kobiety są gorące. Dzień też w sumie.

0: programie niezapomniane hity wszechczasów Santana. Rob Thomas śpiewający Smooth na zegarze 23 po 12. Zaglądamy raz jeszcze na drogi.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Jest klakson, jest dobrze, jest też informacja na Pomorze i do Warszawy bez większych problemów. A4, kilometr 105.1 z kierunku Wrocławia. Tam spowolnienie po wypadku. I na 110. kilometrze jadąc w stronę Legnicy, tam się stoi na Dębowo, ale pewnie tylko chwilkę, bo później wszystko rusza. Na kątach wrocławskich, o dziwo, ciesza i spokój, za to jadąc w kierunku Gliwic. Przed samym zjazdem Gliwice, ze zjazdem na Kędzierzyn-Koźle też stoi się na Dębowo. Kraków dzisiaj szybciorem ominiecie, a później na Rzeszów to już droga prosta i się jedzie, i się jedzie. Gdzieś jeszcze problem, Tarnowskie Góry, A1, tam też spowolnienie właśnie w okolicach tego miasta. Natomiast my jeszcze raz przypominamy Tour de Pologne i tutaj kłopot. Kłopot będą mieli ci, którzy znajdują się na trasie kolarskiego peletonu. Peleton wystartował o 12.15 w Żaganiu na Honorowo, na Ostro o 12.20. No i przejeżdża przez Świętoszów, Osiecznicę, później Zebrzydową, Nowogrodziec, Gościszów, Lubań, Świecie, Mirsk, Kwieciszowice, a następnie Antoniów, Kopaniec, drogą krajową numer 5 do Piechowic, z Piechowic do Sobieszowa, później na Jelenią Górę i Cieplice, później na Hotel Gołębiewski, a później na Podgórzyn, wjeżdżają na rundę do Sosnówki, później jadą na Borowice, na Podgórzyn, znów na Sosnówkę i koniec rundy i zjawia się Karpacz Górny, a tam meta będzie o godzinie 16.19, 16.24 do mniej więcej 16.43. No i cała masa utrudnień w związku z tym, mówi Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
2: Uczestnicy wyścigu wjadą na teren powiatu karkonoskiego od strony powiatu lwóweckiego. Trasa poprowadzi przez Kwieciszowice, Antoniów, Chromiec, Kopaniec i Kromnów, skąd zawodnicy przez Piastów wjadą na drogę krajową numer 5. Odcinek Krajowej Piątki będzie zamknięty dla ruchu w przybliżeniu od godziny 14.30 do 16.00. Następnie peleton skieruje się w stronę Szklarskiej Poręby, skąd skręci do Piechowic i Górzyńca. Przez Piechowice kolarze przejadą ulicą Kryształową. W tej części trasy utrudnienia mogą występować w godzinach od 14.00 do około 17.00. Kolejno zawodnicy pojadą przez Sobieszów i Cieplice, następnie ulicami Cieplicką, Pułaskiego i Staszica w kierunku Term Cieplickich oraz Podgórzyna. Dalej trasa poprowadzi przez Sosnówkę i Borowice, następnie ponownie przez Podgórzyn i okolice Zalewu do Sosnówki, gdzie wyznaczono pętlę. Ostatni odcinek wyścigu poprowadzi główną drogą przez Karpacz, ulicę Karkonoską do Białego Jaru i ulicy Olimpijskiej, gdzie około godziny 17.00 zaplanowano finisz etapu. Apelujemy do kierowców o wcześniejsze zaplanowanie podróży oraz korzystanie z alternatywnych tras przejazdu.
0: No właśnie, trzeba sobie zaprogramować wszystko w odpowiedni sposób, żeby zdążyć tam, gdzie się powinno zdążyć. A jeśli wy nie wiecie, znaczy jeśli wy wiecie o czymś, o czym my nie wiemy, dajcie znać koniecznie. 757-646-646 albo wysyłajcie głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Gargol, podaj się do płota.
4: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
5: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum, kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry, zaprasza na odpoczynek.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
8: 12.32, od 22 do 28 stopni Celsjusza. Teraz w ciągu dnia maksymalnie 26 do 29 jednak. Mnóstwo słońca na niebie, ale od czasu do czasu to palące słońce zostanie zamienione na chmury, a z nich możliwe są deszcze, a nawet burze tu i ówdzie, w czasie których może spaść 30-40 litrów na metr kwadratowy, głosi ostatnie ostrzeżenie IMGW. Oprócz tego w czasie burz może powiać z prędkością do 90 km na godzinę. Niewykluczone są również opady miejscowe gradu.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Patrzymy na barometr. Tutaj 1016 hektopaskali, to ciśnienie nadal jest niskie, delikatnie ma wzrosnąć. Biometr bardzo niekorzystny przy takiej pogodzie jest niestety. A jakość powietrza albo jest bardzo dobra, albo jest dobra. W ciągu ostatniej godziny liczba punktów w kolorze żółtym uległa zmniejszeniu. Najgorzej w tej chwili jest we Wrocławiu. Prawie cały jest na żółto, a także na ziemi leszczyńskiej, lubuskiej i wielkopolskiej. Tutaj to powietrze ma ledwie dobrą jakość. Dobra, czyli określana przez producentów czujników jako bywało lepiej. A teraz Jacek Rogulski, raport regionalny.
9: Raport zaczynamy od informacji, którą już podawaliśmy. Szpitalny oddział ratunkowy w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej chwilowo wstrzymał przyjmowanie pacjentów. Niewykluczone, że oddział zostanie uruchomiony jeszcze dzisiaj, natomiast pacjentów, którzy obecnie do nas trafiają, obsługują lekarze dyżurni. W cięższych przypadkach kierowani są do ościennych placówek, informuje Rafał Dyjur, pełniący obowiązki dyrektora Jeleniogórskiego Szpitala.
10: Na ten moment pracujemy nad tym, żeby nawet ten jeden dzień był obłożony dyżurowo, w związku z czym istnieje realna szansa, że uda się pozyskać lekarza, który będzie w tym czasie dyżurował. Natomiast tutaj życiu i zdrowiu pacjentów nic nie zagraża, bo na wypadek takich sytuacji jesteśmy tutaj w stałym kontakcie ze szpitalem i w Legnicy, i w Wałbrzychu, więc w sytuacjach trudnych pacjenci będą przekierowywani do tych właśnie szpitali. Natomiast ci, którzy trafią bezpośrednio na SOR Jeleniogórski, będą zaopatrywani przez lekarzy dyżurujących na oddziałach. Zgodnie z procedurą, wczoraj musiałem podpisać taką informację, natomiast cały czas pracujemy na tym i na ten moment udało się obłożyć dyżur piątkowy, a dzisiaj pracujemy jeszcze nad tym, żeby ta sytuacja nie miała miejsca w kolejnych dniach. Robimy wszystko, aby zabezpieczyć przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentom.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Dzisiaj czwarty etap tegorocznego Tour de Pologne. Kolarze zmagają się z wymagającymi i malowniczymi trasami Dolnego Śląska. Zawodnicy wystartowali o godzinie 12 w Żaganiu, by wjechać na Dolny Śląsk i

0: kręci do Piechowic i Górzyńca. Przez Piechowice kolarze przejadą ulicą Kryształową. W tej części trasy utrudnienia mogą występować w godzinach od 14 do około 17. Kolejno zawodnicy pojadą przez Sobieszów i Cieplice, następnie ulicami Cieplicką, Pułaskiego i Staszica w kierunku Term Cieplickich oraz Podgórzyna. Dalej trasa poprowadzi przez Sosnówkę i Borowice, następnie ponownie przez Podgórzyn i okolice Zalewu do Sosnówki, gdzie wyznaczono pętlę. Ostatni odcinek wyścigu poprowadzi główną drogą przez Karpacz, ulicę Karkonoską do Białego Jaru i ulicy Olimpijskiej, gdzie około godziny 17 zaplanowano finisz etapu. Apelujemy do kierowców o wcześniejsze zaplanowanie podróży oraz korzystanie z alternatywnych tras przejazdu.
1: Piątego dnia zmagań w 83. Tour de Pologne kolarze będą mieli do pokonania 218 km, a etap rozpocznie się w piątek w Opolu. Na koniec cudowne ozdrowienie. Legnicy policjanci byli świadkami niezwykłego zwrotu wydarzeń podczas jednej z interwencji. Mężczyzna, który twierdził, że od 6 lat nie chodzi z powodu uszkodzonego kręgosłupa, nagle wstał z łóżka i próbował wyskoczyć przez okno. Dzięki błyskawicznej reakcji funkcjonariuszy udało się zapobiec tragedii, mówi Anna Tersa z legnickiej policji.
2: Policjanci udali się na ulicę Wrocławską w Legnicy, gdzie według posiadanych informacji miał przebywać mężczyzna poszukiwany listem gończym do odbycia kary 9 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna odmówił jednak wykonania poleceń, twierdząc, że od 6 lat nie chodzi z powodu schorzeń kręgosłupa. Oświadczył również, że oczekuje na rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej ewentualnej zmiany sposobu odbywania kary na system dozoru elektronicznego z powodu stanu zdrowia.
3: Mężczyznę odnaleziono w mieszkaniu na drugim piętrze w budynku, jednak w jednym z pomieszczeń szeroko otwarte było okno. Kierując się doświadczeniem i względami bezpieczeństwa, policjanci postanowili je zamknąć, aby wyeliminować możliwość ucieczki. Wtedy sytuacja niespodziewanie się zmieniła.
2: Mężczyzna, który chwilę wcześniej utrzymywał, że nie jest w stanie chodzić, gwałtownie wstał i wskoczył na parapet otwartego okna, grożąc, że wyskoczy z mieszkania. Funkcjonariusze chwycili mężczyznę i wciągnęli go z powrotem do wnętrza mieszkania, uniemożliwiając mu skok z drugiego piętra.
3: Jak przekazuje Anna Tersa z legnickiej policji, badania lekarskie nie potwierdziły schorzenia, które uniemożliwiałoby osadzenie mężczyzny w policyjnym areszcie. Następnie został on przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie wcześniej zasądzoną karę więzienia. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Kolejny raport o 13.30.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Ale go wtedy dziewczyny uwielbiały, zresztą nie tylko dziewczyny. Enrique Iglesias, miły, młody, przystojny człowiek, boski Enrique wręcz nawet. Do czasu, aż przybył zagrać z Marylą w jednym programie telewizyjnym i tam któryś z realizatorów dźwięku potajemnie nagrał to, co wpadało z ust Enrique, boskiego, pięknego, do tego mikrofonu i okazało się, cóż, Enrique może jest boski i piękny, ale śpiewa, delikatnie mówiąc, nienachalnie. I w wielu wypadkach czar prysł z jednej strony, a z drugiej strony, ponieważ Enrique boskim jest, no to nadal uwielbiany był. I tak chyba zostało. Za 18 pierwsza.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: Z tymi hitami wrócimy do Was za moment.
3: Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Vox. Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 dwójki i 5-0.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
14: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
15: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
3: Po reklamie.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
1: W muzycznym radiu.

0: Ależ to piosenka jakiś ma taki wymiar w sobie niefajny, że jak to do studni w ciemną toń wpadać z powodu ust jak maliny. Chłopaku, ty się zastanów, co ty mówisz, że leszcze twoje usta jak maliny. Kiedyś to był hicior, swoją drogą, ale to było jakieś 20 lat temu, mniej więcej, może 22. A teraz pozwólcie my ze starszych rzeczy, gdyż jesteśmy stacją, która zdecydowanie łączy pokolenia. Przejdziemy do nowszych rzeczy.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Najczęściej grana piosenka w muzycznym radiu w ten czwartek, 6 sierpnia, to Martin Garrix w towarzystwie U2, Fireflies, piosenka, która miała swoją premierę na Tomorrowland. Kiedy to Martin Garrix zaprezentował to nagranie, a Edge z U2 wtórował mu na gitarze. Posłuchajcie i wy, drogi i drodzy.

0: Muzyczne Radio Lato. Zaglądamy sobie jeszcze na stronę Tour de Pologne. Tam informacja o tym, że dzisiaj wystartowali z Żegania o 12.15, a na Ostro o 12.20 też z Żegania, tylko kawałek dalej, a teraz będą wkraczali w prawdziwie górski teren. Czwarty dzień rewelizacji to czas, kiedy kolarze przenoszą się na Dolny Śląsk, by zmierzyć się z pierwszym tak wymagającym wyzwaniem tegorocznej imprezy. Trasa z Żegania do Karpacza to odcinek pełen podjazdów, na którym do walki ruszą faworyci klasyfikacji generalnej. W zmaganiach na trzecim etapie znamy kolarzy, którzy mają liderujące trykoty na starcie w Żaganiu. Klasyfikacja generalna Rorlen to jest Jonathan Milan. Klasyfikacja punktowa Langtim to też Jonathan Milan. Klasyfikacja górska PZU Dries de Bont. Klasyfikacja najaktywniejszego Lotto, koszulka w kolorze niebieskim, to Radosław Frontczak z reprezentacji Polski. A premia Orlen Witaj dla najlepszego polskiego zawodnika na trzecim etapie to Marceli Bogusławski. Teren początkowo będzie łagodny, później będzie się wznosił, a finał przemówi na korzyść tych, którzy są specjalistami jazdy po górach. Prawdziwie górskiego wyzwania. Premie? Trudna końcówka. Kolarze najlepszych drużyn świata zmierzą się z malowniczymi, ale bardzo wymagającymi trasami Dolnego Śląska. Na trasie ulokowano punkty, które rozgrzeją rywalizację przed finałowym wspinaniem. To są dwie premie specjalne, a także trzy premie górskie w Antoniowie, Borowicach oraz Karpaczu. No i kultowy finisz pod Orlinek. To jest arena kolarskiego widowiska prawdziwego, bo końcówka ta obfituje w trudności, a zawodnikom dadzą się we znaki zarówno kategoryzowane podjazdy, jak i finałowa ścianka prowadząca pod Orlinek na Karpacz. To jest kultowa meta Tour de Pologne, pamiętana przez wielu fanów kolarstwa, a także tego narodowego wyścigu, pamiętająca legendarne triumfy takich kolarzy jak Alberto Contador, Matej Mohoric, Thibaut Nys czy Paul Lapeira. Po raz kolejny stanie się to areną wielkiego sportowego widowiska. Dzisiaj po godzinie 16 finisz w Karpaczu. Kto z Was nie będzie, ten trąba, gorąco polecamy. Takie rzeczy widujemy bardzo rzadko, raz w roku. Kolarze w tym roku po dłuższej przerwie znów będą mieli finisz właśnie w tym pięknym mieście. Radek Bajor, do usłyszenia. Trzymajcie się za moment. Powita Was Sebastian Wysoczański. Ja dziękuję za spędzone razem przed i kawałek popołudnia.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Reklama.
1: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
4: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
4: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
4: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
5: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
7: Cezaro!
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za czwarty najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
11: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie.
12: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
13: 13.
12: Czas na wiadomości.
14: Obniżki cen paliw być może już w przyszłym tygodniu. Nie zostawiajmy dzieci samych z psem, apelują eksperci. A w piłce nożnej czarne chmury nad szefem FIFA Giannim Infantino. Paulina Nawrocka. Decyzja w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw zapadnie najpewniej w przyszłym tygodniu. Rząd analizuje możliwość ponownego wsparcia kierowców. Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie analizę w tej sprawie, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
15: Myślę, że ta decyzja zapadnie po analizie na sytuacji na rynkach. Zobaczymy, jak będzie się kształtowała, bo znowu jest ona niezwykle dynamiczna. Ostatnie dni, kilkadziesiąt godzin to spadki, wcześniej drastyczne wzrosty, więc myślę, że pan minister potrzebuje jeszcze, nie mówię tutaj o ministrze finansów, kilku dni na analizę tej sytuacji.
14: Skala obniżek ma być mniejsza niż wcześniej, najprawdopodobniej obejmie jedynie obniżkę stawki VAT na paliwa. Po ataku psa na 3-letnią dziewczynkę w Małopolsce specjaliści ostrzegają, dzieci nigdy nie powinny zostawać same ze zwierzętami, nawet jeśli od urodzenia wychowują się w ich towarzystwie. 2 dni temu w Maszkienicach koło Brzeska pies dotkliwie ugryzł w twarz 3-latkę. Zanim pies ugryzie, zawsze wysyła szereg sygnałów ostrzegawczych, tłumaczy behawiorystka zwierząt Katarzyna Harmata.
16: Najpierw zawsze jest odwracanie głowy w bok, mrużenie oczu, oblizywanie nosa, ziewnięcie, próba oddalenia się, zastyganie w bezruchu.
14: Niestety, małe dziecko tych sygnałów nie rozumie, dlatego powinno się bawić z psem pod czujnym nadzorem dorosłych.
16: Najprawdopodobniej wtedy nie doszłoby do zaniedbania ze strony dorosłych.
14: Dziewczynka nadal jest w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Lekarze określają jej stan jako dobry. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna musi przeprosić byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła za słowa, że roztoczył parasol ochronny nad jedną z firm pożyczkowych i że ustawa dla niepoznaki nazywa się antylichwiarską. Ma także wpłacić 10 tysięcy złotych na dziecięce hospicjum w Rzeszowie. Tak dziś zdecydował sąd apelacyjny. Brytyjski rząd poinformował o dopisaniu na listę sankcyjną kolejnych 13 podmiotów wspierających rosyjską wojnę przeciw Ukrainie. Sankcjami objęto 6 banków z siedzibą w Rosji, 6 statków i firmę zarządzającą statkami z siedzibą w Indiach. Słabnie poparcie dla szefa FIFA Gianni Infantino po fatalnie przyjętym pomyśle częściowej prywatyzacji mundialu ma coraz więcej przeciwników. To m.in. cała Europa, bo UEFA nie chce, by Szwajcar został wybrany na kolejną kadencję. Michał Waszkiewicz.
17: UEFA mówi dość. Najpierw w całości sprzeciwiła się kontrowersyjnemu pomysłowi. Teraz zaczyna walkę o odsunięcie Gianniego Infantino od władzy. Szwajcar może zostać prezydentem FIFA na jeszcze jedną kadencję, a wybory odbędą się w przyszłym roku, w marcu. Kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej, powiedział szef Europejskiej Federacji. CONCACAF, czyli amerykańska federacja, mówi z kolei o symptomie przywództwa, które przestało stawiać piłkę nożną na pierwszym miejscu. Na razie wyraźne poparcie dla Infantino wyraził jedynie Katar. FIFA starcie przegrała, ale już przechodzi do ofensywy i to w swoim wątpliwym moralnie stylu, jeśli prawdziwe są doniesienia brytyjskiego Timesa. A ten pisze, że Infantino obiecał Maroku, że finał kolejnego mundialu odbędzie się w Rabacie, a nie w Madrycie. Oczywiście w zamian za poparcie.
14: Opozycja na wyłonienie i zgłoszenie kontrkandydata dla Infantino ma czas do 18 listopada.
10: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Reklama.
1: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Ski & Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
8: He's psycho.
7: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
9: Hello?
7: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne Radio Lato.
13: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: 14 minut po godzinie 13, muzyczne radio popołudniową porą. No i czwartek, 6 dzień sierpnia, Sebastian Wysoczański, pięknie was witam i będę towarzyszył wam przez najbliższe 4 godziny, gdziekolwiek jesteście, w pracy, w domu, na wakacjach, w samochodzie, my mówimy dzień dobry, zapraszamy i wspólnie ten czas najbliższy spędzać będziemy. Słów kilka o tym, co na dolnośląskich drogach teraz w naszym raporcie.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No to zacznijmy już standardowo od naszej ulubionej, nazwijmy to A4. Na autostradzie A4 w stronę Wrocławia najważniejsze informacje są takie, że przy Legnickim Polu nie widać już dużego zatoru, który był wcześniej pokazywany przez mapy. Ten fragment jedzie obecnie płynnie, ale wyraźnie zwalniamy nieco dalej w stronę Wrocławia, między Kostomotami a Kątami Wrocławskimi do godziny 13. Koszono tam pas i zamknięta była lewa nitka. Prace powinny się w zasadzie już kończyć, za chwilę kończyć, ale spowolnienie oczywiście jeszcze jest jak najbardziej możliwe. Więcej aut także przed Pietrzykowicami, Karwianami, czyli na dojeździe do Wrocławia. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia między Wrocławiem Północ a Psimpolem zajęte są pasy awaryjne. Prace zaplanowane do 15. Na S3 roboty między Lubinem Południe a Legnicą Północ oraz między Polkowicami i Lubinem. Ograniczenie tam do 80 km/h, jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na S5 zwężenia w rejonie Wiszni Małej i Kryniczna, S8 w stronę Oleśnicy bez poważnych zdarzeń, dalej do Poznania, Szczecina i Łodzi. Jedziemy bez większych niespodzianek.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: z naszych najnowszych polskich piosenek Skubas i Życie jest piękne, 19 minut po 13, czas na...
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Czas na nagranie, które chyba idealnie pasuje do takiego czwartkowego popołudnia. Zastanowiłem się, czwartek dzisiaj mamy w kalendarzach, prawda? Tak, to się zgadza. Sprawdzone, potwierdzone. Szósty dzień sierpnia. No to do czwartkowego popołudnia, tak przed weekendem, takie melodie idealnie pasują. Posłuchajcie, The Cube Guys, Hermano. Pod nogę. Bardzo przyjemnie. To jest piosenka, z którą myślę, że coraz częściej w Muzycznym Radiu będziemy się spotykać.

0: Wracamy na pokład Music News i zapraszamy Was po raz kolejny do świata nowości. Kolejny singiel od Margaret, powrót New Radicals i najnowsza propozycja od Benny Blanco. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News, zaczynamy. Margaret ponownie udowadnia, że nie boi się artystycznych wyzwań. Po sukcesie albumu Siniaki i Cekiny, który zdobył status złotej płyty jeszcze przed oficjalną premierą, wokalistka otwiera kolejny rozdział swojej twórczości. Singiel Prima Ballerina już trafił do muzycznego radia i jest to zapowiedź drugiej części ambitnego projektu Tripolar. Nowy utwór wprowadza słuchaczy do świata epki Voice, która oprócz Body i Mind stworzy spójną, trzyczęściową opowieść o kobiecości, tożsamości i emocjach. Tym razem Margaret, jak sugeruje sam tytuł, skupia się na sile głosu nie tylko jako narzędzia artystycznego, ale przede wszystkim jako sposobu wyrażania własnych myśli, potrzeb i uczuć. Prima Ballerina to popowa kompozycja z wyraźną dawką nostalgii. Piosenka opowiada o komunikacji w relacjach oraz odwadze do mówienia własnym głosem. To temat bliski wielu osobom, dlatego tekst utworu pozostawia przestrzeń do indywidualnych interpretacji, jednocześnie zachowując charakterystyczną dla Margaret muzyczną szczerość. Dalej jesteśmy w temacie nowości. Benny Blanco zaprezentował nowy singiel Te Olvido Lala, nagrany wspólnie z Selena Gomez i Becky G. To pierwsza współpraca obu wokalistek, a jednocześnie kolejna zapowiedź albumu Hermoso, którego premiera została zaplanowana na 14 sierpnia. Nowy utwór łączy pop z kumbią, tradycyjnym gatunkiem muzyki latynoamerykańskiej. Charakterystyczny rytm kumbi został połączony z chwytliwą produkcją, z której słynie Benny Blanco. Selena Gomez i Becky G wymieniają się subtelnymi partiami wokalnymi, opowiadając historię osoby, która domaga się od partnera jasnej deklaracji. Te Olvido Lala jest trzecim singlem zapowiadającym album Hermoso. Wcześniej Benny Blanco nagrał piosenkę Joven y Salvaje, nagraną z Bibi Tricks oraz De Genery, w której gościnnie wystąpił Mike Towers. Producent podkreśla, że jego nowy projekt ma być hołdem dla kultury i muzyki latynoskiej. Music News. I na koniec wielki muzyczny powrót. Po 28 latach New Radicals wracają z premierowym utworem. Zespół udostępnił piosenkę One Night Only, która jest pierwszym autorskim nagraniem grupy od czasu debiutanckiego albumu Maybe You've Been Brainwashed Too z 1998 roku. New Radicals, tworzeni przez Grega Alexandra i Daniele Brisbois, zdobyli światową popularność pod koniec lat 90. dzięki przebojowi You Get What You Give. Mimo sukcesu wydali tylko jeden album studyjny. Rok później Aleksander ogłosił zakończenie działalności zespołu. Tłumaczył wówczas, że zniechęciły go intensywne trasy koncertowe i obowiązki promocyjne związane z byciem liderem grupy. Nowy singiel powstał z myślą o filmie Tylko jedna noc i pełni rolę jego motywu przewodniego. Za kompozycję odpowiadają Greg Alexander, Daniele Brisbois i Nick Lashley. Piosenka utrzymana jest w charakterystycznym dla zespołu stylu, opartym na fortepianie i pop-rockowym brzmieniu. To jeszcze sprawdźmy kolejną dostawę wakacyjnych nowości, jakie trafiły na naszą antenę. Criss Cross Amsterdam, Mayo Mai, Flower Love, Kiss Kiss Kiss i Oscar Sims z nagraniem Bez końca. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz, a z naszej strony dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
2: Hi, this is Mosey Man on Muzyczne Radio. They really love music.

Mozzie Man i Skip the Use Ghost w Muzycznym Radiu. 13.30 się zbliżamy za moment. Wracamy do Was z raportem regionalnym, z informacjami o pogodzie oczywiście. Mówić będziemy na pewno dziś w sumie przez cały dzień o utrudnieniach, które są związane z Tour de Pologne. Finał, przypomnę, w Karpaczu na Orlinku. Będziemy o tym mówić także za chwilę. Do tego czasu jeszcze Bledka i jej najnowsza piosenka nazywa się Tańcz.

0: Reklama.
1: Mamuś, co ma torby i nie chodzi na zakupy? Kangur!
0: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Citauer Strasse 43, www.nasze-zoo.pl. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Nowość w Nachoru – resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach – ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
0: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Minęła 13.30, spoglądamy na prognozy pogody. 27 stopni teraz na termometrach, przejaśnienie i rozpogodzenia, ale właśnie w okolicach Jeleniej Góry, Karpacza i wszystkich górskich miejscowości przechodzi taka komórka, nie chcę powiedzieć burzowa, raczej deszczowa, gdzie niegdzie może faktycznie zagrzmieć, ale mowa jest raczej o opadach deszczu chwilowych, bardzo przelotnych. Uważajcie na siebie, ale absolutnie nie odwołujcie jakichkolwiek swoich planów na to czwartkowe popołudnie, bo to są tylko przejściowe opady, takie jak zresztą pojawiały się na Dolnym Śląsku i w naszej okolicy kilka godzin temu. Przejaśnienie i rozpogodzenia są jak najbardziej możliwe. Temperatura maksymalna w okolicach 28 stopni. W piątek grzeje, w sobotę grzeje, w niedzielę jeszcze bardziej grzeje. To plan na najbliższe dni.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
6: Wilcza Góra obok Złotoryi połączy geologię, sztukę i muzykę. To na finał wakacji. Schronisko dla zwierząt w Świdnicy pęka w szwach. Pracownicy proszą o pomoc.
7: Będzie otwarta kocia woliera, będzie księga adopcyjna, a przede wszystkim realne spacery z podopiecznymi, których być może wybierzecie.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
6: A na początek jeszcze raz czwarty etap tegorocznego 83. już Tour de Pologne. Kolarze mierzą się z wymagającymi, malowniczymi trasami Dolnego Śląska. Wystartowali o godzinie 12 w Żaganiu, by już po chwili wjechać na Dolny Śląsk i finiszować w Karpaczu na Orlinku. Na mecie spodziewani są około godziny 17. W samym Karpaczu od rana wyłączony jest odcinek ulicy Olimpijskiej od skrzyżowania z ulicą Świerkową do ulicy Turystycznej. Gdzie i kiedy kolejne utrudnienia? O tym Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
8: Uczestnicy wyścigu wjadą na teren powiatu karkonoskiego od strony powiatu lwóweckiego. Trasa poprowadzi przez Kwieciszowice, Antoniów, Chromiec, Kopaniec i Kromnów, skąd zawodnicy

0: ulicą Karkonoską do Białego Jaru i ulicy Olimpijskiej, gdzie około godziny 17 zaplanowano finisz etapu. Apelujemy do kierowców o wcześniejsze zaplanowanie podróży oraz korzystanie z alternatywnych tras przejazdu.
1: Piątego dnia zmagań w 83. Tour de Pologne kolarze pokonają 218 km. Ten etap rozpocznie się jutro w Opolu.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: A teraz Świdnica, gdzie miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt pęka w szwach. Pracownicy proszą o pomoc i choćby tymczasowe do jesieni przygarnięcie czworonoga. Materiału Jacka Zycha.
3: Tak jak powiedziała mi Anna Światowa, tegoroczne lato jest wyjątkowe w schronisku, gdzie dziś znajduje się prawie 200 zwierzaków, 118 psów i 80 kotów. To zdecydowanie za dużo, mówią pracownicy i proszą o pomoc w tymczasowej opiece nad zwierzętami.
4: Dlatego decydujemy się wyjść z tego, co do tej pory robiliśmy i zapraszamy wszystkich Państwa, nie będących wolontariuszami naszymi, na spacery ze zwierzakami, żeby można było poznać się bliżej. Będzie otwarta kocia woliera, będzie księga adopcyjna, a przede wszystkim realne spacery z podopiecznymi, których być może wybierzecie.
3: To właśnie Anna Światowa, która podkreśla, że sam udział w akcji, przyjście w tym dniu do schroniska nie obliguje, ani nie jest nawet wstępną deklaracją do zapewnienia domu tymczasowego czy adopcji. Ma być okazją do poznania się i być może takiej właśnie decyzji, ale przede wszystkim krótkiego, kilkunastominutowego spaceru.
4: Bo taka jest główna idea, żeby te psiaki wyszły z kojców, jest ich aż 118. Mimo dużych chęci wolontariuszy i pracowników, dzisiaj nie dajemy rady wyprowadzić wszystkich psów. Więc dlatego uśmiechamy się bardzo szeroko do Państwa, abyście przyjechali, a wcześniej wypełnili formularz rejestracyjny, ponieważ spacery będą odbywać się co godzinę według podanych zapisanych danych.
3: No i na koniec najważniejsza informacja. Weekend Wielkich Serc w Świdnickim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt to sobota i niedziela 15 i 16 sierpnia. Wszystkie szczegóły w mediach społecznościowych Świdnickiego Schroniska. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Warto zaplanować sobie odwiedzenie Wilczej Góry tuż obok Złotoryi. 15 sierpnia to niezwykłe miejsce stanie się jeszcze bardziej niezwykłe.
5: 15 sierpnia Wilcza Góra w gminie Złotoryja zamieni się w miejsce, jakiego nie ma nigdzie indziej na Dolnym Śląsku. Dawny wulkan ożyje dzięki muzyce, sztuce i geologicznym atrakcjom. Organizatorzy Magma Art Fest 2026 zapowiadają hitowe, wakacyjne wydarzenie, które połączy geologię, sztukę i muzykę. Teren Wilczej Góry doskonale się do tego nadaje. Pierwsze ruszą warsztaty związane z wulkaniczną przeszłością tego miejsca. Własnoręcznie stworzone naturalne kolory ziemi, biżuteria wykonana z lawy, pokazowe płukanie złota na pewno zostaną na długo w pamięci. Odbędą się także spacery po Wilczej Górze z przewodnikami, znającymi nie tylko wulkaniczne tajemnice krainy wygasłych wulkanów. Wieczorem 15 sierpnia teren dawnego kamieniołomu stanie się sceną koncertową od 17 do 22. To nie jedyne wydarzenie, które odbędzie się na Wilczej Górze jeszcze w trakcie wakacji. 29 sierpnia odbędzie się czwarta edycja Nocnego Marszu Wilkołaka. Wydarzenia, które z roku na rok zyskuje coraz większą popularność wśród osób szukających aktywnego i klimatycznego zakończenia wakacji. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Hi, this is Son of Legend and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie trzech, a przy zakupie dwóch serków kanapkowych Hochland trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
13: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: wideo i ktoś nowy.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Nowa to teraz piosenka, na którą czekałem. Oj, czekałem dobrych kilka dni. Martin Garrix i U2 dzisiaj w Muzycznym Radiu co godzinę. Nagranie zatytułowane Fireflies. Posłuchajcie.

0: Naprawdę nie powiem wam, kiedy ostatni raz słyszałem to nagranie. To w sumie taka fajna muzyczna niespodzianka. Mezo i Po robocie, kiedyś absolutny klasyk. Chyba nie ma osoby, która nie nuciła kilkanaście lat temu Po robocie, nie gadamy o robocie. To był 2009 rok. A u nas już 14. Za chwilę wracamy z wiadomościami.
1: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
9: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 14.
9: Czas na wiadomości.
10: Ostatni dzień z upałami. Są też ostrzeżenia przed burzami. Są pierwsze wnioski z audytu w warszawskich szpitalach, a Polska szóstą największą gospodarką w Unii Europejskiej. Paulina Nawrocka. Dzisiaj ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami i drugiego stopnia przed burzami obowiązują na większości obszaru Polski z wyjątkiem północnego zachodu. Na Podkarpaciu temperatura może sięgnąć 38 stopni, a podczas burz wiatr osiągnie do 100 km na godzinę. Od jutra ochłodzenie, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
11: Burze będą przemieszczać się dalej na wschód Polski. Miejscami mogą być gwałtowne, przynosić intensywne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr. W piątek upał już zacznie stopniowo ustępować od zachodu. Na zachodzie temperatura spadnie do 24, do 27.
10: Najgroźniejsze nawałnice prognozowane są dzisiaj w pasie od Śląska po Podlasie, obejmując m.in. Warszawę, Kielce, Kraków i Opole. Ponad 10% Polaków nie pije w ogóle wody. Większość z kolei nie wypija zalecanej dawki 2-2,5 litra dziennie, podaje NFZ. I jak zaznacza, właściwe nawodnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Skutki odwodnienia mogą być dotkliwe. Jego objawy to m.in. zaburzenia trawienia, zmęczenie, senność, problemy z koncentracją. Szczególnie narażone na odwodnienie są dzieci i osoby starsze. Podczas upałów kluczowe jest regularne sięganie po wodę, zanim pojawi się uczucie pragnienia, które stanowi już pierwszy sygnał odwodnienia. Skala nieprawidłowości jest duża, przyznają władze Warszawy, przedstawiając pierwsze wnioski z audytu, jaki został przeprowadzony w miejskich szpitalach. Najwięcej uwagi poświęcono szpitalowi południowemu, w którym nikt nie korzystał z systemu elektronicznych kart wejść i wyjść. Pieniądze dla lekarzy były wypłacane na podstawie ręcznych wpisów w grafiku. Błażej Kulesza.
12: Dyżury trwające 48, 60, a nawet 72 godziny bez przerwy oraz rekordowe 110 godzin. Takie przypadki wykazał audyt przeprowadzony w szpitalu południowym.
13: Prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie.
12: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
13: Długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach i to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie.
12: Władze miasta zapowiadają zmiany i standaryzację działań w opiece zdrowotnej. Pełen audyt ma zostać opublikowany w piątek.
10: 3000 zł kary dla Beaty Szydło. Prokuratura regionalna w Rzeszowie ukarała byłą premier za niestawiennictwo na przesłuchanie w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy i finansowania jej przez Polską Fundację Narodową. Jak mówi szef prokuratury w Rzeszowie Jaromir Rybczak, Szydło kilkukrotnie nie stawiła się na wezwania, stąd maksymalna kara pieniężna.
14: Pani premier była kilkakrotnie wzywana w charakterze świadka, nie stawiła się, przedkładała informacje, które miały usprawiedliwić tą nieobecność, natomiast to nie były okoliczności, które tą nieobecność na przesłuchaniu mogłyby usprawiedliwić.
10: Kara jest nieprawomocna, Beata Szydło może się odwołać. I jeszcze pozytywna wiadomość na koniec. Polska była w ubiegłym roku 6. największą gospodarką Unii Europejskiej pod względem nominalnego PKB. Według danych Eurostatu wartość polskiego produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyniosła prawie 923 miliardy euro. Największą gospodarką Unii pozostały Niemcy. Kolejne miejsca zajęły Francja, Włochy, Hiszpania oraz Niderlandy.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Społeczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Rodzice Tymka Kalaty z utęsknieniem wypatrują pomocy finansowej ze strony wrażliwych i hojnych słuchaczy. Chłopca prześladuje bezlitosna choroba, jaką jest dystrofia mięśniowa. Może ją zwalczyć jedynie terapia genetyczna stosowana w Stanach Zjednoczonych, ale jej koszt, około 16 milionów złotych, jest niewyobrażalny dla rodziców, rodziny i znajomych. Aktualnie w celu zahamowania zaniku mięśni Tymek poddawany jest specjalistycznej rehabilitacji. Jednak czas nie jest sprzymierzeńcem dziecka, dlatego prosimy Was o wpłaty w możliwie najkrótszym terminie. Oto pomocowy adres. siepomaga.pl/tymek-kalata siepomaga.pl/tymek-kalata
2: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 zł. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum. Kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry. Zaprasza na odpoczynek.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gotowi na coś więcej niż zwykła wizyta w salonie? Już 7 i 8 sierpnia zapraszamy na dni otwarte o Moda i Jayku w Jeleniej Górze. Czekają na Was jazdy testowe, gadżety, niespodzianki i wyjątkowa atrakcja. Robopies na czterech mechanicznych łapach. Zapraszamy na ulicę Cieplicką 106C w Jeleniej Górze. W piątek od 8 do 17, a w sobotę od 9 do 14. Świętujcie z nami oficjalne otwarcie salonu o Moda i Jayku Ultima Auto. Do zobaczenia!
8: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
9: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio Lato.
12: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
2: Mr. Worldwide.

0: Pitbull i Gypsy Kings, idealne nagranie na nasze letnie czwartkowe popołudnie. Bandolero, 16 minut po godzinie 14. Zerknijmy na to, co dzieje się aktualnie w regionie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: W regionie oczywiście temat Tour de Pologne, utrudnienia w ruchu, fantastyczna kolarska impreza. 6 dzień sierpnia, etap 4, Żagań Karpacz i oczywiście związane z tym utrudnienia, o których mówić teraz będziemy, więc jeśli ktoś jeździ po okolicy, to proszę dać głośniej. Odcinek Antoniów Kopaniec Piechowice, tam planowany przejazd jest dosłownie kilka minut po godzinie 15, czyli nawet za około 45 minut, a to oznacza, że droga tam już jest zamknięta. Zamknięcie drogi nastąpiło od godziny 14.04 i będzie trwało do 15.40. Przypomnę, to jest Antoniów Kopaniec Piechowice. Następny odcinek Podgórzyn Sosnówka Borowice Podgórzyn. Tutaj zamknięcie drogi w zasadzie już nastąpiło. Przed godziną 14 również kilka minut. Do 16.31 odcinek jest zamknięty. Podgórzyn Sosnówka Borowice Podgórzyn. Później Sosnówka Karpacz. Planowany przejazd jest kilka minut po godzinie 16, a to oznacza, że zamknięcie drogi nastąpi 90 minut wcześniej, czyli w okolicach godziny 15.07, za nieco ponad godzinę. I na koniec Karpacz Górny, Karpacz Dolny w stronę Orlinka. Tam planowany przejazd 16.18 do 16.36. Zamknięcie drogi, jak wspomniałem, na 90 minut przed przejazdem, więc o godzinie 15 odcinek Karpacz Górny, Karpacz Dolny w stronę Orlinka zostaje zamknięty. Uważajcie na siebie, jedźcie powoli, jedźcie ostrożnie, a my w Muzycznym Radiu Po Polsku teraz zagramy Robert Gawliński. Nie stało się nic. No nie wiem, czy nie stało się nic, powie ktoś, kto akurat nie słuchał Muzycznego Radia i gdzieś tam utknie w tym korku. Ale przynajmniej sobie pośpiewaj, posłucha.
2: Cześć ludzie, mówi Robert Gawliński. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: I tak gramy dziś co godzinę. Jeśli komuś się to nagranie spodobało, to zapraszamy za niecałe 60 minut albo po prostu zostańcie z nami dłużej. The Cube Guys i Hermano. Kolejny letni numer, który będziemy polecać wam dziś na pewno popołudniową porą, ale po prostu każdego dnia na falach muzycznego radia. Zbliża się 14.30, raport regionalny, prognoza pogody za chwilę. Wcześniej o tym, co na drogach.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No to zaczynamy. Na Dolnośląskiej A4 sytuacja się odrobinę poprawiła. Od Legnickiego Pola przez Wądroże Wielkie w stronę Wrocławia jedziemy płynniej. Nie ma potwierdzonego zdarzenia. W okolicy Kostomotów pozostaje kilkukilometrowe spowolnienie. Nie jest to zator, nie jest to korek, ale z całą pewnością jest to spowolnienie. Wcześniejsze prace między Kostomotami a kątami wrocławskimi już zakończono. Dalej przez Kąty i Pietrzykowice do Karbian ruch bez większych problemów. Płynnie wygląda również zjazd na autostradową obwodnicę Wrocławia. Na AOW między Wrocławiem Północ a Psimpolem do 15 zajęte są pasy awaryjne, ale trasa główna pozostaje przejezdna. Na S3 zwalniamy między Polkowicami Północ a Lubinem Północ. Obowiązuje tam 80. Roboty potrwają do soboty wieczorem. Na S5 mamy zwężenie w rejonie Wiszni Małej i Kryniczna. S8 od Wrocławia przez Oleśnicę jedzie bez poważnych utrudnień. Dalej w stronę Poznania, Szczecina, Łodzi i Warszawy również bez większych zdarzeń.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Park Rock w Dworku już wkrótce. 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas którego na scenie zaprezentują się najlepsze amatorskie zespoły rockowe. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Cops, Infree oraz Messalina z Czech. Prawdziwa rockowa energia, której nie da się zatrzymać. Przyjdź, poczuj moc brzmienia, wspieraj swoich faworytów i przeżyj wieczór pełen muzyki, pasji i niezapomnianych emocji. Dołącz do nas i bądź częścią muzycznego święta. Park Rock w Dworku w gminie Lwówek Śląski. Widzimy się 22 sierpnia.
1: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
2: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump, blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
0: Po reklamie.

0: prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Minęła 14.30 na termometrach w okolicach 26 stopni. Opady deszczu przelotne mogą się gdzieniegdzie jeszcze w naszym regionie pojawić, ale jak wspomniałem, niewielkie przelotne, proszę się tym zupełnie nie przejmować. Kolejna ciepła noc przed nami, ale nie taka ciepła jak wczoraj, bo dzisiaj 14 stopni zobaczymy na termometrach. I pewne zmiany w pogodzie, jutro 24 maksymalnie, ale w nocy z piątku na sobotę tylko 9. 24 jak wspomniałem w piątek, 25 w sobotę i 30 stopni w niedzielę. Tak przedstawia nam się nadchodzący sierpniowy kolejny weekend. Dziś zdecydowanie jeszcze jest szansa na sporo przejaśnień i rozpogodzeń.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
1: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
3: 138. rocznica wybudowania wieży widokowej na Chełmcu, rokowisko w Mysłakowicach koło Jeleniej Góry w najbliższą sobotę. A na początek cudowne uzdrowienie. Legnicy policjanci byli świadkami niezwykłego zwrotu wydarzeń podczas jednej z interwencji. Mężczyzna, który twierdził, że od 6 lat nie chodzi z powodu uszkodzonego kręgosłupa, jednak nagle wstał z łóżka i próbował wyskoczyć przez okno. Dzięki błyskawicznej reakcji funkcjonariuszy udało się zapobiec tragedii, informuje Anna Tersa z legnickiej policji.
4: Policjanci udali się na ulicę Wrocławską w Legnicy, gdzie według posiadanych informacji miał przebywać mężczyzna poszukiwany listem gończym do odbycia kary 9 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna odmówił jednak wykonania poleceń, twierdząc, że od 6 lat nie chodzi z powodu schorzeń kręgosłupa. Oświadczył również, że oczekuje na rozpoznanie przez sąd sprawy dotyczącej ewentualnej zmiany sposobu odbywania kary na system dozoru elektronicznego z powodu stanu zdrowia.
5: Mężczyznę odnaleziono w mieszkaniu na drugim piętrze w budynku, jednak w jednym z pomieszczeń szeroko otwarte było okno. Kierując się doświadczeniem i względami bezpieczeństwa, policjanci postanowili je zamknąć, aby wyeliminować możliwość ucieczki. Wtedy sytuacja niespodziewanie się zmieniła.
4: Mężczyzna, który chwilę wcześniej utrzymywał, że nie jest w stanie chodzić, gwałtownie wstał i wskoczył na parapet otwartego okna, grożąc, że wyskoczy z mieszkania. Funkcjonariusze chwycili mężczyznę i wciągnęli go z powrotem do wnętrza mieszkania, uniemożliwiając mu skok z drugiego piętra.
5: Jak przekazuje Anna Tersa z legnickiej policji, badania lekarskie nie potwierdziły schorzenia, które uniemożliwiałoby osadzenie mężczyzny w policyjnym areszcie. Następnie został on przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie wcześniej zasądzoną karę więzienia. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: A teraz przenosimy się na szczyt wznoszącego się 850 metrów nad poziom morza Chełmca, gdzie kilkadziesiąt osób świętowało tam 138 urodziny wieży widokowej, a świętował z nimi też nasz reporter Jacek Zych.
6: Rzeczywiście i to pomimo istnienia tropikalnej aury. Przekraczająca 35 stopni temperatura i sięgająca 90% wilgotność powietrza nie sprzyjały wędrówkom. Mimo to na szczyt weszli mieszkańcy Szczawna-Zdroju, Boguszowa-Gorc, Wałbrzycha, a nawet turyści z oddalonych od Dolnego Śląska regionów. Część świadomie na urodziny, część przypadkowo dołączyła do imprezy.
7: Po prostu sobie weszliśmy na szczyt. Nie wiedzieliśmy, że coś takiego jest.
8: A jak się podoba przebieranki, urodziny wieży?
7: No zaskoczenie. Nie spodziewaliśmy się, że coś takiego jest.
9: Zdobywamy koronę gór Polski, no i właśnie akurat dzisiaj żeśmy się znaleźli tutaj.
8: A znaliście Chełmiec wcześniej?
10: Nie.
9: My jesteśmy ze Świętokrzyskiego, Łysica.
8: Jak się sama wieża podoba?
9: Nie, fajnie. Stara widać, że jest, że ma swoje lata. No i właśnie wchodzimy zaraz na nią, zobaczymy jak będzie widać właśnie z góry.
6: To właśnie turyści, z którymi rozmawiałem tu

0: Polsce.
1: A to Magdalena Tarnawska, zastępca burmistrza Szczawna-Zdroju i Jacek Pielich, kasztelan na wieży widokowej na Chełmcu. 138. urodziny wieży na Chełmcu to kolejna impreza po nocy muzeów, którą zorganizowano w tym roku na szczycie Chełmca. Gospodarze tego miejsca zapewniają, że to nie koniec, a kolejną specjalną okazją do spotkania pod wieżą ma być tegoroczne Halloween. Ze szczytu Chełmca Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Rokowisko w Mysłakowicach, blisko Jeleniej Góry, już w najbliższą sobotę. Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach zamieni się w prawdziwą stolicę gitarowego brzmienia. Na scenie zaprezentują się trzy wyjątkowe, ostro grające kapele. Startujemy o godzinie 18, mówi Maja Oleśków z zespołu Szczyle.
3: Chciałabym Was serdecznie zaprosić na ten wspaniały koncert. Jeżeli macie ochotę posłuchać największych klasyków rocka, metalu oraz naszego najnowszego utworu Poison Man, zapraszamy serdecznie. Rock and roll.
2: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów.

0: kupujemy nieruchomości.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
3: Gargol, udaj się do płota.
4: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. Od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
5: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.
6: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.

0: Dreamland i uciec stąd 12 minut do 15.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Posłuchajcie ponownie Martin Garrix, U2 i Fireflies.

0: Hania Kuzimowicz, Szkoda na to łez, polska piosenka, którą ostatnio polecamy wam w muzycznym radiu. Zbliża się 15, już za chwilę wracamy z wiadomościami z kraju i ze świata. Bądźcie z nami dosłownie za chwilę. Punkt 15, serwis.
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
1: Po reklamie.
12: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 15.
12: Czas na wiadomości.
13: Trwają przygotowania do fety przy Pałacu Prezydenckim na rocznicę. Jest śledztwo w sprawie utonięcia nastolatków z Wągrowca. Powiemy też, dlaczego polany w Tatrach zmieniły kolor na różowy. Paulina Nawrocka. To ma być specjalne wydarzenie. Tak Pałac Prezydencki zapowiada popołudniowe uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Trwają przygotowania do fety. Kulminacją obchodów ma być wystąpienie prezydenta. Taka feta to czysty marketing, ocenia dr Kamil Marcinkiewicz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Żaden z dotychczasowych prezydentów nie organizował takiej uroczystości.
14: Myślę, że to jest taki właśnie bardzo dobry sygnał, podsumowujący to, co widzieliśmy też w ostatnim roku, bo to jest prezydentura bardzo silna pod względem marketingu politycznego. Jeżeli chodzi o właśnie tą prezentację na zewnątrz, tworzenie wizerunku kandydata, to się udało bardzo dobrze.
13: Podczas obchodów na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego ma odbyć się debata publicystów. Będzie też część artystyczna. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci dwóch nastolatków, którzy utonęli w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że jeden z chłopców wszedł do wody mimo nawoływań kolegów, a gdy zniknął pod jej powierzchnią, ratować go ruszył drugi nastolatek. Obaj utonęli. Trzeci z nastolatków wezwał pomoc, jednak mimo reanimacji życia chłopców nie udało się uratować, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu, prokurator Łukasz Wawrzyniak.
15: Na tym etapie śledztwa brak jest wykładników świadczących o tym, że do śmierci tych dwóch nastolatków przyczyniły się osoby trzecie, czy to przez zaniechanie, czy przez działanie.
13: Prokuratura przesłuchuje świadków i wyjaśnia okoliczności tragedii. Sekcję zwłok zaplanowano na poniedziałek. Niemieckie media poinformowały, że ukraiński samolot transportowy, obok którego odkryto dron z ładunkiem wybuchowym, był załadowany amunicją. Cudem uniknięto katastrofy, pisze Süddeutsche Zeitung. Gazety dotarły do wstępnego raportu policji w sprawie incydentu, do którego doszło wczorajszej nocy. Dron znajdował się w pobliżu samolotów transportowych należących do Ukrainy. Możliwe, że na teren lotniska wtargnęła niepowołana osoba, mówi dr Jacek Raubo z Defense 24.
16: Niewykluczone, że doszło do infiltracji obiektu takiego osobowego i dana osoba mogła gdzieś przenieść system bezzałogowy z ładunkiem.
13: Z ustaleń mediów wynika, że lotnisko było o krok od katastrofy. Zapalnik w przymocowanym do drona pakiecie oderwał się, co zapobiegło wybuchowi. Przez Polskę przetacza się kolejna fala upałów. O to, jak je przetrwać na harcerskim obozie, pytał reporter Paweł Radzewicz.
3: Grzeje czy nie grzeje?
4: Grzeje bardzo. Od góry.
3: Co tu robicie, gdy przychodzi taki ekstremalny upał? Jak się zabezpieczacie?
4: Przede wszystkim zajęcia przenosimy nad jezioro, gdzie zazwyczaj wieje zimny wiatr, albo do jeziora, które nas ochładza. Pijemy bardzo dużo wody, elektrolitów, zawsze mamy czapki na głowach, związane włosy, żeby był przewiew na karku. No i przede wszystkim wszystkie zajęcia robimy spokojniejsze i w cieniu.
13: Zapewniali harcerze obozujący w pomorskiej Czernicy. Tatrzańskie polany zmieniły kolor na różowy. Na hali gąsienicowej w Tatrach kwitnie wierzbówka kiprzyca. Jej różowe kwiaty tworzą kobierce, które w połączeniu z ostrymi szczytami orlej perci, kościelca i świnicy tworzą jeden z najbardziej efektownych letnich tatrzańskich krajobrazów. Turyści pojawiają się od świtu, by fotografować rośliny.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Jedziemy bezpiecznie, wszyscy razem informujemy o tym, co dzieje się na dolnośląskich i w zasadzie nie tylko drogach. Najważniejsza zmiana na dolnośląskiej A4. W stronę Wrocławia ruch wyraźnie zwalnia w rejonie Kostomłotów, a największe spowolnienie widoczne jest między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami. Samochody jadą tam bardzo wolno, jednak GDDKiA nie podaje obecnie informacji o wypadku ani o kolizji. To utrudnienie potwierdzają na razie wyłącznie nasze radiowe mapy. Przy Karwianach sytuacja się poprawia, a wjazd w stronę Wrocławia i autostradowej obwodnicy Wrocławia jest przejezdny. Od Legnickiego Pola przez Wądroże Wielkie do Kostomłotów jedziemy bez większego zatoru. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia kończą się prace między Wrocławiem Północ a Psim Polem. Wcześniej zajęte były pasy awaryjne. Na S3 ograniczenie do 80 między Polkowicami Północ a Lubinem Północ. Na S5 zwężenie w okolicy Wiszni Małej, Ligoty Pięknej i Krzyniczna. S8 do Oleśnicy bez poważnych zdarzeń, dalej w stronę Szczecina, Poznania, Łodzi i Warszawy bez dużych utrudnień, tam jedziemy płynnie.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun. Kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
2: Szeroki wybór, pełny smak?
3: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: To już kwadrans po godzinie 15. Grzegorz Chyży z nagraniem z Nikim Aż Tak. Za moment mówić będziemy o utrudnieniach związanych z przebiegiem kolejnego etapu, czwartego etapu Tour de Pologne, ale wcześniej jeszcze premierowy odcinek programu Autoradio.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i Jayco.
2: Witam współtowarzyszki i współtowarzyszy podróży. Dzisiaj w programie ważna kwestia: cyberbezpieczeństwo w samochodach i kondycja baterii w elektrykach po 100 tysiącach kilometrów przebiegu. Arek Włodarski, zaczynamy.
1: Autoradio.
2: Przez lata trwałość akumulatorów była jedną z największych niewiadomych związanych z elektromobilnością. Wielu kierowców obawiało się, że po kilku latach eksploatacji bateria będzie w elektryku wymagała kosztownej wymiany, a auto straci znaczną część zasięgu. Tak się nie dzieje. Potwierdzają to m.in. szwedzkie badania. W latach 2022-2026 przeprowadzono blisko 10 tysięcy niezależnych testów baterii w tym kraju. Najlepiej w całym zestawieniu wypadła Kia Niro EV z akumulatorem 64 kWh. Po przejechaniu 100 tysięcy kilometrów samochód zachował średnio ponad 97% fabrycznej pojemności baterii.
1: Aktualności.
2: Drugie miejsce zajął Hyundai Kona Electric, na trzecim miejscu Kia EV6, osiągając niemal 96% pierwotnej pojemności. W zestawieniu uwzględniono również samochody koncernu Volkswagen. Choć ich wyniki były nieco słabsze od liderów, to wszystkie zachowały ponad 91% pojemności akumulatora po przebiegu 100 tysięcy kilometrów. Według autorów analizy jednym z powodów tak dobrych rezultatów jest stosowanie przez producentów odpowiedniego bufora bezpieczeństwa. Kierowca nie ma dostępu po prostu do całej energii zgromadzonej w akumulatorze, dzięki czemu początkowa degradacja ogniw jest znacznie mniej odczuwalna. Obawy o akumulatory w elektrykach okazują się w dużej mierze mitem. Nowoczesne baterie starzeją się znacznie wolniej niż przewidywano to jeszcze kilka lat temu. To ważna informacja dla osób rozważających zakup używanego samochodu elektrycznego. Mniejsza degradacja baterii oznacza bardziej przewidywalne koszty eksploatacji oraz większą wartość samochodu na rynku wtórnym. Teraz kolejna ważna kwestia: cyberbezpieczeństwo w samochodach.
1: Ciekawostki.
2: Współczesne auta mają bardzo wydajne komputery i procesory, nie tylko baterie, komunikują się z chmurą oraz otrzymują aktualizację OTA, czyli Over the Air. Technologie już dzisiaj wykonują pracę, która kilka lat temu była nie do pomyślenia. Jedną z nich są wspomniane już zdalne aktualizacje oprogramowania OTA. Pozwalają one w krótkim czasie wprowadzić nowe funkcje i rozwijać systemy infotainment we wszystkich kompatybilnych samochodach bez konieczności wizyty w salonie czy serwisie. Ostatnio w taki sposób Volvo zaktualizowało system w 2,5 miliona samochodów, które zostały wyprodukowane od 2020 roku i są użytkowane w 85 krajach. To pokazuje skalę możliwości tego rozwiązania. Równie dynamicznie rozwijają się systemy wspomagania kierowcy, które nieustannie analizują dane z kamer i radarów. Dzięki nim samochody stają się coraz bezpieczniejsze i łatwiejsze w prowadzeniu. Te systemy będą nadal rozwijane, a kolejnym etapem będzie stopniowo rosnący poziom autonomii. Wszystkie te rozwiązania wymagają odpowiednich zabezpieczeń, dlatego standardy dotyczące cyberbezpieczeństwa w motoryzacji są bardzo rygorystyczne. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.

Co godzinę dziś w Muzycznym Radiu sięgamy po to nagranie. Panie i panowie, piosenka dnia naszej stacji The Cube, Guys i Hermano. Obiecujemy, że będziemy wracać jeszcze po te melodie i po te dźwięki. A to jest taki utwór po włosku, teraz będziemy grać. Nie gramy chyba często po włosku, ale jak już gramy, no to tak porządnie. Erlen Toje, La Prima Estate, utwór, który niektórym naszym słuchaczom kojarzy się właśnie z wiosną, z tym jak wszystko kwitnie, to już za nami. Gdzieś tam bliżej nam pewnie do jakiejś jesieni, ale lato rozkręciło się na dobre. Dobrze, może nie teraz, bo akurat pada wiele niegórzej w okolicach, ale będą jeszcze przecież słoneczne dni. Na przykład jutro rano. Posłuchajmy.

0: My tu teraz tak po włosku ładnie gramy. La prima estate w muzycznym radiu. Zbliża się 15:30, a za oknami się deszczowo zrobiło.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Deszczowo na pewno jest teraz w Karpaczu, a do Karpacza popołudniową porą, po pracy, rekreacyjnie i sportowo wybrał się nasz kolega Radek Bajor, który jest tam nie bez powodu, bo przecież dzisiaj Tour de Pologne. Radosław wybrał się po to, żeby zobaczyć tą wielką imprezę, a przy okazji uczestniczyć w tych sportowych emocjach. Witaj Radku raz jeszcze. Jak sytuacja pogodowa przede wszystkim u was tam w Karpaczu?
2: Dzień dobry, mój drogi. Nie tam, że rekreacyjnie, do pracy jak najbardziej. Żeby zobaczyć, jak wygląda i zrelacjonować metę czwartego etapu 83. Tour de Pologne. Deszczowo? Jeszcze nie. Chociaż przez moment kropiło, ale wielka chmura wisi i nad Karkonoszami, i nad samym Karpaczem. Ale to nie przeszkadza publiczności być tutaj i przyjść na Orlinek, na ten słynny podjazd, bardzo trudny podjazd. Podjazd legendarny, na którym finiszowali kiedyś najważniejsi kolarze świata. Naprawdę wzruszające jest ten moment, kiedy ludzie oczekują, patrzą, czy Polacy pojadą dobrze, czy nie pojadą dobrze, a tutaj praktycznie może się rozegrać cały Tour de Pologne, bo to jest ten etap, który jest pierwszym etapem górskim i na którym to klasę pokazują nie sprinterzy, tylko ci, którzy są specjalistami od jazdy po górach. Ten czwarty etap to będzie dwie pętle, a później wjazd właśnie na Orlinek i cała trasa od Sosnówki jest już do Karpacza zamknięta, również poważne utrudnienia w Karpaczu, ale jechałem tutaj po trasie, którą będą jechali kolarze. Pod górę jechałem w przeciwnym kierunku. Pięknie udekorowana trasa z wielką scenografią, ale też mnóstwo kibiców. I co ciekawe, to nie są kibice regionalni, to są ludzie, którzy przyjechali z różnych zakątków Polski, rozstawili namiociki, rozstawili sobie stanowiska, na których pisze rzuć mi bidon, bo te bidony kolarskie są jednym z takich trofeów, które bardzo, bardzo często są pobierane przez kibiców kolarstwa na pamiątkę i stanowią dla nich wielką wartość. To coś w rodzaju płyty z autografem, jakby ktoś dostał na koncercie. Tak to tutaj wygląda w tej chwili w Karpaczu. Kolarze powinni się na tym ostatnim odcinku pojawić pierwsi około godziny 16:19, a finisz jest przewidziany na godzinę 16:24. Z Karpacza, z mety czwartego etapu 83. Tour de Pologne. Radek Bajor, Muzyczne Radio.
3: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22:00 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Najlepszy wojownik to Cezaro.
5: Jaki wojownik?
4: Cezaro 574SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
5: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
4: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
5: Dlaczego?
4: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
6: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
7: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
8: Cezaro!
9: Po reklamie.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: Minęła 15:30, no i trochę nam się rozpadało na Dolnym Śląsku. 24 stopnie i teraz właśnie przychodzi bardzo duża deszczowa chmura. Myślę, że nie burzowa, ale deszczowa na pewno. W okolicach Jeleniej Góry, Karpacza, teraz nawet Wałbrzycha, przy granicy naszej zachodniej, w okolicach Bogatyni, także widzimy komórkę deszczową, gdzie może faktycznie popadać. To jest oczywiście sytuacja tylko tymczasowa, chwilowa, kilku, może kilkunastu, kilkudziesięciu, maksymalnie minutowa. Później przejaśnienie i rozpogodzenia, które będą towarzyszyły nam już do końca dnia. W nocy 14 stopni na termometrach. Jutro 24-25, jutro bardzo dużo słońca. Przez cały piątek, sobotę i niedzielę prognozowana jest duża ilość słońca. Te opady deszczu tylko dzisiaj, w tym tygodniu już nie wrócą.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
9: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Przyszedł czas na raport regionalny, przedstawi Beata Nowicka.
11: Po wakacjach ruszy wielki remont na zaporze zbiornika Mietków. Zmiany w organizacji ruchu w Świdnicy od najbliższego poniedziałku.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
11: A na początek słonie, których tropem podąża Andrzej Stefańczyk. Jak już informowaliśmy, powróciły niedawno do Bolesławca, gdzie przez lata były charakterystycznym elementem miejskiego krajobrazu. Okazuje się jednak, że motyw słoni do promocji swojej miejscowości wykorzystuje też gmina Radwanice w powiecie polkowickim. Tam pojawiła się już cała słoniowa rodzina. W przeciwieństwie do Bolesławca, Radwanice postawiły na 3 naturalnej wielkości figury słoni afrykańskich. Co więcej, każdy z nich otrzymał imię nawiązujące do okolicznych miejscowości. W Radwanicach był Andrzej Stefańczyk.
8: Czy słonie są symbolem gminy Radwanice?
12: Tak, słonie są zdecydowanie symbolem gminy Radwanice, ale są symbolem nie tylko szczęścia, jak to zwykle bywa, ale przede wszystkim symbolem gospodarności. Małgorzata Stroka, zastępca wójta gminy Radwanice, sekretarz gminy. Pierwszy słoń powstał w latach 70. i właśnie był symbolem gospodarności i uhonorowaniem takiej nagrody, którą otrzymała w tamtych latach gmina, krajowego wicemistrza gospodarności. No i w związku z tym ten słoń pierwszy powstał, drugi powstał w latach 80., a trzeci w 2018 roku.
8: My to już ponad 50 lat i co, przynoszą te słonie szczęście gminie Radwanice?
12: Myślę, że tak i myślę, że są właśnie zarówno symbolem szczęścia, jak i symbolem gospodarności w czasach takich dzisiejszych również. Słonie mają imiona Jakubek, Buczynka i Radwanek. Są to imiona, które zostały nadane przez naszych mieszkańców. Zorganizowaliśmy konkurs na właśnie imiona dla tych słoni i imiona pochodzą od nazw naszych miejscowości największych. Słoń, który stroi od strony Jakubowa, właśnie jest nazywany Jakubkiem, ten, który stoi od strony Buczyny, nazywany jest Buczynką, a w środku, środkowy słoń to Radwanek.
8: Bo wy macie słonie afrykańskie w skali 1:1.
12: Tak, zdecydowanie one są takiej naturalnej wielkości.
8: Jak reagują turyści przyjezdni?
12: To znaczy tak, no właśnie mieszkańcy są raczej przyzwyczajeni już do tego widoku, natomiast osoby odwiedzające gminę, nasi goście, no często pytają o to, tak? Pytają o to, jaka jest ich historia i dlaczego właśnie te słonie. No na pewno atrakcja, no bo gdzieś tam wzbudza uwagę i zachęca turystów do nas. Ale czy największa? No mamy teraz Dom Kultury piękny, mamy piękne inwestycje, które się toczą, mamy piękny zabytkowy park.
8: Trudno sobie zrobić zdjęcie pamiątkowe na tle Domu Kultury, ale na tle słoni już tak.
12: No myślę, że tak.
8: Będzie ciąg dalszy? Są 3 słonie? Czy ta rodzina słoni się powiększy kiedyś?
12: Nie planujemy na dzień dzisiejszy.
11: Na przykład jak 2 dolnośląskie samorządy wykorzystują ten sam motyw. W Bolesławcu słonie nawiązują do tradycji kwietnych klombów, natomiast w Radwanicach stały się oficjalnym symbolem gminy. Doczekały się własnej legendy, imion, rodzinnej historii, a nawet muzealnej ekspozycji. Zdjęcia słoni z Radwanic można obejrzeć na naszej stronie internetowej.
9: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
11: Po wakacjach ruszy wielki remont na zaporze zbiornika Mietków. Wody Polskie zapewniają, że nie powtórzy się sytuacja z Pilchowic. Adrianna Szurman.
13: Zalew w Mietkowie to dla mieszkańców regionu ulubione miejsce letniego wypoczynku i największy zbiornik wodny na Dolnym Śląsku. To jednak nie jego turystyczna funkcja jest najważniejsza, a ochrony przeciwpowodziowej. Właśnie po to będzie prowadzony remont, który zaplanowano do grudnia 2026 roku i pochłonie blisko 5 700 000 zł. Decyzja o remoncie zbiornika zapadła po okresowych kontrolach technicznych. Choć stan zapory nie zagraża bezpieczeństwu, eksperci wykazali, że trzeba wdrożyć prace naprawcze. Wody Polskie zleciły już opracowanie tymczasowych instrukcji gospodarowania wodą oraz eksploatacji zbiornika. Remont obejmie m.in. blok zrzutowy i system sterowania. Wśród najważniejszych zadań jest wzmocnienie konstrukcji, remont zasów, segmentów i klap przelewu oraz unowocześnienie sterowania, czyli montaż nowych siłowników, układów hydraulicznych oraz aparatury pomiarowej. Odmulone zostaną też wloty do upustów dennych i wyremontowany budynek techniczny i bariery ochronne. Prace zaplanowano z poszanowaniem przyrody. Zbiornik Mietków to jedno z kluczowych siedlisk ptactwa wodnego w Polsce, dlatego prace rozpoczną się po zakończeniu okresu lęgowego. Wody Polskie zapewniają, że nie powtórzy się sytuacja z zapory w Pilchowicach, gdzie doszło do masowego śnięcia ryb i katastrofy. W Mietkowie zaostrzono wymogi dotyczące procedur awaryjnych, harmonogramów prac oraz nadzoru technicznego. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia całodobowego monitoringu parametrów zapory, a ewentualne ryzyko związane z pracami zostało

0: remontu. Na odcinku między ulicą Stęczyńskiego a ulicą Kazimierza Wielkiego będzie obowiązywał ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Zmienią się także trasy kilku linii autobusowych. Na czas prowadzonych prac uruchomiona zostanie zastępcza linia numer 36, która będzie kursowała co 60 minut. W połączeniu z liniami numer 2 i 4 zapewni mieszkańcom osiedla Zawiszów dojazd do centrum miasta z częstotliwością co 20 minut w dni robocze w godzinach szczytu komunikacyjnego. Na czas remontu wyłączone z użytkowania zostaną także przystanki Łukasińskiego Cmentarz i Henryka Pobożnego. Jednocześnie uruchomiony zostanie przystanek zastępczy w rejonie skrzyżowania ulic Henryka Pobożnego i Kazimierza Odnowiciela. Remont ronda imienia księdza Jerzego Popiełuszki w Świdnicy ma potrwać do końca sierpnia. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Hey, what's up? I am Kokab and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Hej, gotowi na zabawę? Już w najbliższą sobotę od 12 do 18 wszystkie dzieci bawią się w parku handlowym przystanek Karkonosze w Miłkowie. Czekają na Was super dmuchańce, wata cukrowa, mega bańki i zabawy z animatorem. Rozkręcamy lato! Do zobaczenia!
2: Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
3: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
2: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
3: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
2: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
4: Ach, cóż za rewolucja!

0: Tradycyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10. Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: Gipsy'ego i Formanii z nagraniem Ostatni Dzień Lata w Muzycznym Radiu. 14 minut do 16.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: No to pędzimy po kolejne muzyczne nowości. Nie będę ukrywał, że bardzo cieszę się, że dziś w Muzycznym Radiu mogę co godzinę grać ten utwór, bo to nasz hit tip. Piosenka, którą przez cały dzień gramy wam co godzinę. Martin Garrix, U2, Fireflies.

0: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Nowość w Nachoru – resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
2: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 16.
4: Czas na wiadomości.
6: Są ostrzeżenia przed burzami prawie w całym kraju. Przemysław Czarnek chce powołać nowe służby mundurowe i nowy polski produkt regionalny na unijnej liście, a chodzi o pewną kiełbasę. Paulina Nawrocka. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami. Te do jutra rana mogą wystąpić prawie w całym kraju. Wyjątkiem jest północny zachód. W czasie wyładowań warto dobrze się schronić, bo uderzenie pioruna może prowadzić do katastrofalnych skutków w naszym organizmie, mówi lekarz tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego Sylwariusz Kosiński.
7: Jeżeli piorun pokonuje opór skóry, no to dokonuje spustoszenia w narządach wewnętrznych. Jeżeli piorun prześlizguje się po powierzchni naszego ciała, a czasami są do tego warunki, no to my cierpimy na ogromne, bardzo bolesne oparzenia.
6: Burzą będą towarzyszyć opady deszczu i silny wiatr, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Senat nie zgodził się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. W głosowaniu poparło go 38 senatorów, 50 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Oznacza to, że procedura związana z konkursem na prezesa IPN rozpocznie się od nowa. To drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po Karolu Nawrockim, który w sierpniu ubiegłego roku objął urząd prezydenta. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek zapowiada powołanie Straży Praw. Miałaby ona stać ponad innymi służbami państwa. Czarnek ogłosił ten pomysł na konwencji PiSu, która odbywa się w Warszawie pod hasłem ku nowemu rządowi.
8: Musimy stworzyć taką rzeczywistość, w której będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami. Musimy powołać do życia swego rodzaju dziś roboczo nazwaną Straż Praw, która będzie broniła polskiej praworządności, broniła polskiej demokracji, broniła porządku w Polsce. To jest konieczne. I to się da zrobić nawet bez zmian fundamentalnych konstytucji.
6: Czarnek nie sprecyzował, kto zasiadałby w tej nowej służbie i jakie dokładnie byłyby jej kompetencje. To już pewne, w walce o fotel prezydenta Krakowa weźmie udział radny Łukasz Gibała, główny kontrkandydat Aleksandra Miszalskiego w poprzednich wyborach prezydenckich. Jutro oficjalnie rozpocznie kampanię. Swoje komitety zarejestrowało już 12 kandydatów. Katarzyna Młynarczyk.
9: Poza Gibałą m.in. przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, Daria Gosek Popiołek i Aleksandra Owca, które reprezentują środowiska lewicowe, a także Łukasz Wantuch, Bartosz Bocheńczak czy Marian Banaś. Chętnych do rządzenia Krakowem jest tylu, że trudno ich wszystkich wymienić. Komitety zarejestrowane muszą zostać do 17 sierpnia, a czas na zgłoszenie kandydatów wraz z wymaganymi podpisami poparcia mają do 3 września.
6: Kiełbasa pradziadka z Dukli została wpisana przez Komisję Europejską do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych, poinformował resort rolnictwa. Dzięki temu nazwa tego produktu jest chroniona na terenie całej Unii Europejskiej. Dukielska kiełbasa jest 51. polskim produktem objętym ochroną w unijnym systemie jakości, który potwierdza wyjątkowy charakter regionalnej żywności i jej związek z miejscem pochodzenia.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
5: I ponownie spoglądamy na nasze wszystkie mapy, radary. Na A4 od Legnickiego Opola przez Wądroże Wielkie do Kostomotów jedziemy bez potwierdzonych zdarzeń. W stronę Wrocławia trzeba jednak nadal uważać między Kostomotami, Kątami Wrocławskimi i Pietrzykowicami. Ostatni stabilny odczyt map pokazywał tam wyraźne spowolnienie, chociaż GDDK ja nie informuje o wypadku ani o zablokowanym pasie. I są to tylko utrudnienia i z pewnością mowa o zwolnieniu. Przy Karwianach i na połączeniu z autostradową obwodnicą Wrocławia sytuacja była płynniejsza. Zakończyły się dzisiejsze prace na OW między Wrocławiem Północ a Psimpolem. Na S3 ograniczenie do 80 między Polkowicami Północ a Lubinem Północ. Roboty zaplanowano do soboty do wieczora. Na S5 zwężenia do jednego pasa w rejonie Wiszni Małej, Ligoty Pięknej, Kryniczna. Teraz S8 do Oleśnicy bez poważnych zdarzeń, a dalej w stronę Szczecina, Poznania i Warszawy bez dużych utrudnień. Uwaga, po 16, czyli w zasadzie już teraz, kończą się także dzisiejsze roboty na dolnośląskiej DK8.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Night. Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
5: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Kolejna godzina naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania i kolejna godzina sportowych zmagań. Tour de Pologne w Karpaczu. Już rozmawialiśmy z Radkiem Bajorem przed godziną 16. No to sprawdźmy, jak wygląda aktualnie sytuacja, jeśli chodzi o czwarty etap, jak wspomniałem, Tour de Pologne. Radek Bajor ponownie z nami. Dzień dobry, witaj, cześć.
1: Dzień dobry. Wykrakałeś, mówiłeś, że będzie deszczowo i rzeczywiście spadł deszcz, nie tylko w Karpaczu, ale przede wszystkim w Karkonoszach. Na 42 kilometrze przed metą, przed godziną 16, wydarzyła się spora kraksa. Dużo nie trzeba. Ten asfalt jest niezwykle śliski w takim deszczu i wystarczy tylko delikatnie zaczepić pedał do pedała i ktoś z kolarzy leży. A jak leży jeden w peletonie, to znaczy, że leżeć może więcej. I tak w rzeczywistości się zdarzyło. Jeden z kolarzy niestety bardzo mocno ucierpiał w takiej kraksie i ten kolarz został odwieziony do szpitala. Podobnie pomocy medycznej wymagało kilku z nich, a etap na kilka chwil, na kilkadziesiąt minut został anulowany. Został zatrzymany peleton na 40 km przed metą, a także została zatrzymana ucieczka czteroosobowa, w której było dwóch Polaków. Oni musieli zaczekać z tą przewagą minuty 40 sekund nad peletonem i wszyscy czekali na decyzję sędziów, czy będą mogli ruszyć, czy nie będą mogli ruszyć. Nieoficjalne informacje były takie. Kolarze boją się jechać w tym deszczu, po tym trudnym górskim etapie na śliskich, karkonoskich asfaltach. Aż w końcu przyszła ta informacja, na 5 minut po godzinie 16 będą mogli znowu ruszyć. Najpierw z minutę 40 przewagi wystartowała czołówka czterech kolarzy, a za nimi został wystartowany peleton. W tej chwili ta przewaga czołówki nad peletonem to jest więcej niż minuta 40, około minuty 42 sekund. Jeszcze jest jedna ważna rzecz. Zmiana na trasie. Nie będzie jednej górskiej premii i te 40 kilometrów, które mieli do mety, nagle zmieniło się w 24 kilometry do mety. I teraz na tych śliskich, mokrych ulicach przy pogodzie, gdzie raz jest ostre i palące słońce, a za chwilę pojawia się nad Karpaczem pura, cała publiczność, cała ta grupa kibiców, wiele set osób czeka na kolarzy, którzy pojawią się tutaj na mecie, na tym słynnym podjeździe na Ochrinku. Z Karpacza Radek Bajor, Muzyczne Radio.
2: Best of. To co najlepsze w Muzycznym Radiu.

Kolejne gorące premiery i zapowiedzi wakacyjnych hitów. Tu i teraz Music News, dziś za sprawą Pitbulla i Jasona Derulo, Disco Bambino i Sophie Ellis Bextor, a także Blanki, która tym razem zaśpiewa na piłkarską nutę. Sprawdźcie szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Uwielbiany przez wielu słuchaczy muzycznego radia, Pitbull ponownie łączy siły z Jasonem Derulo przy okazji premiery nowego singla Privacy. Utwór wyprodukowany przez duet Stereotypes wyróżnia się chwytliwym międzynarodowym brzmieniem, które odzwierciedla wizję muzyki globalnej, łączącej słuchaczy dzięki twórczości wykraczającej poza granicę. Nowy singiel to kolejne wspólne przedsięwzięcie tych uznanych artystów, którzy wcześniej współpracowali już przy utworach Fire, Drive You Crazy czy My Life. Proces powstawania piosenki stanowi doskonały przykład współczesnej, nieznającej granic współpracy twórczej. Pitbull nagrał swoje partie wokalne w Australii podczas trasy koncertowej, a sam utwór powstawał w różnych zakątkach świata. Privacy od Pita i Jasona, już do posłuchania w muzycznym radiu. Dalej szukamy wakacyjnych hitów. Specjalista od muzyki Italo Disco, Disco Bambino, wydał singiel Dancing With You we współpracy z ikoną disco popu Sophie Ellis Bextor oraz legendą muzyki Nilem Rodgersem. Przepełniona nostalgią za latami 70. kompozycja łączy charakterystyczną, dynamiczną gitarę Rodgersa z kultowym wokalem Sophie Ellis Bextor, opowiadając słodko-gorzką historię o złamanym sercu, tęsknocie i umiejętności wybaczania. Piosenka od pierwszych dźwięków niesamowicie wpada w ucho, a w muzycznym radiu gramy ją już praktycznie na okrągło. Music News. I na koniec piłkarska propozycja od Blanki. Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA Polska 2026 jejejo daje mnóstwo pozytywnej energii. Szybko wpada w ucho. Gdy tylko rozpocznie się pierwszy mecz, wszystkich nas ogarnie piłkarska gorączka. To samo dotyczy tego właśnie utworu. Dzięki zaangażowaniu producenta Francisa jejejo idealnie oddaje ducha Polski. Chcemy pokazać światu naszą kreatywność i energię. Polska stanie się gospodarzem dla całego świata, a goście będą mogli doświadczyć naszej gorącej gościnności, kultury i muzyki, mówi Francis. Jejejo to celebracja nowego pokolenia gwiazd kobiecej piłki nożnej. Obserwowanie osiągnięć tych młodych kobiet na boisku jest niezwykle inspirujące. My również chcieliśmy zainspirować je poprzez muzykę. Ten turniej jest o kobietach i taka też jest ta właśnie piosenka. Jejejo świętuje kobiecą współpracę i hart ducha zarówno na boisku, jak i poza nim, niosąc ze sobą inspirujące przesłanie o zwyciężaniu ramię w ramię. To tak zupełnie na koniec łapcie kolejne wakacyjne premiery. Cheat Codes, River, Benny Blanco, T. Olivido i A. Clark z nową wersją utworu Vamos a la Playa. Tomek Dudkiewicz i Music News dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.

0: Wielkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
1: Po reklamie.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Minęła 16.30, ponownie spoglądamy na prognozy pogody. 26 stopni i przejaśnienia rozpogodzenia cały czas w okolicy. No, przewijają się takie różne chmury, które powodują mniejsze lub większe opady deszczu. Te największe teraz w okolicach Wałbrzycha minęły już Jelenią Górę, minęły Karpacz, gdzie dzisiaj rozgrywa się oczywiście Tour de Poloń. W okolicach na pewno Lwówka, Bolesławca i Legnicy jeszcze może popadać niezbyt obficie. W pozostałej części regionu głównie przejaśnienia i rozpogodzenia. W nocy temperatury w okolicach 15 stopni maksymalnie, jutro 25, w sobotę 24, w niedzielę 30 stopni i od jutra już absolutnie o żadnych opadach mowy nie ma. Piątek, sobota i niedziela pod znakiem słońca.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
3: W Biłgowicach koło Zagórza Śląskiego odbudują fragment ważnej drogi.
4: Wody Polskie już raz zabezpieczyły feralny zniszczony przez wodę fragment muru i koryta.
3: Nowy rekord temperatury maksymalnej na Śnieżce.
5: Gdyby nie takie krótkie ochłodzenia, to mielibyśmy noce tropikalne.
3: I bezpłatne zajęcia z matematyki dla abiturientów.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
3: A na początek przenosimy się do Karpacza na finisz czwartego etapu Tour de Poloń. Na miejscu zmaganiom kolarzy na tym ostatnim, trudnym podjeździe przygląda się Radosław Bajor.
6: 42 km do mety, tuż przed godziną 16. Polało nad Karkonoszem i asfalt zrobił się śliski, niezwykle śliski. I peleton, niestety, zahaczyli jeden o drugiego i położył się. W tej kraksie kilku kolarzy ucierpiało, a wyścig został na jakiś czas zneutralizowany. Kilkudziesięciominutowa przerwa z razem z zatrzymaną czołówką czekała, aż pojawi się zabezpieczenie medyczne, aż karetki, które odwiozły do szpitala tych, którzy ucierpieli w kaksie, będą mogły znowu służyć i zabezpieczać wyścig. Dopiero wtedy, 5 minut po godzinie 16, z minutą i 40 sekundami przewagi wystartowała czołówka. No i jadą teraz. Za linii peleton skrócono o jedną premię górską trasę wyścigu i po godzinie 16.30 tutaj w Karpaczu powinni finiszować. Radek Bajor, Muzyczne Radio.
3: W Jugowicach koło Zagórza Śląskiego po niemal 2 latach od powodzi rozpoczęły się prace remontowe, mające ostatecznie zabezpieczyć mur oporowy, korytarzek i Bystrzyca i drogę zniszczoną podczas powodzi w 2024 roku. Tematowi od początku przygląda się Jacek Zych.
7: Tak, ja tylko wyjaśnię słuchaczom spoza regionu, że droga Jugowice-Zagórze Śląskie to najpopularniejsza trasa znad wijącego się między górami Jeziora Bystrzyckiego a Walimiem i Przełęczą Sokolą. Zniszczony przez powódź fragment drogi jest tam częściowo zamknięty od niemal 2 lat.
8: Podczas powodzi została zniszczona skarpa, zawalił się mur oporowy i w związku z tym przez pewien czas była zablokowana droga, w związku z czym był bardzo duży objazd. Postaraliśmy się jak najszybciej na tyle zabezpieczyć drogę i wyremontować przynajmniej jeden pas. Był ruch wahadłowy po to, żeby mieszkańcy nie musieli jeździć objazdami.
7: Powiedział Leonard Górski, starosta powiatu wałbrzyskiego, który dodaje, że przeszkodą stojącą na drodze do rozpoczęcia remontu drogi były trwające miesiącami ustalenia z Wodami Polskimi dotyczące zakresu, terminu i finansowania remontu koryta rzeki.
8: Oni to odbudują częściowo, my trochę finansujemy, większość kosztów pokrywają oni. Odbudowujemy mur oporowy, a także odbudowujemy drogę. Myślimy, że po tej naprawie ten mur już wytrzyma wiele lat i nic się z nim nie będzie działo.
7: Bo tu też przypomnę, Wody Polskie już raz zabezpieczyły feralny zniszczony przez wodę fragment muru i koryta. Naprawy wytrzymały do pierwszej dużej ulewy. Pracom, które mają się zakończyć jesienią, będę się przyglądał. Z Jugowic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Wakacje trwają w najlepsze, ale dla części tegorocznych maturzystów to czas intensywnej nauki. Chodzi o tych, którzy nie zdali egzaminu dojrzałości. 24 sierpnia przystąpią do poprawki w powiecie bolesławieckim, który, przypomnijmy, w tym roku osiągnął najlepsze wyniki matur na Dolnym Śląsku. Są też młodzi ludzie, którym egzamin nie poszedł po ich myśli. To właśnie dla nich zorganizowano bezpłatne zajęcia z matematyki.
9: Jak wyjaśnia Katarzyna Ziemba, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu i wieloletnia nauczycielka matematyki, pomysł narodził się z potrzeby wsparcia uczniów w czasie wakacji.
10: Niestety w tym roku mieliśmy kilkunastu takich uczniów, a ze względu na to, że nauczyciele są w tej chwili na urlopach wypoczynkowych, w związku z tym narodził się taki pomysł, żeby tym wszystkim, tej młodzieży pomóc i zorganizować dla nich taki kurs, podczas którego będą mogli jeszcze lepiej przygotować się do poprawkowego egzaminu maturalnego.
9: To właśnie pani Katarzyna Ziemba prowadzi zajęcia. Jak przyznaje, wakacyjny termin nie ułatwia frekwencji.
10: Niestety nie cieszy się on takim dużym zainteresowaniem, bo jest to taki też sezon, kiedy uczniowie i pracują, i wyjeżdżają na wakacje. Jednak mimo to są tacy, którzy chcą korzystać i bardzo się cieszą, że bezpłatnie mogą z tych zajęć.
11: Czyli nawet na stanowisku dzisiaj urzędnika przeszłość nauczyciela matematyki się w praktyce bardzo przydaje.
10: Dokładnie tak. Poza tym przeszłość nauczycielska jakby tkwi w człowieku cały czas, niezmiennie. Jeżeli się to lubi, jeżeli jest to pasją człowieka, to się to wykorzystuje, kiedy tylko można.
9: Dlatego terminy spotkań są dostosowane do możliwości maturzystów. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, najczęściej po południu, ale jeśli trzeba, to także wcześniej rano.
10: Rzeczywiście jest tak, że nie zawsze przychodzą wszyscy, czasami to jest cztery osoby,

0: deszczowego na szarenicy zabrakło zaledwie 0,1 stopnia Celsjusza do wyrównania czerwcowego rekordu, mówi rzecznik Karkonoskiego Parku Narodowego Piotr Słowiński.
1: 25,8 stopnia Celsjusza to najwyższa temperatura zanotowana na szczycie Śnieżki kiedykolwiek. Nowoczesnymi narzędziami pomiarowymi, bo jeszcze są takie pomiary starsze, które mogą świadczyć, że było cieplej, ale dzisiejsi naukowcy nie do końca dowierzają tamtym pomiarom, tak po prostu rzecz ujmując. Więc 25,8. Najcieplej w historii, najwyższy pomiar odczytany, bo też żeby była jasność, nie? Jest urządzenie i na tym urządzeniu pojawia się taki odczyt bardzo dokładny, precyzyjny i wiadomo, wszystkie urządzenia mają jakiś błąd pomiarowy, ale nie było wyższego odczytu na Śnieżce. Co to znaczy? To znaczy, że kolejne ultraciepłe masy powietrza dotarły w nasz rejon Polski. Co widać, co czuć, ale dla Śnieżki, gdzie dla lat, powiedzmy, pierwszych dwóch dekad XXI wieku i ostatniej dekady wieku XX, to średnia temperatura to pół stopnia, średnia temperatura roczna, pół stopnia, a tu mamy 25,8 najwyższą zanotowaną. To oczywiście są dwie różne miary, średnia i najwyższa, ale jednak pokazuje to, że to jest to miejsce chłodne zwykle, mokre, gdzie powinno dużo padać deszczu i powinno być nawet w lipcu i sierpniu chłodno, a opady śniegu zdarzały się także w sierpniu, w lipcu, wiadomo, i przymrozki też. Nagle się robi tak bardzo gorąco. Gorące są dwie noce z rzędu, gdzie gdyby nie takie krótkie ochłodzenia, to mielibyśmy noce tropikalne. Ja nie znalazłem w historycznych odczytach takich danych, żebyśmy mieli dwie prawie tropikalne noce z rzędu, gdzie przez wiele godzin w nocy temperatura jest ponad 20 stopni Celsjusza na szczycie Śnieżki, 1603 metry nad poziomem morza. To się wydaje niemożliwe.
0: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30. Do usłyszenia.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: Muzyczne Radio Lato popołudniową porą, 19 minut do godziny 17, a my w Muzycznym Radiu oczywiście jesteśmy razem z wami, gramy, ale przede wszystkim pozdrawiamy wszystkich tych, którzy w naszych okolicach dziś zwiedzają, odpoczywają, spędzają urlop. My się z tego oczywiście bardzo cieszymy. No i słuchajcie, wśród tych, którzy wybrali się właśnie w Karkonosze na urlop, na odpoczynek, jest ta Angelika z rodziną. Przyjechali do nas z województwa łódzkiego w nasze rejony odpocząć, dużo zwiedzania z całą pewnością przed nimi. Pozdrawiamy was bardzo, bardzo pięknie. Życzymy oczywiście udanego pobytu. No i zagramy teraz dla was jakąś fajną piosenkę od Muzycznego Radia. Mrozu nie ma miejsca jak dom. No to jest prawda. Nie ma miejsca jak dom, ale w Przesiece przecież też jest ładnie. Bardzo ładnie. Fajnego wypoczynku. Dużo zobaczcie pięknych miejsc, które mamy tutaj w naszych regionach. Dla Angeliki, dla całej rodziny. Podróżują. O, chyba teraz w Karpaczu są, tak mi się wydaje. No to gramy. Nie ma miejsca jak dom. 18 do 5.

0: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
2: Gotowi na najgorętszy weekend tego lata? 7 sierpnia nad Kamiennogórskim Zalewem startuje Zalew Fest. To 3 dni koncertów i świetnej zabawy. Bawimy się do 9 sierpnia. Wystąpią Peja Slams Attack, Matt Bukowski, Daria Marks, Edyta Górniak, DJ Alex, Maja Oleśków oraz Poparzeni Kawą 3.
3: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i gości. Do zobaczenia w Kamiennej Górze. Burmistrz Janusz Hodasewicz.
0: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

Ewa Max teraz i 10 minut do godziny 17, a to oznacza, że kolejna część popołudniowego spotkania na Hitplanecie. To tam spotkamy 40 najnowszych nagrań, które polecać będziemy waszej uwadze do 5. Do wiadomości Dua Lipa, Nexer i grupa Manchester z nagraniem Tajemnica. To piosenka, która pojawiła się na falach naszej stacji wiele lat temu, a tak przy okazji to grupa Manchester całkiem niedawno, bo kilka dni temu pochwaliła się swoim najnowszym utworem. Być może właśnie po godzinie 17 będziemy mogli ten nowy utwór usłyszeć. Polecamy, zapraszamy, ja za dziś wam pięknie dziękuję. Sebastian Wysoczański, udanego popołudnia życzę, trzymajcie się zdrowo, do usłyszenia, cześć, pa!

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Gotowi na coś więcej niż zwykła wizyta w salonie? Już 7 i 8 sierpnia zapraszamy na dni otwarte o Moda i Jake'u w Jeleniej Górze. Czekają na Was jazdy testowe, gadżety, niespodzianki i wyjątkowa atrakcja. Robopies na czterech mechanicznych łapach. Zapraszamy na ulicę Cieplicką 106C w Jeleniej Górze. W piątek od 8 do 17, a w sobotę od 9 do 14. Świętujcie z nami oficjalne otwarcie salonu o Moda i Jake'u Ultima Auto. Do zobaczenia!
3: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
4: Gargol, podajesz na do plota!
5: Burmistrz gminy i miasta Lubomierz zaprasza na 29. Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych od 5 do 9 sierpnia. Projekcje polskich komedii, spotkania i recitale gwiazd polskiego kina, koncerty muzyki filmowej. Zagrają Carlos X, Bad Boys Blue, Lord Sound of Queen oraz Blue Cafe. Zapraszamy do Lubomierza, stolicy polskiej komedii. Patronat Muzyczne Radio.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
7: Autopromocja.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
9: 17.
8: Czas na wiadomości.
10: Fala upałów daje się we znaki pacjentom w szpitalach. Nie będzie referendum w sprawie klimatu, zdecydował Senat. I Iga Świątek wciąż w grze na turnieju w Toronto. Paulina Nawrocka. Fala upałów odbija się na najmłodszych pacjentach. Rodzice dzieci leczonych na kardiologii dziecięcej w Rzeszowie biją na alarm. W salach bez klimatyzacji temperatura staje się nie do zniesienia. Marcin Starzec.
11: Od kilku palnych dni temperatura na oddziale regularnie przekracza 30 stopni. Pani Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki, okłada swoją córkę ręcznikiem nasączonym zimną wodą, by przynajmniej w taki sposób schłodzić swoje dziecko. Gorąco i duchota sprawia, że organizm małych pacjentów się przegrzewa, a to nie sprzyja dobrej diagnostyce.
12: Czy elektrolity, które spadły mojej córce, są z powodu tego, że wypociła zbyt dużo płynu, bo jest tak gorąco na oddziale, czy ze względu na to, że steryt, który został jej podawany, ma już skutki oboczne?
11: Jak tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała, zamontowanie klimatyzacji to nie jest prosta sprawa.
13: Tutaj szpital na ten moment prawdopodobnie nie jest na to przygotowany, tym bardziej, że w planach jest jak gdyby nowy budynek.
11: A nowy budynek Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej ma powstać dopiero za 3 lata. Na razie rodzice liczą na zapowiadane na jutro ochłodzenie.
10: Senat po raz drugi nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o które wnioskował prezydent. Wniosek o referendum Karol Nawrocki przekazał do Senatu 23 lipca. Chciał zadać obywatelom pytanie, czy jest pani pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Był to już kolejny wniosek prezydenta o referendum dotyczące tego zagadnienia. Pierwszy, który został złożony w maju, również odrzucono. Robotnicy pracujący przy przebudowie torowiska w Alei Solidarności w Warszawie znaleźli kolejny niewybuch. Ruch między Placem Bankowym a Aleją Jana Pawła II jest zablokowany. Na miejsce jadą saperzy. Nie podjęto jednak decyzji o ewakuacji okolicznych budynków. Iga Świątek zagra dziś o awans do 4. rundy turnieju w Toronto. Jest już jedyną Polką, która pozostała w turnieju w Kanadzie. Z kolei w Montrealu bardzo dobrze radzi sobie wracający po kontuzji Hubert Hurkacz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
14: Maja Chwanicka w tysięczniku w Toronto odpadła już po pierwszym meczu. Magda Linet i Magdalena French wygrały starcia w pierwszej rundzie, ale poległy wczoraj w drugiej. Z Amerykankami Linety z Iwą Jowicz, a French z Jessiką Pegulą. Czyli wracamy do sytuacji, którą doskonale znamy. Szansa na dobry wynik ma już tylko Iga Świątek. Zaczęła dobrze W meczu z Sarą Bejlek nie miała żadnych problemów. Dzisiaj rywalką będzie Szwajcarka Wiktoria Golubicz. A w Montrealu to również tysięcznik. Do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz, bo pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo.
0: Tabilo prowadził dwa razy z przełamaniem i w pierwszym, i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę z tego zwycięstwa, że zwyciężyłem w dwóch setach i myślę, że doda mi pewności siebie na kolejne mecze.
14: Jutro rywalem Hurkacza będzie Holender Botik van de Zandschulp.
10: I jeszcze ciekawostka z warszawskiego ZOO. Słonica Erna symbolicznie powróciła do swojego stada. W słoniarni warszawskiego ZOO stanął bowiem wydrukowany na drukarce 3D w skali 1:1 szkielet słonicy Erny, która rządziła stadem warszawskich słoni w latach 2009-2020.
8: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: A po 17:00
8: mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
1: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
8: Hit Planeta startuje na dobre.
6: Wąskie, kręte drogi plus do tego niesprzyjająca aura, no i mieliśmy wielkie przygody, zresztą o czym opowiadał też niedawno nasz przyjaciel z relacji z mety w Karpaczu na Odrinku w czasie czwartego etapu Tour de Pologne, Żagań Karpacz, Radek Bajor na miejscu. Jeżeli coś się jeszcze wydarzy, chociaż teraz już same miłe rzeczy, czyli wręczanie nagród zwycięzcom. Dzisiaj etap skrócony, neutralizacja, kraksa w Piechowicach, no i spore zamieszanie. No ale finał jako tako szczęśliwy, bo nikt mocno bardzo nie ucierpiał. A u nas też walka o pierwsze, drugie, trzecie i kolejne miejsca. W Hit Planecie 40 nagrań, w dzisiejszym czwartkowym notowaniu dwie nowości, ale na dobry początek, jak zawsze u nas propozycje. Benny Benassi polecamy wam już od jakiegoś czasu bardzo, bardzo intensywnie, ale wciąż poza 40.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
6: Czyli za moment Every Single Day, a później kolejna propozycja DJ Sally, Lonely Girl. Witajcie.

0: Takie znakomite numery mamy w propozycjach do Hit Planety. Niedawno premiera, czyli wciąż świeży numer w poczekalni Hit Planetarnej. DJ Sally, Lonely Girl. Mam nadzieję, że długo nie będziemy czekać na to, aby ten numer pojawił się w pierwszej 40. A wracając do czwartego etapu Tour de Pologne, wygrał go Holender Bart Lemmen, został także nowym liderem wyścigu. A w naszym wyścigu o palmę pierwszeństwa w Hitplanecie wczoraj na samym szczycie zameldował nam się, no już za chwilę się o tym dowiemy. Na razie miejsce numer 3.
1: Hitplaneta. Hitplaneta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Na najniższym stopniu podium, jeszcze niedawno numer jeden cały czas w szpicy hitplanetarnego zestawienia, nasz jeden z największych letnich hitów i odkryć I Wanna Be Bowser. Powolutku do góry, była trójka, wczoraj dwójka, Alan Walker, Ava Max, Fate. Czyli Enjoy the Silence, a Domini 2-6. I kolejny, chyba jeden z trzech najlepszych numerów tegorocznego lata i wakacji, tak już możemy powiedzieć.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skins Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skins Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
2: Mamo! Jak jest łopatka po meksykańsku?
3: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
4: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
5: Po reklamie.
6: Hi, I'm Mike Candice.
7: Cześć, tutaj Sarsa.
8: Hello, my name is Madison Mars.
9: Cześć, tu Monika Lewczuk.
10: Hey, this is Fady.
11: And I'm Antonia.
10: And this is Hit Planeta. Greetings to all the listeners
11: of Muzyczne Radio.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Fade to Black od Klausa Papera, dzisiaj w dół na miejsce 39.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: No to sprawdzamy. Cat's Eye Animal, dzisiaj numer 4-0. Witamy w zestawieniu.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: Jesteśmy w małej strefie spadkowej. Francis on my mind w dół na 38. Na 39 już graliśmy Klaus Piper Fade to Black. Ale teraz numer, który powędrował w górę, chociaż jest niziutko, ale już wczoraj były obawy poważne, czy usłyszymy w dzisiejszym zestawieniu, bo było jakieś nieprawdopodobne, niezrozumiałe dla mnie tąpnięcie, no ale czasem tak bywa. Ktoś nie zagłosuje, ktoś zapomni, ktoś nie pamięta. Hideaway, 25 oczek w dół wczoraj, no kalor, chociaż to tak naprawdę no kalor chyba powinno brzmieć, ale wokalista śpiewa no kalor. Było miejsce 39, no ale dzisiaj się udało obronić i miejsce 3-7 ten numer zajmuje. 3-5 Martyna Baranowska, tracimy tylko czas, też w dół. Julian Tay, 34, Wild at Heart. Avance to jest piosenka z miejsca 40, wczoraj jedna z dwóch nowości. Dzisiaj 6 oczek w góry. 3-3 You Man, Jump Onto My Wave. I December 10 w dół na 32, Us Against the World. W tak zwanym międzyczasie na 36 Alejandro Zandes z drugą najwyżej notowaną nowością dzisiejszego zestawienia. No to sobie posłuchamy.
0: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: Sprawdzamy. Ola, ola, to słowo trzeba znać, gdy wyjeżdża się do Hiszpanii lub kraju hiszpańskiego, ale do Hiszpanii głównie.

0: międzynarodowe towarzycho na liście jak zawsze. I różne języki. No to było sporo hiszpańskiego. Może czas coś w naszym ojczystym języku.
1: Hit Planeta. Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 35. Martyna Baranowska. Tracimy tylko czas.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Reklama.
2: Hej, jesteśmy Gangiem Faski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
1: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl.
3: Klub Seven Heaven Legnica. Jesteście gotowi na najgorętszą imprezę tego lata? Już 8 sierpnia wyjątkowe klubowe show. Zagra Tymek. Tymek na żywo tylko w klubie Seven Heaven Legnica. Imprezujemy na dwóch parkietach, dance i house. Za konsolą nasi rezydenci, a na parkiecie najlepsi klubowicza. Seven Heaven Legnica.
1: Po reklamie.
4: Hey, my name is Dallas K.
5: Hey, my name is Kami.
6: Cześć, pozdrawiam Łukasz i Towston, czyli 18L.
7: Hi, my name is Sue Summer.
8: Cześć, czołem, mówi zespół Manchester. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Hit Planety i Muzycznego Radia.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: techno-nowa i totalnie przebojowa.
1: Słońce nie za wiele, ale ciepło. Niektórym może to troszkę przeszkadzać, bo jest duszlawo, parno, gdzieniegdzie popadać może też jeszcze deszcz. Są ostrzeżenia o burzach, także bądźcie czujni, uważajcie na siebie. Ale tak czy tak, nie najgorsza aura, w sensie

0: jeżeli się nie lubi upałów. Jutro słonecznie, ciepło, ale właśnie bez jakichś bardzo wysokich temperatur typu 30-35 stopni. Te mają powrócić podobno z początkiem nowego tygodnia. Muzyczne radio prawie za kwadrans, godzina 18. Oceana Sunshine w dół na 31. Trzecią dyszkę zaczynamy i cóż zagramy? Może Something Good, coś fajnego i dobrego właśnie z miejsca 30.
1: Hit Planeta. Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: Good Time Close Up.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklamie.
2: Hi, this is Marnik.
3: Cześć, tu Dominika Sojda.
4: Hey, hi, hello, everybody. This is Heinen Klein.
5: Witam, tutaj Gromi.
6: Hey, my name is Dallas K, and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio.
7: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Zaria ma ostatnio bardzo dobry moment w swojej znakomitej karierze i solowe nagrania, i z kolegami, przyjaciółmi z męskiego grania, no robi to wszystko wrażenie. U nas wczoraj w dół, Tylko kochaj mnie, o 11 oczek na miejsce 34, ale dzisiaj w górę numer 28. Muzyczne Radio Lato i Hit Planeta.

0: Wrócimy z kolejną porcją nowych, świeżych nut po godzinie 18 już raczej. Po wiadomościach z kraju, ze świata będą także informacje sportowe. A teraz przed wiadomościami u nas...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Mamy ostrzeżenie i ważne informacje dla podróżujących autostradą A4 na dolnośląskim odcinku. Miejscami sporo miejsc, gdzie trzeba zwolnić, zatrzymać się. Ruch jest spowolniony na pasach w kierunku Wrocławia. Wrocławia jeszcze przed węzłem Kostomłoty. Tam roboty drogowe, jeden pas zajęty. Już hamowanie, zwolniony ruch na autostradzie A4 od węzła Udanin w stronę węzła Jarosław, no i później przed węzłem Kostomłoty także. Z przerwami także do Wrocławia, ale w drugą stronę większe są utrudnienia, jeżeli już mówimy o Wrocławiu, od węzła Wrocław Południe przez Pietrzykowice i tutaj przed węzłem Kąty Wrocławskie. Małe zdarzenie drogowe i zator ma około 2-3 km na pewno na dojeździe do węzła Kąty Wrocławskie. Mówimy o pasach ruchu od Wrocławia do Legnicy. No, trzeba uważać, bo i miejscami ślisko, mokro i pada, i spory ruch jak na czwartek i tę porę dnia na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Zresztą te opady i burze przechodzą przez cały Dolny Śląski, nie tylko, po ostrzeżenia także dotyczą innych rejonów naszego kraju. No i jadąc na północ, na wschód, bądźcie uważni i rozważni w czasie, gdy w podróży zaskoczy was silny opad deszczu lub burze.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Autopromocja.
3: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Klub Seven Heaven Legnica. Jesteście gotowi na najgorętszą imprezę tego lata? Już 8 sierpnia wyjątkowe klubowe show. Zagra Tymek. Tymek na żywo tylko w klubie Seven Heaven Legnica. Imprezujemy na dwóch parkietach, dance i house. Za konsolą nasi rezydenci, a na parkiecie najlepsi klubowicza. Seven Heaven Legnica.
2: Kids never sleep.
4: Po reklamie.
3: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
0: 18.
3: Czas na wiadomości.
6: Burze, ulewy, gradobicia i uszkodzenia. Za chwilę o pogodzie. Będą też prognozy cen paliw na stacjach. Zajrzymy też do Gniezna, które ma nowy historyczny pomnik. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Silne gradobicie uszkodziło dachy budynków w Lubominie w Warmińsko-Mazurskiem. Uszkodzenia dotyczą w sumie około 15 budynków, także w pobliskim Wapniku. W całym regionie strażacy otrzymali około 60 zgłoszeń o zdarzeniach związanych z pogodą, głównie o połamanych drzewach. Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wprowadził w całej Polsce ostrzeżenia drugiego stopnia. Wyładowania atmosferyczne, intensywny opad deszczu nawet do 45 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru sięgające 100 km na godzinę mogą występować do jutra rana, mówi synoptyczka Agnieszka Prasek.
7: Burze będą przemieszczać się dalej na wschód Polski, miejscami mogą być gwałtowne, przynosić intensywne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr. W piątek upał już zacznie stopniowo ustępować od zachodu. Burze będą koncentrowały się głównie we wschodniej części kraju i stopniowo będą słabnąć.
6: W związku z ostrzeżeniami Instytut przypomina, by w trakcie burz nie stać pod drzewami, nie wchodzić do wody i unikać otwartych przestrzeni. Alerty obowiązują do jutra do godziny 10. 7,51 zł. Tyle płacimy w tym tygodniu średnio za litr benzyny. Litr oleju napędowego to teraz średnio wydatek 8,16 zł. Kilkanaście groszy więcej niż w zeszłym tygodniu. Co jednak ważne, na horyzoncie widać szanse na obniżki cen, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
8: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
6: Jeśli przewidywania analityków się sprawdzą, ceny oleju napędowego powinny w przyszłym tygodniu spaść w okolice 8 zł za litr. Do 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który, jak się okazało, miał podłożyć pod własny samochód ładunek wybuchowy i wezwać służby wywołujące panikę. Do zdarzenia doszło w połowie lipca w podpoznańskim Swarzędzu. Na czas akcji ewakuowano stację benzynową i na kilka godzin zamknięto pobliskie drogi. Wstrzymano też ruch na trasie kolejowej.
9: Mężczyzna podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. W jego miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli półprodukty mogące służyć do stworzenia ładunku wybuchowego.
6: Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. 35-letni Jerzy B. został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu. Odpowie za spowodowanie niebezpieczeństwa eksplozji zagrażającej życiu wielu osób, a także składanie fałszywych zeznań i tworzenie fałszywych dowodów. Na koniec jeszcze nowy, dość nietypowy pomnik w Gnieźnie. Przedstawia Mieszka I i brzemienną Dobrawę. Odsłonięto go dziś na Wyspie Jelonek w miejscu z widokiem na katedrę. W uroczystości obok władz miasta uczestniczył autor Rafał Nowak. Gniezno liczy na to, że rzeźba Mieszka i Dobrawy będzie przyciągać pary starające się o potomstwo.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zagra dzisiaj awans do czwartej rundy turnieju w Toronto. Jest już jedyną Polką, która pozostała w turnieju w Kanadzie. Z kolei w Montrealu bardzo dobrze radzi sobie wracający po kontuzji Hubert Hurkacz. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
11: Maja Chwanicka w tysięczniku w Toronto odpadła już po pierwszym meczu. Magda Linet i Magdalena Fręch wygrały starcia w pierwszej rundzie, ale poległy wczoraj w drugiej. Z Amerykankami Linety z Iwą Jowicz, a Fręch z Jessiką Pegulą. Czyli wracamy do sytuacji, którą doskonale znamy. Szansa na dobry wynik ma już tylko Iga Świątek. Zaczęła dobrze, w meczu z Sarą Bejlek nie miała żadnych problemów. Dzisiaj rywalką będzie Szwajcarka Wiktoria Golubicz. A w Montrealu, to również tysięcznik, do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz, bo pokonał Chiliczyka Alejandro Tabilo.
12: Tabilo prowadził dwa razy z przełamaniem i w pierwszym i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę z tego zwycięstwa, że zwyciężyłem w dwóch setach i myślę, że doda mi pewność siebie na kolejne mecze.
11: Jutro rywalem Hurkacza będzie Holender Botik van de Zandschulp.
10: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Mohamed Salah, do niedawna jedna z największych gwiazd Liverpoolu, podpisał 2-letni kontrakt z Trabzonsporem. 34-letni skrzydłowy ma zarabiać 17 milionów euro na sezon. Przez blisko dekadę gry w barwach The Reds Salah strzelił 257 bramek, co daje mu trzecie miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Egipcjanin z Liverpoolem dwukrotnie świętował Mistrzostwo Anglii, a w sezonie 2018-2019 wygrał Ligę Mistrzów. Trabzonspor z kolei może być rywalem Górnika w czwartej, ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy. Wcześniej jednak Zabrzanie muszą wyeliminować Ferencvaros, z którym pierwsze spotkanie przegrali w Budapeszcie 0-1. Diego Forlan został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Urugwaju. 47-letnia była gwiazda kadry zastąpi Marcelo Bielsa, który stracił posadę po odpadnięciu u Rusów w fazie grupowej tegorocznych Mistrzostw Świata. Forlan w reprezentacji rozegrał 112 meczów, w których strzelił 36 goli. Jego największym sukcesem był triumf Copa America w 2011 roku.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
13: A po 18:00
3: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
13: Tak gra Hit Planeta.
3: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
0: Znakomite Stambo od niedawna u nas, wciąż poza czterdziechą, Kilimandżaro w roli głównej i Tom Civic, tak, jak znana marka samochodu. Digital Heartbeat, kolejne dwie propozycje do przyszłych notowań Hit Planety, a dzisiaj notowanie czwartkowe z 6 sierpnia. No to dzień dobry, witajcie tym wszystkim, którzy dołączyli do nas niedawno, 7 minut po 18:00.

0: reklama. Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
1: Po reklamie.
2: Hello, we are Harrison Ford.
3: Hi, this is Sam Style.
4: Hi, I'm Samuel Kinko.
5: Hello, I'm Rawane.
6: Hello, ladies and gentlemen. My name is Tom Boxer and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
7: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: techno-nowa i totalnie przebojowa.
1: Jeden ze świeższych numerów na liście, Summer Funk, brzmi to naprawdę miło, Francesco Gabbani. Oberwanie chmury nad Jelenią Górą i w okolicach, no mocno z nieba leje, pada w tej chwili także w okolicach Wrocławia, będzie się ta strefa opadów przesuwać właśnie z okolic Jeleniej Góry na północny wschód, tak w kierunku na Jawor, Strzegom, Środy Śląską, no i okolice też Wrocławia tutaj opady. No teraz rzęsiście rzeczywiście leje wręcz w Jeleniej Górze i w okolicach. No to jeszcze raz prośba do kierowców o ostrożną jazdę i zwolnienie. Zwalniamy na liście? Nie, pędzimy do przodu. Summer Funk za nami. A przed nami Coming Home, Adriatic, Lucas and Steve, to miejsce 242523, Moti w górę, All Summer With You, dużo fajnych letniaków, jak to bywa w czasie wakacji, tej najpiękniejszej pory roku, słoneczne, ciepłe, gorące czasami rytmy.
0: Hit Planeta. Posłuchaj uważnie, to jest kolejny gorący hit.

0: pozycji numer
1: 2-3 Moti All Summer With You. No i niestety malutki regres, jedno oczko w dół. A utwór na pewno zasługuje na więcej. Więcej premier, nowości już wkrótce. Super nowość dzisiaj, kolejna Polska tym razem.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Klub Seven Heaven Legnica. Jesteście gotowi na najgorętszą imprezę tego lata? Już 8 sierpnia wyjątkowe klubowe show. Zagra Tymek. Tymek na żywo tylko w klubie Seven Heaven Legnica. Imprezujemy na dwóch parkietach, dance i house. Za konsolą nasi rezydenci, a na parkiecie najlepsi klubowicza. Seven Heaven Legnica.
8: Po reklamie.
9: Hey, my name is Bollier.
10: Hello, my name is Sky Holland.
11: Big hello, I'm Graham Candy.
12: Hello, Poland, I'm Ingrid.
13: Hello there, Sam Feltus here, and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.

0: jest kolejna. Gorąca premiera na Hit Planecie.
1: Witamy pana Oskara Cymsa. Kolejny energetyczny, fajny, wpadający w ucho taneczny singiel. Bardzo lubimy, ja też, nagrania pana Oskara. Ten utwór nosi tytuł Bez końca.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Po reklamie.
3: Hey, my name is Gabry Ponte.
4: Hi, this is Alma.
5: Hello, we are Offenbach.
6: Hi, I am Sienna.
7: Hey, hey, I am Steve Kroger, and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
8: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: piękne, mocne bity i poruszające, i wprawiające w taki lekki trans. Bardzo lubię ten numer Arwa Wave Moving dzisiaj u nas. A teraz już zaprezentujemy nagranie, jedno z dwóch, w którym pierwsze skrzypce gra grupa U2. Tutaj absolutnie solo.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 15, a nieco wyżej jest remix z Martinem Garrixem w numerze Fireflies. Tutaj U2, Street of Dreams. Niedawno jeszcze pierwsza dyszka, pierwsza trójka. Był numer na jedynce. Dzisiaj 15. Za 10, 19.

0: Kasia Sienkiewicz bardzo szybko wniesie w górę. Wczoraj było 15 oczek do góry, jak dobrze pamiętam, tak, na miejsce 20. A tutaj dzisiaj, proszę bardzo, kolejne 7 oczek dodane i wcale nie pechowa 13. Absolutnie nie. Kończymy drugą godzinę Hit Planety i zostało nam kilkanaście ostatnich nagrań. Wkrótce pierwsza dyszka. Ale wcześniej jeszcze będą propozycje, premiera i pozostałe nagrania. Za chwilę wiadomości z kraju, ze świata. Wcześniej...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No całkiem spokojniutko i milutko. Oczywiście trzeba uważać, bo... Po opadach deszczu w wielu regionach Dolnego Śląska ślisko na autostradzie A4. Jakby troszkę sytuacja na dolnośląskim odcinku między Kostomotami a Wrocławiem się uspokoiła, ale okresowo też trzeba tutaj przyhamować. Ruch spowolniony, duże natężenie ruchu plus do tego ślisko. Ta sytuacja zmienia się, ale jest lepiej niż było na przykład godzinkę temu. Uważajcie tam na siebie. Zresztą OPP działa, więc też przypomnienia o tym, żeby zwolnić. Te znaki OPP można przeoczyć, jeżeli nie mamy jakichś innych sygnalizatorów w swoim pojeździe. Sam się na tym czasami łapię, więc trzeba naprawdę nie robić. Na czwórce Niemiec też płynnie, bezproblemowo w granicę pod Zgorzelcem w jedną i w drugą stronę.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych

0: Ci, a na pakiecie najlepsi klubowicza. Seven Heaven Legnica. Po reklamie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
2: 19.
1: Czas na wiadomości.
3: Co z rządową obniżką cen paliw? Eksperci są dobrej myśli. Była premier ukarana przez prokuraturę, powiemy za co. Polska wśród największych gospodarek Unii Europejskiej. Marcin Krzemiński. Rząd może wprowadzić nowy program osłonowy dla kierowców na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Tak uważają analitycy rynku paliw z BM Reflex. Spodziewają się, że decyzja w tej sprawie może zapaść w najbliższych dniach. Rząd wyczekuje i będzie się przyglądać temu, jak dokładnie będzie wyglądać sytuacja na światowych rynkach paliw na początku przyszłego tygodnia, mówi analityk rynku Urszula Cieślak.
4: Kiedy na rynek powróciłyby wzrosty cen ropy naftowej, które w konsekwencji spowodowałyby, że obniżki cen na rynku hurtowym, które notujemy w tym tygodniu, byłyby przejściowe, to szansa na wprowadzenie pakietu CPN będzie większa.
3: Nowy pakiet CPN z pewnością nie będzie jednak taki sam jak poprzednio, bo obniżony mógłby zostać jedynie VAT, ale to i tak według analityków przełożyłoby się na spadek ceny za litr nawet o złotówkę. Beata Szydło ukarana przez prokuraturę w Rzeszowie mandatem 3000 zł za kilkukrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Była premier zamierza odwołać się od decyzji prokuratury, tym bardziej, że decyzja jest nieprawomocna. Mamy z prokuraturą różnicę zdań, mówi Szydło.
5: Odpowiadałam na wszystkie wezwania pana prokuratora. Były moje uzasadnienia, dlaczego proszę o możliwość zwolnienia z tajemnicy. Pan prokurator ustawicznie tego odmawia.
3: Tymczasem prokuratura twierdzi, że terminy przesłuchania Beaty Szydło jako świadka wyznaczane były kilkukrotnie w okresie od maja do lipca. Szydło ma być jako świadkowa przesłuchana w sprawie malwersacji zarządu Polskiej Fundacji Narodowej i szkody majątkową szacowaną na co najmniej 8 milionów złotych. Senat jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie przeciwdziałania aktom wrogości w Polsce. Potępiono w niej m.in. przejawy ksenofobii, rasizmu czy mowy nienawiści. Senatorowie wyrażają w niej też przekonanie, że Polska pozostanie państwem, w którym prawa człowieka i tolerancja będą fundamentem życia publicznego. Prokuratura i policja wyjaśniają tymczasem sprawę uszkodzenia pomnika i miejsca pochówku żołnierzy ukraińskiej powstańczej armii na Lubelszczyźnie. Pomnik został pomalowany sprayem oraz wycięto z niego łuk zdobiący, który był jego integralną częścią. O uszkodzeniach policję powiadomiła 30 lipca Straż Graniczna. Na koniec jeszcze doskonałe wieści. Polska była w ubiegłym roku 6. największą gospodarką Unii Europejskiej pod względem nominalnego produktu krajowego brutto. Według danych Eurostatu wartość polskiego produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyniosła prawie 923 miliardy euro, co odpowiadało prawie 5% łącznego PKB Unii. Największą gospodarką Unii Europejskiej pozostały Niemcy. Kolejne miejsca zajęły Francja, Włochy, Hiszpania oraz Niderlandy.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Holenderski kolarz Bart Lemmen wygrał w Karpaczu skrócony 4. etap wyścigu Tour de Pologne i zdobył żółtą koszulkę lidera. Lemmen wyprzedził Włocha Christiana Scaroniego. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski zajął 24. miejsce ze stratą 21 sekund. Etap został najpierw przerwany z powodu kraksy w peletonie, a następnie skrócony o 15 kilometrów. Weronika Falkowska odpadła w ćwierćfinale turnieju rangi WTA 125 w Warszawie. Ostatnia z polskich tenisistek, która dotarła do tego etapu rywalizacji, przegrała z Amerykanką Carol Yang-Sooch Lee 6-3, 6-7, 1-6. W Warszawie w rywalizacji pozostały jeszcze polskie deblistki, w tym Falkowska, a także para Alicja Rosolska-Martyna Kubka. Słabnie poparcie dla szefa FIFA Gianni Infantino po fatalnie przyjętym pomyśle częściowej prywatyzacji mundiali ma coraz więcej przeciwników. To m.in. cała Europa, bo UEFA nie chce, by Szwajcar został wybrany na kolejną kadencję. Michał Waszkiewicz.
7: UEFA mówi dość. Najpierw w całości sprzeciwiła się
2: kontrowersyjnemu pomysłowi teraz zaczyna walkę o odsunięcie Gianniego Infantino od władzy. Szwajcar może zostać prezydentem FIFA na jeszcze jedną kadencję, a wybory odbędą się w przyszłym roku, w marcu. Kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej, powiedział szef Europejskiej Federacji. CONCACAF, czyli amerykańska federacja, mówi z kolei o symptomie przywództwa, które przestało stawiać piłkę nożną na pierwszym miejscu. Na

0: Wyraźne poparcie dla Infantino wyraził jedynie Katar. FIFA starcie przegrała, ale już przechodzi do ofensywy i to w swoim wątpliwym moralnie stylu, jeśli prawdziwe są doniesienia brytyjskiego Timesa. A ten pisze, że Infantino obiecał Maroku, że finał kolejnego mundialu odbędzie się w Rabacie, a nie w Madrycie. Oczywiście w zamian za poparcie.
1: Opozycja na wyłonienie i zgłoszenie kontrkandydata dla Infantino ma czas do 18 listopada.
2: Były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
3: A po 19:00
2: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
3: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
2: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
4: Wraz ze słońcem, na przykład, które zaczęło świecić także w Jeleniej Górze, słoneczny numer Work For It od Alana Dixona. Później ponownie, poza czterdziechą, cały czas kolejne notowanie Sony Fodera, Feel Again. Dwie propozycje do przyszłych notowań Hit Planety, no to oby przynajmniej jeden z tych numerów trafił do czterdziestki.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

0: Różnie to w Hit Planecie bywa. Wczoraj 10 rzutek do góry, a dziś na miejsce 7, a dzisiaj w dół na miejsce 12. No to wierzymy, że szybko ten piękny utwór, piękna piosenka wróci do pierwszej dyszki. The Art of Letting Go. Dwa numery jesteśmy przy dyszce. Alan Walker, Ava Max, Fate. To duża niespodzianka. Chyba największa w dzisiejszym zestawieniu Hit Planety, bo numer poleciał z drugiego poza dyszkę. A otwierają dzisiaj Disco Bambino, Dancing Without You. Jak tam ten numer się ma? No, bardzo dobrze, bo awans o 8 oczek.
1: Wakacje na Hit Planecie.

Ta wersja tego numeru odrobinę różni się od tej oficjalnej, klasycznej. Nazwa Extended Italian Mix, Dancing Without You. Disco Bambino Neil Rogers. To ta spółka plus oczywiście głos Sophie Ellis Bextor. Tuż poza... Nie, tu ten numer otwiera dziesiątkę, o tak ja miałem powiedzieć. 9 już anonsowany i zapowiadany duet, połączenie ognia z wodą, chociaż ja wiem, ogień plus ogień też czasami. Martin Garrix, U2, Fireflies.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj niezapomniany weekend w Pałacu Paulinum. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Pałacu Paulinum? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac Paulinum. Kameralny i unikatowy hotel w samym sercu Jeleniej Góry zaprasza na odpoczynek.
2: Klub Seven Heaven Legnica. Jesteście gotowi na najgorętszą imprezę tego lata? Już 8 sierpnia wyjątkowe klubowe show. Zagra Tymek. Tymek na żywo tylko w klubie Seven Heaven Legnica. Imprezujemy na dwóch parkietach, dance i house. Za konsolą nasi rezydenci, a na parkiecie najlepsi klubowicze. Seven Heaven Legnica.
1: Po reklamie.
3: Cześć, z tej strony Foot Hills.
4: Cześć, tu Daria Zawiałow.
5: Cześć, tu zespół Komodo.
6: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
7: Hej, hej, tu Calvi i Remi. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Hit Planety i muzycznego radia. Hit
8: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: jest kolejna. Gorąca premiera na Hit Planecie.
1: Aiken Lux, u nas trzecia i ostatnia premiera Keep Me Moving.

0: Lądujemy na pozycji numer
1: 6. Shine od fantastycznego duetu Urzel i David Guetta. Awans z miejsca 11. Raz w górę, raz w dół. Wczoraj było w dół, dzisiaj dla równowagi w górę i bardzo dobrze, bo to znakomity numer.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
3: Hey everyone, we are Lizzo.
4: Cześć, tu Margaret.
5: Hi, my name is LA Vision.
6: Hi, I'm Olivia.
7: Hey, what's up people? I'm Jason Derulo and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio.

0: Rewelacyjnie to płynie, prawda? Fajna pompa, taka przyjemna. To jest specjalna wersja oficjalna, extended mix nagrania Here in My Arms. Enjoy the Silence, oczywiście Armin van Buuren i Silver Panda w roli głównej dzisiaj na czwórce, czyli pozycja obroniona. No to już tylko została tak na pierwszą trójkę i na jedynkę. Zanim pierwsza trójka, to jeszcze...
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 5. Bero i tu także przystanek. Wychowany w Polsce.

0: Pionowa i totalnie przebojowa.
1: Ach, sekundka zawiechy tak zwanej przed pierwszą trójką. No już opowiadam, co tuż się wydarzyło w dniu dzisiejszym. No kilka nagrań w dyszce zalicza przystanek, między innymi Vivalda, I Wanna, fajny letni hit odkryty przez nas, który także bardzo polubiliście. Dzisiaj numer 3 ponownie, a na miejscu numer 2 dzisiaj Brave, Lucky. No to chyba najbardziej zadowoleni wykonawcy dzisiejszego notowania, bo nikt się raczej tego nie spodziewał. Poleciał Alan Walker z Avon Max, z Fate polecieli inni wykonawcy, a ten numer z 10 dzisiaj atak na miejsce numer 2. Na 1 ponownie Morandi z Miskali, Halleluja. Cieszymy się bardzo, Halleluja. I do przodu, i już gramy i słuchamy pierwszej trójki dzisiejszego notowania. Hit planety, fajnego wieczorku. Trzymajcie się, chłodźcie, bawcie dobrze. Do usłyszenia. Hit Planeta wróci do Was jutro po 17.

0: Reklama.
1: Klub Seven Heaven Legnica. Jesteście gotowi na najgorętszą imprezę tego lata? Już 8 sierpnia wyjątkowe klubowe show. Zagra Tymek. Tymek na żywo tylko w klubie Seven Heaven Legnica. Imprezujemy na dwóch parkietach, dance i house. Za konsolą nasi rezydenci, a na parkiecie najlepsi klubowicza. Seven Heaven Legnica. Kids never
0: sleep. Po reklamie.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 20.
2: Czas na wiadomości.
4: Żar z nieba, kolejne rekordy na Węgrzech, w Polsce ograniczenia na kolei. To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości, mówią tymczasem eksperci. Słabnie poparcie dla szefa FIFA. Marcin Krzemiński. W Budapeszcie padł dziś nowy ogólnokrajowy rekord wysokości temperatury. Słupki rtęci około 15 wykazały w węgierskiej stolicy 41,6 stopnia, przekazał portal Telex. Poprzedni rekord ustanowiono dzień wcześniej, był niższy o zaledwie 0,2 stopnia. Fala upałów na Węgrzech ma osłabnąć w weekend. W Polsce najgoręcej dziś o 18 było w Rzeszowie i Zamościu prawie 35,5 stopnia. Do tego ze względu na wysokie temperatury obowiązują ograniczenia prędkości na 4 odcinkach linii kolejowych. Tak jak informują Polskie Linie Kolejowe, trasy w części Wrocławia, a także odcinki Augustów Szczepki i Piwniczna Muszyna. To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości, prognozuje tymczasem ekspert. W najbliższych dekadach liczba dni z temperaturą powyżej 30 stopni ma drastycznie rosnąć, a zjawiska takie jak susze i gwałtowne burze staną się stałym elementem lata. Wciąż robimy za mało, a emitujemy ogromne gazy cieplarniane, mówi Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
5: To nie jest tak, że te konsekwencje będą kiedyś. One już są. Nawet jak mieliśmy powietrza napływające z południa, to nigdy ono nie było tak gorące. Więcej energii oznacza właśnie bardzo duże zróżnicowanie typów pogód, ale też dużo bardziej energetyczne pogody.
4: Według eksperta przez ocieplenie klimatu także w burzach jest więcej energii i przez to są one niebezpieczniejsze. Nie żyje Polak, który wczoraj spadł w katalońskich Pirenejach w okolicach Saboredo w dolinie Aran na wysokości około 2300 metrów. W sprawie prowadzone jest dochodzenie, a opiekę nad ciałem przejęli funkcjonariusze katalońskiej policji Mossos d'Esquadra. Słabnie poparcie dla szefa FIFA. Gianni Infantino po fatalnie przyjętym pomyśle częściowej prywatyzacji mundiali ma coraz więcej przeciwników. To m.in. cała Europa, bo UEFA nie chce, by Szwajcar został wybrany na kolejną kadencję. Michał Waszkiewicz.
6: UEFA mówi dość. Najpierw w całości sprzeciwiła się kontrowersyjnemu pomysłowi. Teraz zaczyna walkę o odsunięcie Gianniego Infantino od władzy. Szwajcar może zostać prezydentem FIFA na jeszcze jedną kadencję, a wybory odbędą się w przyszłym roku, w marcu. Kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej, powiedział szef Europejskiej Federacji. CONCACAF, czyli amerykańska federacja, mówi z kolei o symptomie przywództwa, które przestało stawiać piłkę nożną na pierwszym miejscu. Na razie wyraźne poparcie dla Infantino wyraził jedynie Katar. FIFA starcie przegrała, ale już przechodzi do ofensywy i to w swoim wątpliwym moralnie stylu, jeśli prawdziwe są doniesienia brytyjskiego Timesa. A ten pisze, że Infantino obiecał Maroku, że finał kolejnego mundialu odbędzie się w Rabacie, a nie w Madrycie. Oczywiście w zamian za poparcie.
4: Opozycja na wyłonienie i zgłoszenie kontrkandydata dla Infantino ma czas do 18 listopada.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
7: Rodzice Tymka Kalaty z utęsknieniem wypatrują pomocy finansowej ze strony wrażliwych i hojnych słuchaczy. Chłopca prześladuje bezlitosna choroba, jaką jest dystrofia mięśniowa. Może ją zwalczyć jedynie terapia genetyczna stosowana w Stanach Zjednoczonych, ale jej koszt około 16 milionów złotych jest niewyobrażalny dla rodziców, rodziny i znajomych. Aktualnie w celu zahamowania zaniku mięśni Tymek poddawany jest specjalistycznej rehabilitacji. Jednak czas nie jest sprzymierzeńcem dziecka, dlatego prosimy Was o wpłaty w możliwie najkrótszym terminie. Oto pomocowy adres. siepomaga.pl/tymek-kalata siepomaga.pl/tymek-kalata
2: Reklama.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Po kilku dniach prawdziwego żaru w końcu można złapać oddech za oknem. Przyjemne 23-24 stopnie. A jeszcze niedawno tej porze witałem się z wami, a na termometrach były 33 kreski. Także nie jest źle, moi drodzy. Oby tak dalej, a damy sobie radę. 9 po 20 Maciej Wow, witajcie. Sasz, zostańcie z nami z tej, a za chwilę Dżemik.
1: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
0: Autopromocja. Dżemik wita, Dżemik zaprasza. Proszę bardzo, słuchamy. Halo, halo.
2: A witam, dobry wieczór, Adrian, z tej strony standardowo. Szukam Simpsonków, motorowerów, motocykli polskie, czeskie, niemieckie. Między innymi właśnie Simpsonek, Romek, Jawa, Junak i podobne. Oraz części, może ktoś coś ma jeszcze. Stare liczniki bardzo mnie interesują. Stare instrukcje obsługi oraz stare kaski typu orzech. I silniki. A mój numer to 506-193.
0: Tak.
2: I 720. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję, hej.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dobry wieczór, witam, halo.
3: Dobry wieczór, chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję, witam, dobry wieczór, halo.
4: Dobry wieczór, mam do sprzedania Forda Galaxy z 2009 roku, 2 litry TDCi diesel, 7-osobowy, auto zadbane, garażowane. I drugie ogłoszenie, sprzedam komplet całych kół, alufelg z oponami letnimi, 16 do Volkswagena, Skody. Więcej informacji pod numerem telefonu 667-883-305. Pozdrawiam całe muzyczne, dziękuję.
0: Dziękujemy, uściski.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Witaj, słuchamy, dobry wieczór, halo.
5: Witam, dobry wieczór, dzwonię z okolicy Linii Góry. Mam do sprzedania Opel Insignia 2013 rok, diesel 140 koni, 2 litry, kombi. I drugim autem Citroen Jumper jest do sprzedania, świeżo sprowadzony, zarejestrowany. Jest to blaszak 3-osobowy, 3 litry, 177 koni. A więcej informacji udzielę pod numerem 695.
0: Tak.
5: 112. Mhm. 363. Dzięki.
0: Dziękuję, dziękuję i witam. Dobry wieczór, halo.
6: Dobry wieczór, Maciej.
0: Proszę
6: tym
0: bardzo.
6: Ważna oferta. Sprzedam wjazd do Karpacza, Turaj, hotel, 16 pokoi, 13 mieszkań, dyskoteka piękna i restauracja. Działka 2000 metrów. Dalej jest autoserwis, metrówka gdzieś 300 metrów, kanał, podnośnik, dawniej była komora lakiernicza, w tej chwili myjnia, warsztat gotowy do pracy i tam jest jeszcze 13 pokoi, mieszkań do wynajęcia. Dobrego klienta, poważnego, bo to tam niektórzy sobie żartują, poważnego klienta i to sprzedam. I jeszcze mam bardzo fajne dwie opony Henkelka, 225, 60, 17, w dobrym stanie, letnie. I to też mam do sprzedania. I to telefon 603, tak. 622. 848. Dzięki.
0: Zrób. Najlepszego, pa.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Witaj, słuchamy, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Mam do sprzedania Opla Astra 2004 rok. 1.6 benzyna, gaz. Aktualny przegląd techniczny prawie na cały rok. Ubezpieczenie też. Klimatyzacja, tempomat. Gaz jest ważny, butla jest ważna jeszcze 6 lat. Elektryczne szyby i klimatyzacja. I to wszystko pod numerem 696.
0: Tak.
7: 116, 157.
0: Dobra, dziękuję, dziękuję, witam, dobry wieczór. Halo, halo. Dobry wieczór.
8: Halo, halo, witam, Marek Zieleni Góry.
0: Proszę.
8: Sprzedam Volkswagena Turana, 2.7 rok, 2 litry w dieselku. Oprócz tego sprzedam alufelgi 17, a także mam do sprzedania koła zapasowe 15 pasujące do Volkswagena, do Audi i podobnym. Więcej informacji pod telefonem 692.
0: Tak.
8: 100. 358.
0: Dobra.
8: Pozdrawiam.
0: Ja też. Dziękuję i witam. Dobry wieczór. Halo.
9: A dobry wieczór, witam. A ja z okolic Lwówka dzwonię i kupię samochód zarejestrowany w cenie tak do 5 tysięcy. Może być wtedy jakiś napraw. Odpowiadam na SMS-y lub proszę dzwonić 603 182 i 814. Pozdrawiam, Łódź Radia.
0: Dziękuję, dziękuję, uściski. Uwaga, uwaga, do sprzedania jest autko Peugeot 107, 2007, pojemność 1000 cm, autko sprawne, serwisowane, użytkowane przez kobietę, opłacone do końca stycznia, cena do uzgodnienia, a wszystko pod numerem telefonu 694 582 833, 694 582 833, ostatni telefon, dobry wieczór, witam.
10: Dobry wieczór.
0: Proszę bardzo.
10: Mam Toyota Corolla rok 2017, czarna, 1.6 benzyna, w bardzo dobrym stanie. Mhm. Więcej informacji pod numerem telefonu 601.
0: Tak.
10: 878. Mhm. 309.
0: Okej, okay, dobra, wszystko jasne. Dobry wieczór, szybciutko jeszcze tutaj, halo. Dobry
11: witam,
0: wieczór.
11: Dobry wieczór.
0: Proszę bardzo.
11: Opla Corsa C. Mhm. 1.4 automacik, bardzo ładny.
0: Tak.
11: Więcej pod numerem telefonu 791.
0: 791. Jeszcze raz.
11: 216.
0: Mhm.
11: 685. Pozdrawiam.
0: 6, 8 i piąteczka. Dziękuję. Uściski. Pozdrowienia.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Cuba Guys. Himano. Muzycznym radio. 16 minut po 20. Podsumowanie dnia już za moment. Ale wcześniej Music News.

Czy możecie sobie wyobrazić Music News bez muzycznych nowości? Na pewno nie, zatem sięgamy po nie codziennie, mając nadzieję, że spodobają Wam się już po pierwszym przesłuchaniu. Dziś na rozpisce mamy najnowsze single od Kasi Klich, Marcina Maciejczaka i nowy album Riaba. Sprawdźmy szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Pamiętacie Kasię Klich? Tak, tak, to ta sama artystka, która dawno, dawno temu zamieniała facetów na lepszy model. Teraz Kasia zapowiada nadchodzący autorski album Cytrynowy Stół, niezwykle szczerym i dojrzałym utworem o prawdziwej relacji. Po entuzjastycznie przyjętym otwarciu nowego rozdziału w karierze Kasi Klich, a wszystko to za sprawą tytułowego singla, artystka powraca z drugim zwiastunem nadchodzącej płyty. Utwór Przewidywalnie to poruszająca, refleksyjna kompozycja traktująca o uczuciu pozbawionym sztucznego poklasku, spektakularnych rekwizytów i pusto brzmiących obietnic. Nadchodzący album Cytrynowy Stół, którego premierę zaplanowano na jesień, jest pierwszym solowym wydawnictwem artystki sygnowanym jej własnym nazwiskiem od 2008 roku. O ile pierwszy singiel wprowadzał słuchaczy w przestrzeń wokalnej swobody i muzycznego eklektyzmu, o tyle nowa piosenka przewidywalnie kieruje uwagę na głęboką warstwę liryczną oraz dojrzałość emocjonalną. Pozostajemy przy nowościach. Marcin Maciejczak i jego nowa piosenka Jak się masz? To muzyczna opowieść o rozstaniu, po którym codzienne wspomnienia i niewypowiedziane emocje wciąż nie pozwalają o sobie zapomnieć. Powracające pytanie jak się masz staje się symbolem tęsknoty i poszukiwania odpowiedzi na to, czy ktoś naprawdę zdoła zastąpić dawną miłość. W nowym singlu Marcin daje słuchaczom to, za co tak pokochali album 8 piosenek o miłości. Chwytliwe melodie, emocjonalny wokal i dosadny, romantyczny tekst. Wygląda na to, że artysta nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w kwestii piosenek o miłości. Music News. I na koniec pora dawka elektronicznej muzy. Znany Wam dobrze z fal muzycznego radia, holendersko-marokański DJ i producent Riab prezentuje swój trzeci album Dream Inside a Dream, który jest najbardziej osobistym wydawnictwem w jego dotychczasowej karierze. Riab prowadzi słuchaczy przez emocjonalną podróż pełną miłości, samotności, wdzięczności, samopoznania i akceptacji, zapraszając ich do świata swoich myśli, wspomnień i doświadczeń, które ukształtowały jednego z najbardziej rozpoznawalnych obecnie twórców muzyki elektronicznej. Dream Inside a Dream to coś więcej niż tylko zbiór piosenek. To refleksja nad tym, co dzieje się wtedy, gdy marzenia, za którymi kiedyś się goniło, stają się rzeczywistością. Jako nastolatek Fadil marzył, by muzyka umożliwiła mu podróżowanie po świecie. Półtorej dekady później, po niezliczonych występach na największych festiwalach, wielu globalnych hitach i współpracach z artystami z całego świata, zaczął zadawać sobie inne pytanie. Co się dzieje, gdy marzenie już się spełni? Na nowym albumie Riab porusza tematy obecności tu i teraz, wrażliwości, tożsamości i wdzięczności, łącząc euforyczne, elektroniczne brzmienia z intymnymi tekstami i bardzo osobistymi historiami. Efektem jest wciągające doświadczenie muzyczne, ukazujące zarówno wzloty, jak i niepewność towarzyszącą osobistemu rozwojowi. Album celebruje nie tylko przełomowe momenty życia, ale również ciche chwile refleksji pomiędzy nimi. Najnowszy singiel z tego wydawnictwa, tytułowy utwór Dream Inside a Dream, już do posłuchania w muzycznym radiu. Co jeszcze mamy dla Was w premierowej ofercie? Proszę bardzo, Swedish House Mafia i ich nowy singiel Happiness is So Sad. Michael Falls z propozycją To The Beach Ibiza i Blanka z najnowszym singlem Jejejo. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: regionalne stacja.
1: Podsumowanie dnia, Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, Beata Nowicka. Zapraszam na podsumowanie dnia w regionie. W Jugowicach koło Zagórza Śląskiego odbudują fragment ważnej drogi.
3: Wody Polskie już raz zabezpieczyły feralny zniszczony przez wodę fragment muru i koryta.
2: Nowy rekord temperatury maksymalnej na Śnieżce.
4: Gdyby nie takie krótkie ochłodzenia, to mielibyśmy noce tropikalne.
2: I bezpłatne zajęcia z matematyki dla abiturientów.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
2: A na początek przenosimy się do Karpacza na finisz czwartego etapu Tour de Pologne. Na miejscu zmagania kolarzy na tym ostatnim trudnym podjeździe przyglądał się Radosław Bajor.
5: Burmistrz Karpacza Radosław Jęcek. Panie burmistrzu, czy szef miasta jest zadowolony z Tour de Pologne w Karpaczu, z tej pięknej mety na Orlinku?
6: No, ta meta na Orlinku już stała się pewnego rodzaju ikoną. Ta legenda była budowana przez wiele, wiele lat, więc tak, no cieszę się, że po raz kolejny światowa czołówka kolarzy tutaj u nas finiszuje w Karpaczu. To jest ważne wydarzenie, nie tyle promocyjne, bo poza tymi emocjami sportowymi, no pokazujemy również, że Karpacz jest miastem otwartym, miastem dynamicznym, miastem z ambicjami i jesteśmy gotowi na organizację tego typu wydarzeń.
5: Fajnie, fantastycznie.
2: Piątego dnia zmagań w 83. Tour de Pologne kolarze pokonają 218 km. Etap rozpocznie się jutro w Opolu.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: W Jugowicach koło Zagórza Śląskiego po niemal dwóch latach od powodzi rozpoczęły się prace remontowe, mające ostatecznie zabezpieczyć mur oporowy, korytarzek i Bystrzyca i drogę zniszczoną podczas powodzi w 2024 roku. Tematowi od początku przygląda się Jacek Zych.
3: Tak, ja tylko wyjaśnię słuchaczom spoza regionu, że droga Jugowice-Zagórze Śląskie to najpopularniejsza trasa znad wijącego się między górami Jeziora Bystrzyckiego a Walimiem i Przełęczą Sokolą. Zniszczony przez powódź fragment drogi jest tam częściowo zamknięty od niemal dwóch lat.
7: Podczas powodzi została zniszczona skarpa, zawalił się mur oporowy i w związku z tym przez pewien czas była zablokowana droga, w związku z czym był bardzo duży objazd. Postaraliśmy się jak najszybciej na tyle zabezpieczyć drogę i wyremontować przynajmniej jeden pas. Był ruch wahadłowy po to, żeby mieszkańcy nie musieli jeździć objazdami.
3: Powiedział Leonard Górski, starosta powiatu wałbrzyskiego, który dodaje, że przeszkodą stojącą na drodze do rozpoczęcia remontu drogi były trwające miesiącami ustalenia z Wodami Polskimi dotyczące zakresu, terminu i finansowania remontu koryta rzeki.
7: Oni to odbudują częściowo, my trochę finansujemy, większość kosztów pokrywają oni. Odbudowujemy mur oporowy, a także odbudowujemy drogę. Myślimy, że po tej naprawie ten mur już wytrzyma wiele lat i nic się z nim nie będzie działo.
3: Bo tu też przypomnę, Wody Polskie już raz zabezpieczyły feralny zniszczony przez wodę fragment muru i koryta. Naprawy wytrzymały do pierwszej dużej ulewy. Pracom, które mają się zakończyć jesienią, będę się przyglądał. Z Jugowic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Wakacje trwają w najlepsze, ale dla części tegorocznych maturzystów to czas intensywnej nauki. Chodzi o tych, którzy nie zdali egzaminu dojrzałości. 24 sierpnia przystąpią do poprawki w powiecie bolesławieckim, który, przypomnijmy, w tym roku osiągnął najlepsze wyniki matur na Dolnym Śląsku. Są też młodzi ludzie, którym egzamin nie poszedł po ich myśli. To właśnie dla nich zorganizowano bezpłatne zajęcia z matematyki.
8: Jak wyjaśnia Katarzyna Zięba, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu i wieloletnia nauczycielka matematyki, pomysł narodził się z potrzeby wsparcia uczniów w czasie wakacji.
9: Niestety w tym roku mieliśmy kilkunastu takich uczniów, a ze względu na to, że nauczyciele są w tej chwili na urlopach wypoczynkowych, w związku z tym narodził się taki pomysł, żeby tym wszystkim, tej młodzieży pomóc i zorganizować dla nich taki kurs, podczas którego będą mogli jeszcze lepiej przygotować się do poprawkowego egzaminu maturalnego.
8: To właśnie pani Katarzyna Zięba prowadzi zajęcia. Jak przyznaje, wakacyjny termin nie ułatwia frekwencji.
9: Niestety nie cieszy się on takim dużym zainteresowaniem, bo jest to taki też sezon, kiedy uczniowie i pracują, i wyjeżdżają na wakacje. Jednak mimo to są tacy, którzy chcą korzystać i bardzo się cieszą, że bezpłatnie mogą z tych zajęć.
5: Czyli nawet na stanowisku dzisiaj urzędnika przeszłość nauczyciela matematyki się w praktyce bardzo przydaje.
9: Dokładnie tak. Poza tym przeszłość nauczycielska jakby tkwi w człowieku cały czas, niezmiennie. Jeżeli się to lubi, jeżeli jest to pasją człowieka, to się to wykorzystuje, kiedy tylko można.
8: Dlatego terminy spotkań są dostosowane do możliwości maturzystów. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, najczęściej po południu, ale jeśli trzeba, to także wcześniej rano.
9: Rzeczywiście jest tak, że no nie zawsze przychodzą wszyscy, czasami to jest 4 osoby, 3 osoby nawet, ale warto inwestować w każdego człowieka, w jego wiedzę, więc nawet jakby przyszła jedna osoba też, postarałabym się mu pomóc.
8: Podczas kursu uczniowie rozwiązują przede wszystkim arkusze z poprzednich lat i ćwiczą zadania, które regularnie pojawiają się na egzaminie maturalnym. Otrzymują także pracę do samodzielnego wykonania w domu, aby jak najlepiej przygotować się do sierpniowej poprawki. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Rekord pobity. Na Śnieżce odnotowano 25,8 stopnia Celsjusza, czyli o 0,1 Celsjusza więcej niż podczas rekordowego pomiaru w czerwcu tego roku. To nowy rekord temperatury maksymalnej na Śnieżce. Z kolei na stacji meteorologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego na Szerenicy zabrakło zaledwie 0,1 stopnia Celsjusza do wyrównania czerwcowego rekordu, mówi rzecznik Karkonoskiego Parku Narodowego Piotr Słowiński.
4: 25,8 stopnia Celsjusza to najwyższa temperatura zanotowana na szczycie Śnieżki kiedykolwiek.
2: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5.30. Do usłyszenia.
0: Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.

prawda, że pięknie nam się rozpoczęło wakacyjny festiwal hitów muzycznego radia. Przed nami full dobrej, świetnej muzyki, letnich emocji, dźwięków, które idealnie pasują na sierpniowy wieczór. Także posłuchajcie, Everlasting, piękny, prawda? Przed momentem. Dalej też będzie nieźle. Wlatuje Umet Oskan, Angry Kids. Tequila, wieczorową porą z muzycznym radiem. Jak najbardziej. Służymy. Już za moment.

0: Festiwal wakacyjnych hitów.
1: No i powolutku festiwal hitów nabiera rozpędu. To czas, kiedy muzyka wygrywa z codziennym pośmiechem. Pośpiechem każdy kolejny utwór potrafi poprawić nastrój. Ty bardziej, kiedy możesz sobie ponucić dobre nuty. Florida za chwileczkę. Moby. A przed momentem dla wszystkich tych, którzy celebrują wieczór, tequila.

0: Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance.
2: State of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
3: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 21.
0: Czas na wiadomości.
5: Rok prezydenta Nawrockiego, za chwilę głowa państwa o minionych miesiącach. Upały kontra młodzi pacjenci jednego ze szpitali. Będzie też sport i wygrane Igi Świątek i Jagiellonii Białystok. Marcin Krzemiński. Prezydent podsumował pierwszy rok swojej prezydentury. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wygłosił przemówienie. Karol Nawrocki wypomniał marszałkowi Sejmu, że złożył 22 inicjatywy ustawodawcze i prawie wszystkie trafiły do zamrażarki. Przyznał, że nie wszystkie postulaty udało się zrealizować, ale to dopiero rok. Prezydent odniósł się też do zawetowanych ustaw.
6: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
5: Senat odrzucił dziś wniosek prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To był drugi wniosek głowy państwa w tej sprawie. Według Nawrockiego tak nie wygląda demokracja. Zarzucił rządowi brak wizji, a jedynie reakcję na wypływające afery. Prezydent zapowiedział, że jutro podpisze 4 nowe ustawy. Senat nie zgodził się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. Oznacza to, że procedura wyboru szefa instytutu rozpocznie się od nowa. To drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po właśnie Karolu Nawrockim. Fala upałów odbija się na najmłodszych pacjentach. Rodzice dzieci leczonych na kardiologii dziecięcej w Rzeszowie biją na alarm. W salach bez klimatyzacji temperatura staje się nie do zniesienia. Marcin Starzec.
7: Od kilku palnych dni temperatura na oddziale regularnie przekracza 30 stopni. Pani Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki, okłada swoją córkę ręcznikiem nasączonym zimną wodą, by przynajmniej w taki sposób schłodzić swoje dziecko. Gorąco i duchota sprawia, że organizm małych pacjentów się przegrzewa, a to nie sprzyja dobrej diagnostyce.
8: Czy elektrolity, które spadły mojej córce, są z powodu tego, że wypociła zbyt dużo płynu, bo jest tak gorąco na oddziale, czy ze względu na to, że steryt, który został jej podawany, ma już skutki oboczne?
7: Jak tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała, zamontowanie klimatyzacji to nie jest prosta sprawa.
9: Tutaj szpital na ten moment prawdopodobnie nie jest na to przygotowany, tym bardziej, że w planach jest jak gdyby nowy budynek.
7: A nowy budynek Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej ma powstać dopiero za 3 lata. Na razie rodzice liczą na zapowiadane na jutro ochłodzenie.
5: Ostatnie pożegnanie dziennikarza Andrzeja Morozowskiego odbędzie się 14 sierpnia w Warszawie. Po otwartej dla wszystkich uroczystości, która odbędzie się na Powązkach Wojskowych, dziennikarz spocznie na cmentarzu w Pyrach. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Sport. Piłkarze Jagiellonii Białystok wygrali u siebie ze szkockim Rangers FC 2-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Mecz rewanżowy w Glasgow odbędzie się za tydzień 13 sierpnia. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju w Toronto. Nasza tenisistka pokonała Wiktorię Golubić ze Szwajcarii 6-2, 6-1, a w meczu o ćwierćfinał może ją czekać powtórka z tegorocznego Rolanda Garrosa, bo zagra ze zwyciężczynią meczu Marty Kostiuk z Madison Keys.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Info.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.

Muzyka elektroniczna, moi drodzy, ma w sobie tą niezwykłą siłę, potrafi dodać energii po całym dniu, zrelaksować i porwać i sprawić, że będziemy się czuć dużo lepiej. Teraz Kashmir, teraz Zafir. Winter's Anthem. Wcześniej Ralph Matten. Next to Me. Timbaland i David Guetta. Czekają

0: są właśnie te numery, które rozgrzewają festiwale, plaże, parkiety na całym świecie, także wkręcajcie się, jeśli możecie, a jeśli słuchacie nas gdzieś, nie wiem, na pikniku, nad wodą, nad jeziorem, nad rzeką, śmiem twierdzić, nawet nad morzem, bardzo nas to cieszy. Relaksy 100%, tym bardziej, że wjeżdża teraz doktor Kuszo.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: Let to yourself.

niektóre przeróbki, moi drodzy, całkiem fajnie i zgrabnie brzmią, jak ta Watergate Hide of Asia, muzyczne radio, wakacyjny festiwal hitów, ale teraz przyłożymy wam trochę. No się nie my, ja tylko nacisnę klik, a Piotrek wam przyłoży Hype Tracks, The Dark Side. The Dark Side.

teraz nasz ulubieńszy hit piątkowych wydań listy DMC. Na bank jutro będzie grany Tiesto, Kaleb, Echo Sax.

0: Festiwal wakacyjnych hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Mogwai, You Know Why, remix Sun Players.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 22.
1: Czas na wiadomości.
3: Gradobicie i uszkodzenia, ostrzeżenia przed burzami, za chwilę o pogodzie. Kandydat PiSu na premiera zapowiada powołanie Straży Praw. Za chwilę też wygrana Lecha i remis Rakowa, czyli europejskie puchary. Marcin Krzemiński. Silne gradobicie uszkodziło dachy budynków w Lubominie w Warmińsko-Mazurskiem, poinformowała Straż Pożarna. Chodzi o ponad 10 budynków mieszkalnych i gospodarczych. W całym regionie strażacy otrzymali ponad 250 zgłoszeń o zdarzeniach związanych z pogodą. Jedna osoba została ranna wskutek przewrócenia się drzewa na samochód. Ostrzeżenia przed burzami dotyczą aktualnie większości Polski, w mniejszym lub większym stopniu 14 województw. Alerty drugiego stopnia nie obowiązują tylko w województwie lubuskim, Pomorzu Zachodnim, w większości Pomorza i Wielkopolski, części Kujaw i Dolnego Śląska.
4: Burze będą przemieszczać się dalej na wschód Polski, miejscami mogą być gwałtowne, przynosić intensywne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr. W piątek upał już zacznie stopniowo ustępować od zachodu. Burze będą koncentrowały się głównie we wschodniej części kraju i stopniowo będą słabnąć.
3: Mówi synoptyczka Agnieszka Prasek. Ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywać miejscami także jutro rano. Meteorolodzy przypominają, by w trakcie burz nie stać pod drzewami, nie wchodzić do wody i unikać otwartych przestrzeni. A u naszych południowych sąsiadów, Słowaków, kolejny rekord temperatury 42,2 stopnia zanotowano dziś w miejscowości Dolne Plachtince na południu kraju. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdza, Polska weźmie udział w organizowanym przez Niemcy spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych poświęconym zagrożeniom związanym z dronami i ochronie infrastruktury krytycznej. Jak informuje rzeczniczka ministerstwa Karolina Gałecka, spotkanie odbędzie się 28 sierpnia i bliżej tej daty będzie dokładnie wiadomo, kto pojedzie do Flensburga. Ale najbardziej prawdopodobne to, że będzie to minister Marcin Kierwiński albo wiceminister Maciej Duszczyk. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek zapowiada powołanie Straży Praw. Miałaby ona stać ponad innymi służbami państwa. Czarnek ogłosił ten pomysł na konwencji PiSu, która odbywała się w Warszawie pod hasłem ku nowemu rządowi.
5: Musimy stworzyć taką rzeczywistość, w której będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami. Musimy powołać do życia swego rodzaju dziś roboczo nazwaną Straż Praw, która będzie broniła polskiej praworządności, broniła polskiej demokracji, broniła porządku w Polsce. To jest konieczne. I to się da zrobić, nawet bez zmian fundamentalnych konstytucji.
3: Czarnek nie sprecyzował, kto zasiadałby w tej nowej służbie i jakie dokładnie byłyby jej kompetencje. Sport. Piłkarze Lecha Poznań pokonali KL Klaksvík z Wysp Owczych 1-0 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Rewanż rozegrany zostanie za tydzień w Torszan. Z kolei piłkarze Rakowa Częstochowa bezbramkowo zremisowali u siebie ze szwedzkim Hammarby w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Rewanż w Sztokholmie odbędzie się w czwartek, 13 sierpnia.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: 89.
1: Czas płynie nieubłaganie, a my jesteśmy jego częścią, tak? No, powiem wam, że ATB, Long Way Home, nam się już łapie do strefy. Nieprawdopodobne. 9 po 22 wcześniej i Talobot Mix.

No, jeśli lata 80. miały swoją królową, to trudno wskazać kogoś bardziej oczywistego niż Madonna. Z odwagą wyznaczała wtedy trendy, podbijała listy przebojów, udowadniała, że pop może być przebojowy, kosmiczny, taneczny. A jej utwory rozkręcały dobre imprezy. Teraz Chris Norman, lider Smokey, w projekcie solowym, tanecznym, Hunters of the Night. Produkcja Dieter Bohlen.

0: kolejna królowa strefy. Shade, dobrze podmiksowana. To jest Muzyczne Radio.
1: Strefa 79.
0: A to jest, moi drodzy, bardzo, bardzo stary album Electric Light Orchestra. Rok 1977. Out of the Blue. Na tej płycie Jungle.

chwilkę temu dosłownie dzwonił Mariusz do nas, do rozgłośni. Czy można Saragossę? Nie wiedziałem, który utwór wybrać. Chyba dobry.

dobry pump track wieczorową porą w muzycznym radiu. To teraz propozycja naszego słuchacza Damiana. Dobry wieczór wszystkim, napisał. Po dłuższej przerwie melduje się w odsłuchu. Pozdrawiam wszystkich. No i dobrze nakręcić ten wieczór klasykiem Squash Gang, I Want an Illusion, wersja maxi.

Na 100% Italo, dalej będzie, moi drodzy, tak w 100% do pośpiewania. Bo wjeżdża Modern Talking, słynna Mona Lisa, chociaż tytuł Just Be True.

Tomek Smolesławca pyta, czy dzisiaj przeniesiemy się chociaż na chwileczkę do Nowego Jorku, do lat 70. do studia 54. No to wiemy wszyscy, że to nie była zwykła dyskoteka, to był kultowy klub światowej sławy. Tam grano właśnie tak.

Zastanawiam się, czy chociaż przez moment poczuliście się jak w wielkim kultowym Studio 54. To tam właśnie, moi drodzy, kultura disco osiągnęła swój szczyt i na zawsze wpisała się w historię muzyki. A my teraz przechodzimy na polskie podwórko. Piękny śpiew, cudowna kobieta, mega utwór. Edyta Gepert. Kocham cię nad życie. Kto? O życie.

Adele Celentano i Claudia Mori. Wczoraj mówiłem, że no, artysta często z nią występuje. Tak naprawdę jego utwory no, są śpiewane w duecie, chociaż czasem są opisywane jako projekty soulowe. Teraz jeden z najpiękniejszych klimatów lat 70. Ileż delikatności jest tej piosence. Pussycat.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.